0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Raz w roku zdał. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Dr. Glyšník.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Kraków po wyborach, albo raczej pomiędzy turami, są oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Nieobliczalnych traktuj właściwie. Premier Kanady o relacjach z Trumpem. W tej prawdzie będzie też trochę bluesa.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Nie ma nowego prezydenta Krakowa. Po pierwszej turze przedterminowych wyborów kandydatem z największym poparciem jest Łukasz Gibała. Zdobył 36,4% głosów. Druga jest Monika Piątkowska z blisko 30% poparciem. To już oficjalne i ostateczne wyniki głosowania. Założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców stwierdził, że wielu z mieszkańców nie uwierzyło politykom z Warszawy. Popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska zapowiada 2 tygodnie ciężkiej pracy i walkę o Kraków bezpieczny oraz stabilny. Druga tura 11 października.
3: Prawda Antyradia.
2: Pracujesz z nieobliczalnymi? Spodziewaj się wszystkiego. Premier Kanady analizował ryzyko inwazji USA na jego kraj. Powiedział to New York Timesowi, zaraz dodając, że ocenił ryzyko jako ekstremalnie niskie. Niemniej jednak, jak stwierdził, byłoby nieodpowiedzialnie nie przygotować się, kiedy ktoś mówi o przekształcaniu innego kraju w swój 51 stan.
3: Prawda Antyradia.
2: Rusza remont budynku obserwatorium IMGW na Śnieżce. Chodzi o te 3 dyski na szczycie, które powstały ponad 50 lat temu. W sumie prace będą kosztowały prawie 25 milionów złotych i trwają 5 lat.
3: Prawda Antyradia.
2: Kiedy facet gdzieś wyjeżdża, musi mieć zajęcia. Owszem, może wyjechać na plażowanie, może pójść do hotelowej restauracji, ale to nie może być wszystko. Na męskich wyjazdach musi się dziać, mówi Katarzyna Houghton z sky.pl.
4: Stawiają na wyjazdy, które pozwalają w krótkim czasie połączyć kilka różnych doświadczeń. Romantyczny city break z partnerką albo rodzinne wakacje w formule all inclusive, ale na przykład też weekend z przyjacielem, podczas którego zwiedzanie uzupełnia emocjonujący mecz czy koncert.
2: Na to wszystko najchętniej na południu Europy, we Włoszech, w Hiszpanii czy na Malcie.
3: Prawda Antyradia.
2: Blues w wersji glamour. Po weekendzie szykujemy się już na następny i na Rawa Blues Festival. Impreza w najbliższy weekend będzie nie w Spodku, a w katowickim Nosprze.
5: Bluesa będzie można usłyszeć nie tylko na dużej scenie Nospru, mówi organizator Irek Dudek.
6: Zaczynamy już od godziny 15 na sali kameralnej. Tam grają laureaci wybrani przez jury, grający bardziej akustycznie. Powyżej sali kameralnej będzie taki niby jam, ale to będzie w wykonaniu śląskich znanych bluesmenów. Ludzi, którzy przyjdą na tą główną imprezę na 18, będzie witał już od 17 Makaron Trio.
5: Będzie też wystawa poświęcona podgatunkom bluesa. Rawa Blues Festival już 3 października. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: Jest prawie 6:03. To była Prawda Antyradia. Słonecznie i ciepło będzie dziś w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają nawet 24 stopnie w Zielonej Górze i w Szczecinie. 22 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i w Katowicach. 20 stopni będzie w Gdańsku i w Olsztynie, a najmniej 19 w Suwałkach. Temperatura odczuwalna ma być dziś nawet wyższa od tej na termometrach.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Rok akademicki startuje lada moment. Student musi gdzieś mieszkać. Najtaniej wypadają akademiki, choć i tutaj są podwyżki. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
2: Do końca września pozostało już niewiele czasu, ale wciąż część studentów jeszcze szuka mieszkania na kolejny rok akademicki. I z raportu rankomat.pl i rent.io wynika, że w tym roku to poszukiwanie jest zdecydowanie łatwiejsze, dlatego że mamy dużo więcej mieszkań na rynku. Z naszych danych wynika, że w 17 badanych miastach liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem. Jeżeli chodzi o stawki, to w części miast one zauważalnie wzrosły, ale średnio rzecz biorąc mamy wzrost o 3% rok do roku, więc jeżeli chodzi o stawki ofertowe, to w większości przypadków te wzrosty są niewielkie, ale na przykład w Łodzi i w Radomiu ten wzrost wyniósł 9% rok do roku, więc mamy tutaj znaczący wzrost. Z drugiej strony są też trzy miasta i to miasta, które są dużymi ośrodkami akademickimi, w których stawki najmu są niższe niż przed rokiem. W Gdańsku mamy spadek o 1,1%, w Krakowie o 0,3%, a w Warszawie o 0,1%, więc spadki w większości symboliczne, niewielkie, no ale mówimy tutaj oczywiście o stawkach ofertowych, bo biorąc pod uwagę, jak duża jest podaż, może się okazać, że uda się tą stawkę jeszcze obniżyć w ramach negocjacji z właścicielem mieszkania. Oprócz kosztów najmu mieszkań sprawdziliśmy również, jak wyglądają w tym roku koszty najmu akademika. No i okazuje się, że podczas gdy największe odnotowane wzrosty, jeżeli chodzi o najem mieszkania, to 9% rok do roku, no to już w przypadku niektórych miejsc w akademikach mamy wzrost nawet kilkunastoprocentowy. Największą podwyżkę w naszym zestawieniu odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł, więc stawka, czy koszt, można powiedzieć, zdecydowanie niższy niż za mieszkanie, ale z drugiej strony jest to wzrost aż o 18% rok do roku. Z kolei o 10% podniosły stawki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i UMCS. Z kolei Uniwersytet Gdański zostawił dolną granicę bez zmian, ale te najdroższe pokoje zdrożały o 17%, z 900 zł do 1050 zł. Niewielkie podwyżki też odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj podwyżka o 3,4%, więc bardzo niewielka. Na Uniwersytecie Wrocławskim od 2 do 4%. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim te stawki się nie zmieniły, pozostały dokładnie na takim samym poziomie jak przed rokiem. Najdroższe miejsca w akademikach, jak się okazuje, wcale nie są w Warszawie, ale we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy w domu studenckim Ołówek i domu studenckim Kredka kosztuje 1500 zł miesięcznie. Drugie miejsce zajmuje Poznań. Tutaj jedynka w domu studenckim Hanka kosztuje 1390 zł i podium nam zamyka Kraków. Jednoosobowe studio w Bursie Racławickiej kosztuje 1270 zł. Z kolei Uniwersytet Warszawski ma maksymalną stawkę 1100 zł miesięcznie, więc zajmuje nam dopiero ósme miejsce w zestawieniu, powiedzmy, pod kątem najdroższych stawek w domach studenckich. Z kolei najtańszą stawkę znaleźliśmy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 440 zł miesięcznie w pokoju trzyosobowym. Warto tutaj jednak dodać, że ta cena będzie obowiązywała tylko do lutego, a od marca jest nieznaczna podwyżka do 480 zł. Z kolei kolejne miejsce za Toruniem mamy Uniwersytet Zielonogórski, kwota 452 zł, ale tutaj trzeba doliczyć dopłaty za media. Z kolei poniżej 600 zł można znaleźć jeszcze miejsca na Uniwersytecie Warszawskim, 520 zł, rzeszowskim 540 zł, łódzkim 550 zł i opolskim 580 zł. Warto też dodać, że z tego zestawienia i tych zmian, jeżeli chodzi o stawki w akademikach, wynika, że rośnie rozbieżność pomiędzy najtańszymi a najdroższymi miejscami. I na przykład na Uniwersytecie Gdańskim ta różnica między najtańszym a najdroższym miejscem rok temu wynosiła 230 zł, teraz mamy 330 zł. Na Uniwersytecie Zielonogórskim z 212 do 448 zł, czyli właściwie ponad dwukrotnie. Podobnie na Uniwersytecie Rzeszowskim z 320 zł do 610 zł, ale tutaj trzeba dodać jedną ważną rzecz. Doszła nam tutaj zupełnie nowa kategoria pokoi. Jedynka z aneksem kuchennym powyżej 12,5 m kwadratowego za 1150 zł. Przed rokiem takiego pokoju nie było, więc ta różnica tu w tym akurat przypadku wynika właśnie z powstania tej nowej kategorii.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Ponad 210 prac trafiło do jubileuszowej 5. edycji organizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta konkursu Sfotohutowani.
3: Sfotohutowani to nie tylko konkurs fotograficzny, który oczywiście ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy to jest jakby finał całego projektu, ale Sfotohutowani to także kilkanaście spacerów fotograficznych i warsztatów fotograficznych, które odbywają się przez cały rok, a przed nami jeszcze co najmniej 3 spacery fotograficzne. Paweł Kalina, kierownik działu imprez i promocji Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, na które zapraszamy w październiku i w listopadzie, także będzie o nich na pewno głośno. Natomiast to, co za nami, co chyba najwięcej emocji wzbudziło, to obrady jury konkursu Sfotohutowani, których prac w tym roku znowu rekordowa liczba, czyli 210 zgłoszeń w 3 różnych kategoriach i 2 nagrody specjalne. Kategorie to aparat fotograficzny, smartfon, dron, no i 2 nagrody specjalne. Pierwsza, zdjęcie z aparatu analogowego, oraz nagroda specjalna właśnie ze spacerów fotograficznych, które prowadzimy.
4: Odnoszę takie wrażenie, że powoli ten konkurs profesjonalizuje się.
3: Poziom prac jest coraz wyższy, ale też my jako jury co roku zapraszamy jedną taką osobę troszkę inną, która nie była w zeszłym roku, bo to też nam daje spojrzenie na tą fotografię z zupełnie innej perspektywy. Wiadomo, że jestem nowohucianinem i po prostu tkwię w tej Nowej Hucie całym sobą i gdzieś ta moja perspektywa w jakiś sposób na pewno jest zaburzona, albo przynajmniej bardzo mocno ulokalniona i przetworzona przez te nowochódzkie obrazy. Natomiast też zapraszamy osoby, które są spoza jakby tutaj stricte Nowej Huty. No w tym roku była Marysia właśnie z Muzeum Fotografii na przykład w Krakowie, też nas odwiedziła jako jurorka. I pamiętam rok temu rozmowy z autorami zdjęć, którzy mówili, no zanim zgłosiliśmy pracę, przeglądaliśmy wszystkich zwycięzców poprzednich edycji i szukaliśmy jakiegoś takiego klucza, żeby móc się wpasować z naszymi pracami. Podobno w zeszłym roku im się nie udało wpasować w ten klucz, bo ten klucz zawsze jest jakiś inny. I w tym roku mamy nadzieję, i patrząc po tych zwycięskich zdjęciach, no, które wy dopiero będziecie mogli zobaczyć na wernisażu, myślę, że znowu ten klucz jest nieco inny. Znowu pomyśleliśmy trochę inaczej o tych zdjęciach.
4: A na co fotografki i fotografowie zwracają uwagę, biorąc udział w tym konkursie? Tak jak mówisz, no poszukiwali klucza nie znaleźli, ale być może jest jakiś taki motyw, który się przewija, czy to, nie wiem, jest jakieś poprzemysłowe dziedzictwo Nowej Huty, czy być może przyroda, której też nie brakuje, czy jednak ludzie, human story.
3: No i to jest bardzo różnie, bo tutaj tematem, jakby gramą, która nas ogranicza, to jest 5 dzielnic nowochódzkich, to też muszę na to zwrócić uwagę, że tu nie chcemy, żeby się tylko skupiać na tej starej, tak zwanej Nowej Hucie, czyli tej dzielnicy 18, ale w konkursie są prace z dzielnicy 14, 15, 16, 17 i właśnie 18 nowochódzkie, i przekrój tego z racji tego, że kategorie dotyczą tak naprawdę sprzętu i metod fotografowania, a temat jest dowolny, to

0: promujących kadrów Nowej Huty, takie oczywiste, takie pocztówkowe zdjęcia, ale coraz więcej się pojawia tych zdjęć takich, mam wrażenie, ja to tak odbieram, przetworzonych emocjonalnie przez tych fotografów, że pokazujemy tą Nową Hutę, ale nie tylko jako po prostu miejsce, gdzie przyjeżdżamy, patrzymy, oglądamy i wyjeżdżamy, tylko jako miejsce, w którym żyjemy, w którym jest to miejsce, w którym pojawiają się emocje, wspomnienia, myśli, wydarzenia.
1: Reportażowa fotografia się pojawia?
0: Troszkę mniej właśnie. Wydaje mi się, że tej reportażowej jest mało. Ciężko też jakby reportażową fotografię. Ja sobie tak myślę, że zawsze dla mnie reportaż to od razu jest jakiś cykl czegoś. A tu jednak te prace to są jakby jedno zdjęcie do jednej kategorii, więc też troszkę może, ale to jest moje takie myślenie o tym reportażu, że troszkę to jest ograniczone. Natomiast przez to też te zdjęcia, przez to, że to jest tylko jedna praca z jednej kategorii w ramach jednej osoby, to te zdjęcia są takie intensywne, bardzo intensywne w emocje, bardzo intensywne w przeżycia, tak mi się wydaje, nie zawsze oczywiste kadry i to jest po prostu piękne.
1: A co po konkursie, czy jakoś dyskutujecie o tych zdjęciach, czy traktujecie konkurs jako punkt wyjścia na przykład do jakichś zajęć warsztatowych albo dyskusji właśnie na temat fotografii?
0: No i myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł i myślę, że jakiś gdzieś tam następny krok. Fakt faktem, że my te zdjęcia potem gdzieś tam wykorzystujemy, odnosimy się do nich przy naszej też promocji różnych wydarzeń, oczywiście zawsze oznaczając i mówiąc o autorach tych zdjęć. Myślę, że najwięcej dyskusji do tej pory jest w ogóle podczas samego wernisażu i to jest fantastyczne widzieć tych wszystkich fotografów i fotografki nowochódzkie i w ogóle krakowskie, którzy przychodzą na ten wernisaż, dyskutują o tych zdjęciach, słuchają audiodeskrypcji, bo to też przecież też przygotowujemy audiodeskrypcję do tych zdjęć. No to jest po prostu fantastyczny czas, właśnie taki można powiedzieć ferment i rozmowa o tej dyskusji, o tej fotografii, która już się zaczyna tak naprawdę w kuluarach, to znaczy przy rozmowach, przy obradach jury.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Sezon grzewczy wystartował i tani on nie będzie. Z analizy Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że będzie drożej, ale jak bardzo to zależy od tego, czym grzejesz. O szczegółach Piotr Siergiej.
4: Polski Alarm Smogowy już od ponad 5 lat monitoruje roczne koszty ogrzewania domów dla różnych rodzajów źródeł ciepła. Nasze najnowsze szacunki opracowaliśmy na podstawie przeprowadzonego na początku września monitoringu cen paliw i nośników energii. A koszty ogrzewania domu i ciepłej wody policzyliśmy dla typowego domu o powierzchni 150 m² i zamieszkałego przez 4-osobową rodzinę. No i co się okazało z naszego podsumowania? Najdroższym oczywiście jak zwykle okazał się kocioł kondensacyjny na olej opałowy, prawie 15 000 zł rocznie, ale to jest dosyć rzadko użytkowane źródło ciepła. Natomiast spośród tych popularnych, typowych nośników energii, no to tutaj ogrzewanie pelletem okazało się najdroższe. Pellet kupiony na początku września to jest roczny koszt ogrzewania takiego typowego domu sięgający prawie 13 000 zł. Średnia cena pelletu, którą sprawdziliśmy w 16 województwach, w 32 składach, to było 2280 zł, czyli aż o ponad 50% więcej niż dokładnie rok temu. Dużo tańsze od pelletu okazało się ogrzewanie gazowe, które zwykle uważaliśmy za bardzo drogie, no bo ono jest tańsze aż o 4000 zł, czyli 8700 zł rocznie. Najtańsze jak zwykle okazały się pompy ciepła, bo tutaj zależnie od typu pompy ciepła, no to koszt może sięgać od 4700 zł do 7200. Tutaj zależnie od wersji pompy. No szokujące wydaje mi się to porównanie, bo okazuje się, że ogrzewanie typowego domu pelletem jest o 8000 zł droższe od najlepszej możliwej pompy ciepła, którą możemy zainstalować. Bardzo ciekawie wygląda porównanie zmiany kosztów ogrzewania rok do roku, bo jeśli przyjrzymy się temu, że koszt ogrzewania pelletem wzrósł aż o 52%, no to porównajmy to sobie z ogrzewaniem prądem. Tutaj tylko 4% wzrostu rok do roku, a ogrzewanie gazowe 1,5%, czyli właściwie gaz praktycznie staniał, biorąc pod uwagę inflację. No i ogrzewanie węglowe, tutaj mamy niewielki wzrost, czyli 8% rok do roku.

wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
1: Ponad połowa Krakowian nie jest zainteresowana wyborem prezydenta. Są już wyniki głosowania, reszty AI wymyka się spod kontroli. Są dziesiątki tysięcy incydentów. W tej prawdzie też wiedza praktyczna dla studenta.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Mniej niż połowa mieszkańców Krakowa ruszyła do wyborczych urn. Za nami pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że frekwencja to 43,5%. Decyzją tych właśnie ludzi numerem 1 pierwszej tury został Łukasz Gibała, który zdobył nieco ponad 36% głosów. Druga jest Monika Piątkowska z blisko 30%. Druga tura 11 października.
0: Prawda Antyradia.
1: Dziesiątki tysięcy niebezpiecznych zachowań sztucznej inteligencji w sieci. Jak podaje Axios, firmy Anthropic i OpenAI w takiej właśnie skali badają incydenty związane z AI. Owszem, część z nich to zdarzenia w kontrolowanym środowisku, ale wiele dzieje się w rzeczywistym, żywym internecie, z którego wszyscy korzystamy. Niektóre modele na własną rękę wyrywają się poza system bezpieczeństwa, inne próbują ominąć mechanizmy nadzoru. To pokazuje, że skala problemu jest nieporównywalnie większa niż to, o czym wie opinia publiczna.
0: Prawda Antyradia.
1: Pod lupą będą natomiast studenci. Wrocław uruchomił program Dobrostan Studentów, w ramach którego zapowiada specjalistyczne konsultacje, badania diagnostyczne i edukowanie o chorobach przenoszonych drogą płciową. Jak mówi dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w mieście, ponad 60% nowych zakażeń HIV, kiłą i rzeżączką jest u osób między 18 a 24 rokiem życia.
2: Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych, iniekcyjnych. No, okazuje się, że dotyczy to również takich osób młodych.
1: Ostrzegała Joanna Nuczak. Wrocław przeznaczy na program 365 tysięcy złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: Zbieramy tylko to, co znamy. Teraz w prawdzie Antyradia sezon grzybowy. Już miejscami roi się od borowików czy maślaków. Uważajcie, ostrzega Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
3: Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy, inaczej nazywany muchomorem stromotnikowym.
1: To jeden z najniebezpieczniejszych grzybów w polskich lasach. Na zegarach mamy teraz prawie 6:33, czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Digger ma coraz słabsze prognozy. Wcześniej filmowi z Tomem Cruise'em wróżono od 20 do 30 milionów dolarów na otwarcie w USA. Po starcie przedsprzedaży jedna z analiz mówi już o zaledwie 12 milionach, przy budżecie według Warnera 10-krotnie wyższym. Cruise gra tu magnata naftowego, próbującego naprawić katastrofę, którą sam wywołał. Premiera 9 października. Jest pierwszy teaser filmu Adam. Ma pokazać, jaki był Adam Małysz przed wybuchem Małyszomanii. Bartłomiej de Klewa gra skoczka, który mierzy się z presją i zwątpieniem, także poza skocznią. Premiera 29 stycznia. Toy Story 5 już na Disney Plusie. Film wszedł do kin w czerwcu i zarobił na świecie ponad 1,140 mld dolarów. Jesse, Buzz i Woody walczą tym razem z tabletem o uwagę dziecka.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Słonecznie będzie dziś w całej Polsce. Jakieś nieco większe zachmurzenia, choć też bez tragedii, możliwe tylko w Szczecinie. Będzie przy tym od 19 stopni w Suwałkach, przez 21 w Koszalinie, 22 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie, maksymalnie do 24 w Szczecinie i w Zielonej Górze.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: audycja Nie Hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
10: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
10: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
9: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
10: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
11: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
12: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
11: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
13: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
15: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Po reklamie.

0: Służby na nogach w Wielkiej Brytanii. Udaremniony został zamach terrorystyczny. Przekręt na 16 milionów złotych. To już Polska właśnie. Jeszcze 5 minut w łóżeczku. W tej prawdzie poleżymy znacznie dłużej.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi siódma. Grzegorz Kornacki. Udaremniony atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii. Policja schwytała 5 osób, które planowały uderzenie koło bazy RAF wykorzystywanej przez amerykańskie lotnictwo. Służby dostały cynk o 3 pojazdach, które zmierzały w stronę tej miejscówki. Utworzony został 400-metrowy kordon policyjny. Ewakuowanych zostało 85 okolicznych domów. Władze nie chcą ujawniać szczegółów akcji. Na nagraniach widać robota saperskiego, który przemieszcza się między ciężarówkami. Donald Trump dodał tylko, że zatrzymani próbowali doprowadzić do poważnych zniszczeń. Amerykańskie służby miały ich na oku od dawna.
1: Prawda Antyradia.
0: 16 milionów złotych. Niby piechotą nie chodzi, a jednak odeszło z komorniczym asesorem. Jest akt oskarżenia w sprawie Łukasza G., który miał przywłaszczyć sobie ponad 16 milionów złotych. Robił to po trochu. W latach 2022-2025 w systemie robił dłużników z wierzycieli i kreował nieistniejące zaległości. Na podstawie spreparowanych dokumentów wsiadał na konta i pobierał z nich pieniądze. Potem wszystko jeszcze prał. Większość sumy przeznaczył na bieżące potrzeby, a potrzebował hazardu i podróży.
1: Prawda Antyradia.
0: Tańszy prąd. Znaczy konkret, to nas przekonuje do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Spadków cen oczekuje 60% z nas, mówi Olga Kozierowska z fundacji We Did It.
2: Polaków do zmian w energetyce najbardziej przekonują niższe ceny energii i większa konkurencyjność polskich firm. Wśród najczęściej wskazywanych argumentów są też bezpieczeństwo energetyczne i mniejsza zależność od importu paliw.
0: Zmiany klimatu to argument dla 16% badanych.
1: Prawda Antyradia.
0: Hurkacz wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 250, pokonał Lloyda Harrisa z RPA 7664.
1: Prawda Antyradia.
0: Większy odpoczynek racz nam dać, panie, w Gliwicach. Miasto pozyskało działki, na których cmentarz się może nie rozleje, ale rozsypia i owszem.
3: Na nowym terenie powstanie kolumbarium, w którym będzie około 1000 miejsc na urny z prochami, wyjaśnia prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
4: Do roku 2035 powinniśmy mieć zapewnione pochówki. No muszę przyznać, że właśnie kolumbarium cieszą się teraz większym zainteresowaniem niż tradycyjne.
3: Taki pochówek zajmuje też mniej miejsca, którego brakuje. Dostrzegają to mieszkańcy Gliwic.
5: Tam, gdzie pochowałam 4 lata męża temu, na tych nowych terenach, to już bardzo dużo jest tych wykopanych, ale widzę, że urny są też pełne.
3: Brakuje tego miejsca?
5: Brakuje. Ja już się zaopatrzyłam.
3: Pani już ma zaklepane miejsce.
5: Ja już wiem, gdzie będę mieszkać.
3: Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Do tego ma być dużo słońca, a temperatura odczuwalna przewyższająca to na termometrach. Wieczorem od 15 stopni w Suwałkach, przez 15 w Olsztynie, 19 w Łodzi i w Krakowie, 20 w Warszawie, Poznaniu i w Opolu, maksymalnie do 22 w Szczecinie.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Dzień dobry, hi-fi, to jest nowa audycja na antenie Antyradia.
1: Bardzo piękny entuzjazm, proszę pani, bardzo mi się podoba. Pani jest rozkręcona. Ja,
0: tak.
1: Ty wiesz, kiedy byłem ostatni raz na antenie?
0: Nie mam pojęcia, mów.
1: Kochana, w czerwcu.
0: O ja, i tęskniłeś.
1: Bardzo, naprawdę. I jestem, słuchaj, przeżywałem tremę, muszę powiedzieć.
0: Ja też.
1: Jesteś kobieta, która wprowadziła Figurskiego w tremę i to jest duże wydarzenie. Ja ci bardzo za to dziękuję, dawno nie przeżywałem.
0: Ja ci bardzo, Michał, dziękuję, że z nami dzisiaj jesteś, dlatego, że powiem ci, że nie tylko słuchacze za tobą tęsknili, ale ja również. Piotr Frank Marciniak to jest fenomenalny partner do duetu. No ale poranki bez Figurskiego, no to są takie poranki nieco.
1: Muszę powiedzieć nieskromnie zupełnie, to niezwyczajnie, że sam za sobą tęskniłem.
0: Wiesz? No dobrze, będziemy sobie teraz tak słodzili, ale nie o tym będzie nasza audycja, bo hi-fi to jest coś zupełnie nowego i będziemy wam serwowali tutaj nie tylko fenomenalne newsy, nie tylko dobrą muzykę rockową, ale będą też goście specjalni, będą gwiazdy, będą ludzie, którzy kojarzą wam się bardzo mocno z klimatem Antyradia. No co jeszcze będzie?
1: Jeszcze będzie nasz wydawca, Radziu Skorowski. Wydawca to jest taki człowiek, którego się dręczy, to już przyzwyczaił nas do tego Kazik. Radzia witamy też na pokładzie, najbardziej zdenerwowany z całej trójki, ale to normalne, dobrze będzie się na kim wyżywać.
0: Dzisiaj będzie na pewno o nagrodzie, którą dostał zespół Nirvana, wyjątkowym wydarzeniu, bo w składzie niemalże pełnym, bo oczywiście bez Kurta Cobaina, panowie pojawili się na gali VMA.
1: Będzie też nowy, stary konkurs i będzie, słuchajcie, pogoda prosto z nieba.
0: O tak, słuchajcie, tego cyklu nie możemy się doczekać, żeby wam go zaprezentować. Będzie też o kebabie, będzie o zabawkach dla dorosłych. Dużo dobrego będzie, a teraz gramy wam, no, coś doskonałego na początek hi-fi.
1: No to

0: Ale zestaw w Antyradiu, proszę Państwa, Mick Jagger, Sandra Hajduk
1: i Michał Figurski
2: w Antyradiu.
0: No i jeszcze Radziu Skorowski, nasz wydawca. No i oczywiście Czarek Pazura to ten głos, który Państwo słyszą. Nie da się pomylić, ale mamy jeszcze jednego wyjątkowego prowadzącego.
3: Tak, i ten wyjątkowy prowadzący będzie się pojawiał u nas codziennie i to jest taki wzięty, powiedziałabym, z najwyższej półki współprowadzący.
0: Mamy chody, tym bardziej, że tego współprowadzącego, mili moi, nie miał nigdy nikt.
3: A niektórzy by chcieli, na przykład w Toruniu, tak sobie myślę.
0: Tak. Nie pozostaje nic innego, jak zdradzić tę zagadkę. Jest 7.18, Anno Domini 2026. To są wiekopomne chwile. Ten poniedziałek przychodzi do historii, albowiem w Antyradiu pojawia się
3: Bogoda.
4: Zaprawdę powiadam wam, oto 28 dzień września roku mego pańskiego, a wraz z nim znaki na niebie i ziemi, albowiem światłość się stanie i obłoków, ani mgieł gęstych dziś

0: nie obaczysz. Zarządzam dziś ciepłotę. 22 stopnie, a więc radujcie się, moi mali.
1: Dziękujemy, Panie Boże. Taka prognoza pogody codziennie w Hi-Fi, w Antyradiu.
2: I ona zawsze będzie dobra.
1: Amen.
3: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina.

0: Jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Dla obecnych klientów Wektry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Niektórzy powiedzą, Kraków wybrał. Na razie Kraków jednak wskazał, a wybór dopiero będzie. Kogo wybiorą nauczyciele? To pytanie zadaje ZNP. Polak, Niemiec, dwa bratanki. Są badania.
19: Prawda Antyradia.
20: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Faworytem jest Gibała, ale druga tura nie jest rozstrzygnięta. Tak o wyborach na prezydenta miasta w Krakowie, mówi PAP politolog Jarosław Flis. W jego ocenie przekonanie o tym, że wynik jest przesądzony, mogłoby utrudnić zwycięstwo bezpartyjnemu kandydatowi. We wczorajszej pierwszej turze Łukasz Gibała zdobył ponad 36% głosów, druga jest Monika Piątkowska z blisko 30%. Tak ogłoszenie wstępnych wyników wybrzmiało w ich sztabach.
21: 3, 2, 1!
22: Super, super, super!
1: No dobrze, proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jesteśmy w trybie roboczym. Musimy wcześniej wstać na Rondo Mogilskie o 6.45, ale to będzie dopiero początek.
8: Najbliższe dwa tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym Wam najbardziej zależy.
20: Wczorajsza frekwencja to nieco ponad 43%. Druga tura będzie 11 października.
19: Prawda Antyradia.
20: Sprawdzam. Rządzącym mówią nauczyciele. ZNP zwróci się do posłów z pytaniem, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce. Pytaniem pozostaje też, co z realizacją wyroku Sądu Najwyższego. Ten stwierdził, że nauczyciele powinni dostać ekstra pieniądze za szkolne wycieczki.
21: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
20: Ostrzegał prezes ZNP Sławomir Broniarz. Związkowcy liczą na działania i efekty przed wyborami.
19: Prawda Antyradia.
20: 15 osób rannych w rosyjskim ataku bombowym na Charków. Wybuchła bomba lotnicza.
19: Prawda Antyradia.
20: Oni lubią nasze ceny, życzliwość i atrakcje turystyczne. My doceniamy ich infrastrukturę, ale nie czujemy się u nich bezpieczni. To relacje między Polakami a Niemcami, jakie wyłaniają się z najnowszego barometru Polska-Niemcy 2026. Z dokumentu wynika, że to my częściej jeździmy do naszych sąsiadów niż oni do nas. Głównym celem w obu przypadkach jest turystyka, choć Niemcy często łączą ją z zakupami i korzystaniem z usług. My poza zwiedzaniem szukamy na zachodzie pracy i odwiedzamy tam rodzinę. Na zegarach mamy teraz 7.31. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sport.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
19: Sport w Antyradiu.
23: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Sosnowca, gdzie w koszykarskim Superpucharze Polski Legia Warszawa pokonała Zastal Zielona Góra 110-96. Kibice dostali znakomite widowisko. Legioniści wygrali wszystkie kwarty, byli skuteczni i Superpuchar trafił do ich gabloty. Gratulacje. Rozpoczął się nowy sezon Basket Ligi Kobiet. Znakomicie wystartowały obrończynie tytułu koszykarki AZS-u UMCS Lublin, które pokonały JTEC Wichos Jelenia Góra 114-60. Wczoraj Polonia Warszawa wygrała z MKS-em Pruszków 97-76, a Widzew Łódź wygrał z AJP Gorzów Wielkopolski 76-71. Hubert Hurkacz ograł Lloyda Harrisa z RPA 2-0 w setach. Dziś w półfinale Hurkacz zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
20: Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Te boskie 22 stopnie, o których usłyszeliście w Hi-Fi, to w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Wszędzie ma być przy tym słonecznie. Nocą od 7 stopni w Rzeszowie czy w Krakowie, przez 9 w Opolu i w Olsztynie, 10 w Warszawie, maksymalnie do 12 w Koszalinie.
19: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Antyradium.
1: 7.41, Quiz of the Stone Age za nami, a Hi-Fi to zupełnie nowa audycja w Antyradium, której teraz będziecie codziennie słuchali od 7 rano.
2: Tak, i gratulacje płyną do nas z całej Polski.
1: Gratulacje i dobre życzenia. Kto by pomyślał, że docieramy tak głęboko do Torunia?
3: Witamy bardzo serdecznie, przed nami bardzo dużo do zrobienia.
2: No, bardzo nam miło, bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa, ale najważniejsze...
1: Ojcze dyrektorze, staniemy
2: na skraju, wysokości.
1: Tak, dokładnie na skraju naszych możliwości.
2: Słuchajcie, ale najważniejsze są dla nas słowa od was. Dostaliśmy takiego maila od Marcina z Mikołowa. Cześć Sandra, cześć Figur. Wysyłam tego maila, chociaż nie wiem, czy taki będziecie mieć adres, to od razu powiem. Tak, taki, hi@antyradio.pl. To jest taki mój shot in the dark. Mam nadzieję, że jestem pierwszym słuchaczem, który do was pisze, ale do rzeczy. Poranna audycja zapowiada się fajnie i już nie mogę się doczekać. Możecie na mnie liczyć, macie w ciemno moją słuchalność, bo wiem, że wszystko będzie tak, jak lubię. I wiesz co? My też cię lubimy i mamy coś dla ciebie.
1: Ja powiem tak, zagościł już dzisiaj Pan Bóg, ojciec tak. Tadeusz Ryzyk i nasz słuchacz, który jest nad wszystkimi, dlatego merch Antyradia, plecaczek, jak wędruje do ciebie, jesteś naprawdę pierwszy.
2: Zwłaszcza, że jest żeś synek z Mikołowa, czyli z mojego heimatu niemalże, tym bardziej się cieszę, że Śląsk nas słucha, ale jeżeli wy też nas dzisiaj słuchacie, mówię o reszcie Polski, to oczywiście możecie dzwonić pod 321-321-600 albo pisać maile na, powiedzmy to dumnie, hi@antyradio.pl, bo nam jest bardzo miło dzisiaj słuchać dobre słowa.
1: I jeszcze dzisiaj cosik rozdamy. To nie tak, że ty, że tylko jeden plecaczek, dlatego że wraca, słuchajcie, między innymi klasyka gatunku, ale w zupełnie nowej odsłonie. I to nie będzie jedyny konkurs, który dzisiaj mamy dla was w Hi-Fi.
2: Nie, bo będziemy też mieli bilety na Deep Purple, także słuchajcie nas uważnie do godziny 10:00.

0: Anteradiu.
1: Poniedziałek 28, dzisiaj premiera zupełnie nowej audycji w Anteradiu. Hi-Fi, czyli Hajduk Figurski. Koleżanka Sandra teraz powie o czymś, czego nie ma.
2: Tak, bo nie ma podczas nagród MTV VMA kategorii rock, nad czym ubolewamy nie tylko my, ale pewnie cały świat fanów muzyki rock'n'rollowej.
1: W ogóle nie ma MTV.
2: Ale mój drogi, nagrody MTV VMA wciąż się odbywają i kilka godzin temu, dosłownie, to jest cieplutki, gorący news prosto z Ameryki, podczas tejże gali wręczono statuetkę za wpływ na historię teledysków, taka kategoria. I wiesz, kto się tam pojawił?
1: Zastanawiam się nad tym najlepszym. Ja wiem, poczekaj. David Bowie, Stonesi, Beatlesi.
2: Bowie mógłby nie dać rady, chyba że tam do pogody jeszcze zawiniemy. Ale Nirvana w składzie, Pat Smear, Chris Novoselic i Dave Grohl, panowie się pojawili na scenie, paląc sobie papieroska na takim totalnym luzie i powiedzieli coś bardzo ważnego ze sceny. Wiesz, powiedzieli, że dziękują za tę nagrodę, bo widzą i czują, że wciąż w ludziach jest głód autentyczności, głód prawdy i tak odbierają tę statuetkę. I powiem ci, że mi się łezka wokół zakręciła, wiesz?
1: Ale w ogóle bez kategorii rok na nagrodach MTV. Ty byłeś na nagrodach MTV.
2: Byłam w Nowym Jorku kilka lat temu. Wyszłam w połowie podczas koncertu Rihanny, bo trochę mi się nudziło.
1: A co na siebie założyłaś? Bo to zawsze jest istotne.
2: Małą czarną.
1: No, dobre, okej.
2: Kupioną w sieciówce za 5 dych.
1: Poza tym sukienka z mięsa już została wykorzystana przez kogoś. No dobra, słuchajcie, tak wygląda rzeczywistość muzyczna. A jak wygląda rzeczywistość konkursowa? O tym wszystkim już za chwilę w Hi-Fi, bo ostrzegaliśmy, że mamy dzisiaj dla was naprawdę sporo do oddania.
2: I wiemy, że tęsknicie za klasyką gatunku i klasyka gatunku będzie, tylko w trochę innej odsłonie.
1: To ja proszę jeszcze trochę cierpliwości. 7:50. Słyszymy się za chwilę.
0: Hi-Fi w Anteradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Nie uczymy się na cudzych błędach, przy swoich nie mamy drugiej szansy. Samochód wjechał pod pociąg, spokojnie jak na wyborach, czyli siedzimy, nic się nie dzieje w Krakowie. SMS? Podejrzany? Sprawdź go lepiej, dobrze.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Zderzenie samochodu z pociągiem pod Wieluniem. To łódzkie. Kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd prosto pod skład, którym podróżowało około 250 osób. Prowadzący osobówkę zginął na miejscu. Jego rówieśniczka, 30-latka, została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR.
1: Prawda Antyradia.
2: Nie drżej w trakcie wyborów. Ani buzi, ani karty do głosowania. Na ten drugi ruch zdecydował się wczoraj jeden z mieszkańców Krakowa. Przyszedł do lokalu wyborczego, podarł kartę i wyrzucił ją. Nie przemyślał tego, bo za zniszczenie takiego państwowego dokumentu grozi mu do 3 lat więzienia. Mundrowi już go namierzyli. Poza tym incydentem wybory przebiegły spokojnie. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, która zdobyła prawie 30% poparcie.
1: Prawda Antyradia.
2: Zniszczenia i przerwy w dostawach prądu w USA. Przez północno-wschodnie wybrzeże przechodzi potężny niż znad Atlantyku, tak zwany Nor'easter. W Nowym Jorku zginęła jedna osoba, na mężczyznę runęło drzewo. Prądu w szczytowym momencie nie miało ponad 100 tysięcy odbiorców. Na lotnisku w Bostonie opóźnienia dotknęły setek lotów.
1: Prawda Antyradia.
2: Jako tako opanowaliśmy już ostrożność przy mailach z podejrzanymi linkami. Brawo my. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa mówią jednak, że to nawet nie jest połowa sukcesu. Przy SMS-ach nie zachowujemy prawie żadnej czujności.
3: Cyberprzestępcy wykorzystują emocje. Chroń.pl, Bartłomiej Drozd.
4: Podszywają się pod banki, urzędy czy nawet bliskich.
3: Z badania przeprowadzonego przez Nimbler wynika, że łatwiej nas nabrać SMS-em, mówi Magdalena Baraniewska.
5: Średni wskaźnik kliknięć w link w fałszywym SMS-ie wynosił 29,4%. W przypadku phishingowych e-maili było to 4,5%.
3: Operatorzy komórkowi blokują przynajmniej część takich wiadomości, ale skala jest ogromna.
5: W 2025 roku operatorzy telekomunikacyjni zablokowali w Polsce niemal 1,9 miliona złośliwych SMS-ów, czyli o ponad 400 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Biegiem przez miasto nocą. Katowice szykują się na pierwszy Night Half Marathon.
6: Wydarzenie, którego jeszcze do tej pory w Katowicach nie było, bo znamy Silesia Marathon. To bardzo popularne wydarzenie. Jest bardzo dużo krótkich biegów, 5-kilometrowych, ale formuły 21-kilometrowej jeszcze w naszym mieście nie było.
2: Zachwala wiceprezydent Maciej Biskupski. Zapisy ruszają w tym tygodniu. Jest 5 tysięcy miejsca. Sam bieg będzie 1 maja. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Szczecinie i w Zielonej Górze. Wszędzie będzie też słonecznie. Jutro trochę więcej chmur, zwłaszcza na północy i na zachodzie, ale nadal będzie sporo słońca i będzie też ciepło, bo jutro znów spodziewamy się od 19 do 24 stopni.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

Dzień dobry, witajcie Hi-Fi, witajcie Figur Sandra. Może odwrotnie powinienem powiedzieć. Cześć, słucha was nie tylko Polska, zagranica również. Pozdrawiam serdecznie pochmurnej niestety Holandii. Wszystkiego dobrego i super dla was. Miłego dnia.

0: Fi w Antyradiu.
1: Royal Blood i Ten Over Ten w Antyradiu.
2: Ale to jest numer.
1: No tym bardziej, że 10 na 10 to jest dobra wróżba na nową audycję w Antyradiu. Na nową, starą, albowiem pojawiają się elementy dobrze znane słuchaczom porannym Antyradia.
2: Tak, bo my nie z takich, co to rezygnują z tego, co dobre i co się sprawdza, tak. A sprawdziła się w Antyradiu klasyka gatunku. No i dziś mamy dla was kolejną jej odsłonę, ale nieco zmienioną.
1: Love you, Wuszta Małgo i pozdrawiamy w ogóle po południu, oczywiście. Pozdrawiam Małgo, no bo myśmy byli nieźli w klasyce gatunku.
2: No muszę przyznać, tak.
1: Tak, ale wiesz co, ale są od nas lepsi. I tutaj, proszę państwa, sięgnęliśmy po prawdziwe rzemiosło aktorskie, które pomoże nam sprzedać wam zupełnie nową ideę klasyki gatunku, czyli starego konkursu w nowej odsłonie. Od razu powiemy, że do wygrania.
2: Do wygrania bomberka Antyradia 321-321-600 to jest numer do nas, a hi-fi małpa Antyradio to jest do nas mail.
1: A pytanie brzmi, kto to zaśpiewał i co zaśpiewał, czyli prosimy o tytuł i wykonawcę tego utworu, który zinterpretuje dla nas mistrz.
0: Załaduj broń i przyprowadź swoich przyjaciół. Zabawne jest przegrywać i udawać. Ona jest znudzona i pewna siebie. O nie, znam brzydkie słowo.

0: Antyradio.
1: Judas Priest i Breaking the Law za nami. 18 minut po godzinie 8, a my się będziemy teraz z Michałem cieszyli sukcesami naszych.
2: Tak jest. Ja chciałem powiedzieć, że ja kocham, jak ktoś mówi Judasi. No, a tym razem, proszę Państwa, będziemy mówili o zupełnie nowej nazwie szczytu zdobytego przez chłopaków, którzy zdobywać lubieją.
1: O tak, mowa o Patecu, czyli Jakubie Pateckim i muzyku Marcinie Połubic-Pawłowskim. Mówiliśmy o chłopakach w tamtym tygodniu, mówiliśmy o tym, że chodzą sobie po tych Himalajach i kolejne szczyty odhaczają. No a teraz okazuje się, że wleźli na kolejny i jaką nazwę mu nadali.
2: No właśnie, zapomniałaś jeszcze dodać tutaj tragarza wysokogórskiego Nazira Sadpare, którego wymieniają w każdy dzień. No wiesz, to tak jakby się Radzia naszego nie wspomniała.
1: Właśnie.
2: Radzia z Korowskiego.
1: Swoją drogą zróbcie hałas dla Radzia. Radzia to jest nasz wydawca, on się dzisiaj troszkę stresuje, także...
2: Ale wracając do szczytu.
1: Tak.
2: No właśnie.
1: Szczytujmy.
2: Patecki i Połubic zdobyli szczyt. Szczyt jest wysoki, jak to w Pakistanie. Ale intrygująca jest bardzo nazwa. Otóż szczyt nazwano...
1: RL

0: 9. No i chyba nie musimy wam rozwijać tego skrótu, bo wszyscy wiemy, że największą dumą narodową, a przynajmniej jedną z największych, jest właśnie on, Lewy.
1: Ja chciałem powiedzieć, że ja też swój szczyt zdobywałem.
0: Tak?
1: W ostatnich tygodniach szczyt RL9, czyli rano leżałem do 9.
0: No słuchaj, to już nie poleżysz, bo wróciłeś do poranku w Antyradiu i na całe szczęście nie damy ci spać do 9.
1: Do 9 dokładnie, 50 minut jest 8:20. 40, sorry.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Muzyka i głos.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba!
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Cappuccino. Kafe latte. Te.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: o piątkowych popisach. Dziś kolejna szansa przed polskimi piłkarzami w Lidze Narodów. W siatkę zdobyliśmy, co chcieliśmy i nawet poświętowaliśmy. W tej prawdzie też pożar hali z łatwopalnymi środkami w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Nie pokazaliśmy się z dobrej strony w piątek, dziś druga szansa. Wieczorem drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Tym razem zmierzyliśmy się ze Szwecją na terenie przeciwnika. Ostatni mecz w takiej konfiguracji był wiosną. Przegraliśmy 2-3. Finał baraży, awans do tegorocznych Mistrzostw Świata. Selekcjoner Jan Urban mówi jednak, że nie jesteśmy tu z myślą o rewanżu. Pierwszy gwizdek o 20:45.
1: Prawda Antyradia.
0: Z najlepszej strony pokazali się natomiast nasi siatkarze. W weekend Polacy obronili tytuł Mistrzów Europy i wygrali bilet na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Na warszawskim lotnisku Chopina czekały na nich tłumy.
2: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji.
3: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
4: Lot Gold.
3: Lot Gold właśnie, tak.
5: Nieważne, czy jest ta starsza reprezentacja, czy ta młoda, debiutancka, to poziom jest cały czas niesamowity.
0: W finałowym meczu Polacy pokonali Francuzów 3-1.
1: Prawda Antyradia.
0: Pożar hali z łatwopalnymi środkami w Krakowie. Ponad 40 strażaków wyjechało do wczorajszej akcji w Nowej Hucie. Skupiali się nie tylko na gaszeniu hali z preparatami do dezynfekcji, ale też na ochronie przylegającego budynku biurowego. Udało im się teraz. Policja ustala przyczyny pojawienia się ognia.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozkręcił się grzybowy sezon. Jeżeli szukacie kurek, borowików czy maślaków, to jest ten czas. I to jest ten czas, żeby jak co roku do znudzenia powtarzać, co następuje.
6: Najważniejsza zasada brzmi bardzo prosto. Zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy i co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli patrzymy na grzyba i zastanawiamy się, chyba jest jadalny, albo wydaje mi się, że to ten gatunek, to jest to wystarczający powód, żeby zostawić go w lesie.
0: Mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Aplikacje i internet mogą pomagać, ale życia lepiej w ich ręce nie oddawać.
1: Prawda Antyradia.
0: Rocznica wielka jak samo miejsce. Mija 125 lat od otwarcia Teatru Wielkiego w Łodzi. Wśród gości uroczystości otwarcia był m.in. Henryk Sienkiewicz. Na zegarach mamy teraz dokładnie 8:30. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Sport w Antyradiu.
8: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Nowy tydzień zaczniemy od mocnego uderzenia, bowiem w drugiej kolejce Ligi Narodów Szwecja podejmie Polskę. To przez Szwedów nie pojechaliśmy na mundial, więc jest doskonała okazja do rewanżu. Jednak obecna forma polskich piłkarzy nie ociera się o perfekcję, co może stanowić poważny problem, z jakim będzie musiał zmierzyć się trener Urban. W pierwszej kolejce Szwedzi ograli Rumunów 2-1. Polacy zaledwie zremisowali bezbramkowo z Bośnią Hercegowiną. Faworytem są gospodarze, ale Polska nie przyjedzie do Szwecji po meble, tylko po punkty. Szwecja-Polska, start 20:45. W czwartej kolejce Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych handball Stal Mielec podejmie Wisłę Płock. Start 18:00. Kolejny serwis jutro, 7:30.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Słonecznie i ciepło będzie dziś w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają nawet 24 stopnie w Zielonej Górze i w Szczecinie. 22 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i w Katowicach. 20 stopni będzie w Gdańsku i w Olsztynie, a najmniej 19 w Suwałkach. Temperatura odczuwalna ma być dziś nawet wyższa od tej na termometrach.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińs.

0: Antyradium.
1: No i dokładnie, Black Label Society, po największego z największych sięgnęli. Ozzy's Song.
2: A my nieustająco.
1: Ozzy'ego, no właśnie.
2: Tak, nieustająco cieszymy się z tego, że kolejni nas pozdrawiają, koledzy z branży również i nam gratulują.
1: Dzisiaj mamy debiut. Kto by pomyślał, że tak dobrze on nam życzy? No posłuchajcie.
3: Gratulacje. Jeszcze raz witam panią i witam pana. Bardzo mi miło, że jesteście dzisiaj z nami w takim dniu, bo no, wy to mieliście dopiero wysiłek.
2: No, pozdro Krzychu, kto tam jeszcze?
1: Krzychu Stanowski, dziękujemy bardzo. I słuchaj, no grono dobrze nam życzących i kibicujących jest naprawdę bardzo szerokie. To może, panie prezesie, prosimy.
4: Naprawdę dziękuję, gratuluję i dziękuję. Bo jeszcze go.
2: Zaszczyceni się czujemy. Pozdrawiamy również. Mamy też coś dla was, bo nie o nas tu chodzi, a o was, kochani słuchacze. Mamy dla was oczywiście konkurs i już niebawem wrócimy do niego.
1: Tak jest i stawka rośnie. Gadżety, merch, bardzo wyjątkowe antyradia. To będzie kurtka.
2: Sami je nosimy też.
1: Tak jest, ta bomberka, chciałem powiedzieć, tak. Bolitka. Klasyka gatunku w nowej odsłonie i zaraz w łatwiejszej odsłonie, bo każdy jeszcze może wziąć udział w naszym konkursie. A gratulacje pod 3213216.
2: Bolitka?
0: Hi-Fi w Antyradium.

0: Antyradium.
1: No i stało się zupełnie nowa odsłona klasyki gatunku. Pytanie jest bardzo proste. Kto to zaśpiewał i co dokładnie? Czyli prosimy o tytuł i wykonawcę tego pięknego, wiekopomnego dzieła klasycznego.
0: Załaduj broń i przyprowadź swoich przyjaciół. Zabawne jest przegrywać i udawać. Ona jest znudzona i pewna siebie. O nie, znam brzydkie słowo. Halo, halo, halo, jak nisko. Halo, halo, halo, jak nisko. Halo, halo, halo, jak nisko. Halo, halo, halo. Ze zgaszonymi światłami jest mniej niebezpiecznie. Oto jesteśmy, a teraz nas zabawiajcie. Czuję się głupi i zaraźliwy. Oto jesteśmy, a teraz nas zabawiajcie. Mulacie, albinosie, komarze.
2: 3-2-1.
0: Libido.
2: 3-2-1-3-2-1 600 albo hi-fi@antyradio.pl. Dajcie znać, co to za numer, czyj, jaki jest jego tytuł, a macie szansę na zgarnięcie bomberki Antyradia. Figur podnosi palec, coś chce powiedzieć.
1: Nie, chciałem powiedzieć, że Freud na pewno miałby coś do powiedzenia na temat tego, że zagadałaś libido.
2: Tak sobie myślę, że również na temat tego, jak się wierciłam na tym krześle. No, panie Cezary, pan jak coś przeczyta, to...
1: No właśnie, klasyka gatunku teraz tak wygląda. W każdy poniedziałek zapraszamy do Antyradia, do audycji hi-fi. Bomberka jest do wzięcia i tuż po 9:00 rozwiążemy ten konkurs.
2: Tak jest.
1: No to tak, to tyle. 8:48. Bądźcie z nami w ten poniedziałek.
2: Dawaj coś gorącego, zagramy teraz.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
0: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi taniej.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Koleje dużych prędkości wyprzedzają nawet swój budżet. Minister szuka miliardów. Antydronowy system dźwiękowy opracowany w Polsce. W tej prawdzie też przygotowanie studentów do studenckiego życia.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Brakuje 20 miliardów złotych. Są problemy z pieniędzmi na koleje dużych prędkości i na słynną linię Y, która ma połączyć Warszawę z Łodzią i CPK, a także rozgałęziać się na Poznań i Wrocław. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Infrastruktury nie widzi szans na zakładane 33 miliardy złotych w najbliższej unijnej perspektywie. Możemy dostać ze wspólnoty 1/3 tej kwoty. Skąd wziąć resztę? Piotr Malepszak powiedział gazecie, że pracuje nad tym. Pierwszy odcinek trasy ma ruszyć za 6 lat.
3: Prawda Antyradia.
4: Łowca dronów opracowany w Łodzi. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa bezzałogowce na podstawie dźwięku, opisuje Piotr Lipiński.
5: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
6: Jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk. I potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona.
4: System ma pomóc w ochronie infrastruktury krytycznej. Interesują się nim już polskie wojsko i partnerzy z Ukrainy.
3: Prawda Antyradia.
4: Trump ma prawo odmówić mediom wstępu do Białego Domu. Oznajmił to mianowany przez Donalda Trumpa prokurator generalny USA. Zdaniem Todda Blancha prasa stanowi zagrożenie, bo przedstawia kraj w złym świetle.
3: Prawda Antyradia.
4: Pod lupą będą studenci. Wrocław uruchomił program Dobrostan Studentów, w ramach którego zapowiada specjalistyczne konsultacje, badania diagnostyczne i edukowanie o chorobach przenoszonych drogą płciową. Jak mówi dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w mieście, ponad 60% nowych zakażeń HIV, kiłą i rzeżączką jest u osób między 18 a 24 rokiem życia.
7: Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych, iniekcyjnych. No, okazuje się, że dotyczy to również takich osób młodych.
4: Ostrzegała Joanna Nuczak. Wrocław przeznaczy na program 365 tysięcy złotych.
3: Prawda Antyradia.
4: Chcesz park dinozaurów? Nie ma sprawy. Bluesowy festiwal też da się zrobić. To niektóre z 83 pomysłów w tegorocznym budżecie obywatelskim Koszalina. Do wydania jest ponad 5,5 miliona złotych. Głosowanie właśnie ruszyło i potrwa do 19 października. Jest 9:02. Słonecznie będzie dziś w całej Polsce. Jakieś nieco większe zachmurzenia, choć też bez tragedii, możliwe tylko w Szczecinie. Będzie przy tym od 19 stopni w Suwałkach, przez 21 w Koszalinie, 22 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie, maksymalnie do 24 w Szczecinie oraz w Zielonej Górze.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Hola, Hi-Fi. Hiszpanii też was słuchamy. Bur, ja myślałem, ja się zmartwiłem, że ty jakiś kolejny udar miałeś wtedy, a ty właśnie powiedziałeś, że ty się po prostu opierdzielałeś. No gratuluję. Miło, że wróciłeś. We

0: Antyradiu.
1: Czyli hajduk figurski.
2: Proszę sobie hajduk to zanotować.
1: Hi-fi. Codziennie od poniedziałku do piątku w Antyradiu. Od 7 do 10.
2: Ale ty to powiedziałeś. No dobrze, kochani. Pewne rzeczy się zmieniają, ale pewne rzeczy pozostają, choć w lekko odmienionej formie. Klasyka gatunku. Pora rozwiązać nasz konkurs. Dzwonicie pod 321-321-600 i zgadujecie, co to za utwór dziś proponowaliśmy.
1: No i jakże na miło, że w ogóle nie trafione te odpowiedzi. Posłuchajcie.
3: Uważam, że jest to Telefon Line Electric Light Orchestra.
1: No nie, proszę pana, to nie są elektryczni i Telefon Line. Trochę nie ta dekada, ale mamy na szczęście drugą złą odpowiedź.
4: Piosenka to Poli, Nirwany.
2: Gdzieś dzwoniło, ale nie w tym kościele. Kochana, byłaś blisko, to nie Poli. Wygrywa dziś bomberkę Antyradia Krzysztof. Krzysztof, który w mailu podał prawidłową odpowiedź, a zanim wam tę odpowiedź zagramy, to powiemy tylko, że no, nam ten numer jest bardzo bliski, prawda?
1: Słuchajcie, to, że były złe odpowiedzi, to proszę państwa, never mind. I zdecydowanie z tej płyty gramy poprawną odpowiedź. Dzisiaj Cezary Pazura tak pięknie wyrecytował nam tłumaczenie z tego właśnie utworu.

0: Smells Like Teen Spirit, oczywiście.
1: No właśnie, spójrzcie, Nevermind. Poprawna odpowiedź i bomberka. Kto wygrał? Jak...
0: Krzysztof, bomberka leci do ciebie. Albo jak to powiedział figur, bolitka.
1: A klasyka gatunku. Za tydzień, poniedziałek, w Hi-Fi.

0: Antyradium.
1: No to haj, to nasze fi, wasze fi, przepraszam bardzo, czy grube fi.
2: Wysokie fi. Ja liczyłam, że zadedykujesz szerokie mi tę piosenkę, wiesz, Foxy Lady. Że tak
1: Foxy Lady dla
2: trochę
1: ciebie, Sandra, i dla wszystkich rock'n'rollowych dziewcząt oraz mężczyzn, którzy słuchają nas od 7 do 10 z naszą nową debiutancką audycją Hi Fi.
2: A jakie jest najbardziej rock'n'rollowe danie, to my wszyscy wiemy, oczywiście kebab. Yes. I ze świata kebabu mamy teraz dla was news, a taką nieświeżą historię mam, panowie.
1: Jadłem nie raz, tylko w ogóle nie pamiętam, bo to zawsze było w środku nocy.
2: Aha, bo myślałam, że powiesz, że to zabija po prostu smak kebaba czosnek, bo to jest inna rzecz. Słuchajcie, czescy celnicy zatrzymali transport z Polski, w którym przewożono 320 kg mięsa do kebaba.
1: Ahoj.
2: No i wszystko byłoby spoko, problem w tym, że jechało to mięso bez odpowiedniego chłodzenia. Czyli rozumiesz, taki już gorący kebab na gorąco od razu.
1: Czyli w temperaturze pokojowej, okej.
2: Okay. Tak.
1: Prasa, słuchaj, to mnie bardzo zaintrygowało. Aha. Nazwała, bo w ogóle te bele tego miecha kule mocy.
2: No. A to nie wiedziałeś, że to tak się nazywa?
1: Ja kompletnie
2: Książula nie oglądasz.
1: Ja nie wiedziałem kompletnie, o co chodzi. Tak myślę, Jezus Maria, to jakieś nawiązanie do Gwiezdnych Wojen mi się zawsze bardzo podoba, ale to tutaj trzeba było powiedzieć May the Farsh be with you, prawda? A nie Force.
2: No dobrze, nie my zaczęliśmy ten ogień z nie powiem czego po kebabie, ale Fallout Boy

0: i We Didn't Start the Fire teraz na Antenie Antyradia.
1: W ogóle chciałem ci powiedzieć, najfajniejszą promocję, jaką widziałem, sobie, kupując kebaba, to chyba było u Heizera. Kup dwa, zapłać za oba.
0: Zostaw już tego Heizera, fajnie.

0: Hi, we're Guano Apes.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
0: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
17: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
18: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Media Expert, taniej masz.
22: Merda
1: Zmierzające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
22: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
21: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Na razie bez przesłuchania nożownika z Jarosławia nie nadaje się do tego. Twoje bezpieczeństwo w pracy to problem pracodawcy, nawet w razie poważnego alertu. W tej prawdzie też więcej niż odrobina odpoczynku.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Nie będzie na razie przesłuchania nożownika z Jarosławia. Ihor M., który w zeszłym tygodniu miał zabić księdza i zranić 4 osoby w klasztorze benedyktynek, najbliższe 3 miesiące spędzi w zamknięciu. To jednak nie będzie areszt, a szpitalny oddział zamknięty. Na, jak to się brzydko mówi, czynności z 31-latkiem nie pozwala jego stan zdrowia. Biegli stwierdzili u niego silne zaburzenia psychotyczne. Nie było z nim logicznego kontaktu. Napastnik miał być wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby.
0: Prawda Antyradia.
1: Jesteś w pracy i dostajesz alert o możliwym ataku z powietrza. Co robisz? Pracodawca powinien wskazać bezpieczne miejsce schronienia. MSWiA nie pracuje nad wytycznymi w tej sprawie, bo odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników to problem firm, w których pracują.
0: Prawda Antyradia.
1: 3 osoby nie żyją, a 4 są ranne po strzelaninie w Detroit w USA. W nielegalnym miejscu schadzek ze striptizem doszło do bójki, która przerodziła się w sceny rodem z Dzikiego Zachodu. Policja znała już tę miejscówkę.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie maile, a SMS-y. Najskuteczniejszą bronią cyberprzestępców. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich wynika, że prawie 1/3 osób dostających SMS-y z podejrzanymi linkami klika w nie. Najczęściej dajemy się nabrać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska z Nimbler.
2: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
1: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów.
0: Prawda Antyradia.
1: Większy odpoczynek racz nam dać, panie, w Gliwicach. Miasto pozyskało dział, na których cmentarz się może nie rozleje, ale rozsypia i owszem.
3: Na nowym terenie powstanie kolumbarium, w którym będzie około 1000 miejsc na urny z prochami, wyjaśnia prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
4: Do roku 2035 powinniśmy mieć zapewnione pochówki. No muszę przyznać, że właśnie kolumbaria cieszą się teraz większym zainteresowaniem niż tradycyjne.
3: Taki pochówek zajmuje też mniej miejsca, którego brakuje, dostrzegają to mieszkańcy Gliwic.
5: Tam, gdzie pochowałam 4 lata męża, temu na tych nowych terenach, to już bardzo dużo jest tych wykopanych, ale widzę, że urny są też pełne.
3: Brakuje tego miejsca?
5: Brakuje. Ja już się zaopatrzyłam.
3: Pani już ma zaklepane miejsce.
5: Ja już wiem, gdzie będę mieszkać.
3: Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Godzina jeszcze nie nasza ostatnia. 9.32. To była prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Do tego ma być dużo słońca, temperatura odczuwalna, przewyższająca tę na termometrach. Wieczorem od 15 stopni w Suwałkach, przez 17 w Olsztynie, 19 w Łodzi i w Krakowie, 20 w Warszawie, Poznaniu i w Opolu, maksymalnie do 22 w Szczecinie.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Antyradium.
1: Mnie naprawdę ściąga w prawo do ciebie, bo ja po prostu mam zaniedbywanie lwostronne.
2: Słuchaj, dopóki ładnie pachniesz, wszystko jest okej. Okay. Sandra Hajdy-Popiska i Michał Figurski dziś debiutują w tym zestawie, no i spływają do nas od rana. Gratulacje nawet za gramanicy.
1: No właśnie, proszę Państwa, bo tak, gratulował nam już dzisiaj ojciec Tadeusz, gratulował nam Krzysztof Stanowski, ktoś jeszcze nam gratulował, Jarosław Kaczyński, do zestawu rozanielonych, że pojawia się nowa audycja w Antyradiu, dołącza on, ten prezent przywiózł nam sam prezydent Nawrocki.
3: It's my great honor to welcome. I can report to you with pride that we will stand for them. Okay, thank you very much, everybody.
2: Thank you very much from the mountain, że tak powiem, zostajemy...
1: Ja powiem inaczej, thank you very much, Mr. President.
2: Zostajemy w Ameryce, bowiem, słuchajcie, tak okazuje się, że amerykański rynek zabawek przechodzi teraz sporą zmianę, ty sobie wyobraź, Michał.
1: No tak.
2: Według pewnej firmy badawczej w czerwcu gospodarstwa domowe bez dzieci odpowiadały za 55% sprzedaży zabawek w USA, co oznacza, że więcej osób, które nie mają dzieci, kupują zabawki typu Lego na przykład, albo słuchaj, Hot Wheels, niż ci, którzy dzieci mają.
1: Albo Star Warsy, pominęłaś, tam są napisane.
2: No,
1: firma jakby odpowiedzialna za sprzedaż zabawek w Stanach, która właśnie się zwinęła, no, skapowała się, że popełnia błąd, bo dorośli kupują coraz więcej tych zabawek i są już specjalne działy do tego, by jakiś staruch mógł sobie zabawkę kupić.
2: Tak?
1: Nic, patrzę na ciebie. Ja wiele pomysłów przychodzi mi do głowy.
2: Ja, mnie właśnie też, do tego wasze ulubione zdziedziałe Pokemony na krótką chwilę znikają.
1: Nie, to ja nie... Ja
2: nie?
1: Dura,
2: to nie
1: o
2: nas? To powiedz, dawaj.
1: Nie no, jak miałbym sobie kupić jakąś zabawkę, to sobie zgodnie z obowiązującym w tej chwili trendem kulturalnym, powiem ci.
2: Czyli?
1: Lalka.

0: chwili w Antyradiu.
1: Zostaw już tę lalkę, Michał.
2: Czuję się z tobą jak w dzień dobry Antyradio.
1: To jest najlepsze połączenie. My się z wami też czuliśmy doskonale tego poranka. Bardzo wam dziękujemy za dziś.
2: Tak, tematy dzisiaj poruszone były ważne, interesujące, intrygujące i takie same zamierzamy poruszyć jutro. Ta audycja nazywa się Hi-Fi jak Hajduk Figurs.
1: Ale najważniejsza jest co? Prognoza
2: pogody, dlatego że razem z nami tę audycję, proszę państwa, nadzoruje sam Wszechmogący.
3: Zaprawdę powiadam wam, oto 28 dzień września roku mego pańskiego, a wraz z nim znaki na niebie i ziemi, albowiem światłość się stanie i obłoków, ani mgieł gęstych dziś, Polaku, nie obaczysz. Zarządzam dziś ciepłotę, 22 stopnia, więc radujcie się, moi mali.
2: Pogoda w Antyradiu, w tej chwili codziennie, w Hi-Fi, dla wszystkich wiernych i nie tylko.
1: Z Bogiem.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla Beki. Nie łykaj wszystkiego.
4: Jochi, witajcie z tej strony, Guru z Wielkopolski. Słuchajcie, mam takie dwa pytania. Pierwsze, czy ten Hi-Fi to jest zaraźny? A jak jest zaraźny, to macie na niego szczepionkę. Pozdrawiam was wszystkich. Hej.

0: promocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Oszustwa na VAT-ie doczekają się rozliczenia. Podejrzany zatrzymany w Hiszpanii już jest w Polsce. Nadzieja wozem. Może nie interesuje nas środowisko, ale portfele i owszem, w tej prawdzie też remont na wysokości.
0: Prawda Antyradia.
18: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Poszukiwany za milionowe oszustwa VAT-owskie już w Polsce. Nasze służby dostały w swoje ręce Iwana P., zatrzymanego w Hiszpanii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Schwytany będzie odpowiadał za 77 przestępstw. Sam jego przekręt na VAT-ie jest warty ponad 19 milionów złotych. P. jeszcze przed COVID-em był członkiem zarządu jednej z gdyńskich spółek. Posłużył się wtedy prawie 1000 nierzetelnych faktur, a to nie wszystkie jego przekręty. Grozi mu do 25 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
18: Skoro już przy Hiszpanii jesteśmy, gorący weekend za mieszkańcami Madrytu. W centrum miasta wyrosło miasteczko na ponad 100 namiotów. To część protestu związanego z kryzysem mieszkaniowym. W mieście na ulicę wyszły tysiące osób. To, co ich ruszyło, to eksmisja 87-latki z lokalu, który wynajmowała od 70 lat. Osobno maszerowali nauczyciele. Chcą mniejszych klas, zabezpieczenia przed upałami i mniejszej biurokracji.
0: Prawda Antyradia.
18: Nadzieje widzimy w odnawialnych źródłach energii. Według badania OZE dają nam nadzieję na niższe rachunki za prąd. Ekologia interesuje w tym przypadku 16% Polaków.
19: Za OZE czy atomem przemawiają. poprawiają bezpieczeństwo energetyczne, uniezależnienie się od dostaw paliw z zewnątrz, ale też rozwój przemysłu i prywatna kieszeń Kowalskiego, mówi Olga Kozierowska z fundacji We Did It.
20: 57% Polaków oczekuje spadku cen dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii. Niemal co trzeci badany spodziewa się jednak wzrostu cen.
19: Polacy pytani o to, skąd Polska za 20 lat powinna brać prąd, najczęściej wskazywali OZE, czyli fotowoltaikę czy farmy wiatrowe. Na drugim miejscu jest atom. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
18: Zbieramy tylko to, co znamy. Teraz w Prawdzie Antyradia sezon grzybowy. Już miejscami roi się od borowików czy maślaków. Uważajcie, ostrzega Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
21: Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy, inaczej nazywany muchomorem sromotnikowym.
18: To jeden z najniebezpieczniejszych grzybów w polskich lasach.
0: Prawda Antyradia.
18: Rusza remont budynku obserwatorium IMGW na Śnieżce. Chodzi o te trzy dyski na szczycie, które powstały ponad 50 lat temu. W sumie prace będą kosztowały prawie 25 milionów złotych i potrwają 5 lat. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 10. To była Prawda Antyradia. Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Nocą spodziewamy się od 7 stopni w Rzeszowie czy w Krakowie, przez 9 w Opolu i w Olsztynie, 10 w Warszawie, maksymalnie do 12 w Koszalinie. I nocą i w ciągu dnia nie będzie dziś padać deszcz.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Antyradiu.
1: No jak żeby inaczej. To w końcu 11 po 10. Kłania się Państwu Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Rodaczki i rodacy, z ekscytujących informacji. Pierwszą jest taka, że będę miał dzisiaj dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź. Zajmę się tym jak zwykle w stosownym momencie. Natomiast społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Światowy Dzień Jabłka. Pyszności wielkie, ciekawe, czy dotyczy także jabłka Adama. Dzień tajniaka. Najgorsze z tajniakami jest to, że nie wiadomo, czy on jest tajniakiem, czy nie jest tajniakiem. Światowy Dzień Wścieklizny to zdecydowanie nie tyczy się tylko choroby. Także Dzień Bezpiecznej, jak to było? Nie, Dzień Zadawania Głupich Pytań. To słuszna koncepcja. Dzień Dobrego Sąsiada i także Dzień Dobrze Wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że 28 września 1878 roku w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. W 1901 roku otwarto Teatr Wielki w Łodzi, a w 1962 roku w Brisbane w Australii spłonęła zajezdnia wraz z 65 tramwajami. Czym oni biedacy później jeździli, tego nie wiem, ale niech tak zostanie. Proszę Państwa, jedziemy w celu realizować pewne zamierzenia. Będzie coś na temat pani Bianki i medycyny.

0: Janka, obecnie Heiser. Nie wiedziała, kim jest Filip Heiser. I uwaga, pani myślała, że jest doktorem. Ja się tak tylko zastanawiam, jakiej specjalności doktorem mógłby być pan Filip, żeby pani Bianka takie wnioski wyciągnęła. Ale to już zupełnie inna bajka. Proszę państwa, trzymamy się antyradia. To już 24 minuty po 10.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
8: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

dylematów pani Bianki. Czy Filip Heiser jest doktorem? Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał: teraz w Polsce chyba trudniej zostać doktorem, bo studia medyczne limitowane miejsca mają, a kolegium tumanum nie działa. Panie Chrisie, nie wiadomo, jakiej specjalności, przypominam, miał być ten medyk, pan Filip, zdaniem pani Bianki. Proszę państwa, mchniemy dalej w kierunku godziny 11:00.

0: Państwa docieramy do godziny 11. Za momencik, prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody. Potem zajmę się tematyką taką oto. Doszło jeszcze jedno miejsce, w okolicach którego to miejsca lepiej chodzić w hełmie, kasku motocyklowym albo w futrzanej czapce. To naprawdę, i to nie jest miejsce związane z naszą wschodnią granicą, rodaczki i rodacy.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley. Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNU też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali rdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
10: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie. Antyradio.

0: dałoby się powiedzieć po wyborach w Krakowie, ale to dopiero półmetek. Po referendum w Śląskiem nie udało się odwołać wójta. Na sportowo w tej prawdzie będzie tenis i będzie też rajd.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Nie ma nowego prezydenta Krakowa. Po pierwszej turze przedterminowych wyborów kandydatem z największym poparciem jest Łukasz Gibała. Zdobył 36,4% głosów. Druga jest Monika Piątkowska z blisko 30% poparciem. To już oficjalne i ostateczne wyniki głosowania.
2: 3, 2, 1!
3: No dobrze, proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jesteśmy w trybie roboczym. Musimy wcześniej wstać na Rondo Mogilskie o 6.45, ale to będzie dopiero początek.
2: Najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym Wam najbardziej zależy.
0: Założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców stwierdził, że wielu z mieszkańców nie uwierzyło politykom z Warszawy. Popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska zapowiada 2 tygodnie ciężkiej pracy, jak już było słychać, i walkę o Kraków bezpieczny oraz stabilny. Druga tura 11 października.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie udało się natomiast odwołać wójta Poczesnej koło Częstochowy. Frekwencja w referendum ledwo przekroczyła 8% i sprawiła, że oddane głosy są nieważne. Artur Sosna zostaje na stanowisku. Jego przeciwnicy zarzucają mu brak transparentności działań, utrudnianie dostępu do informacji publicznej czy ignorowanie pytań mieszkańców oraz radnych.
1: Prawda Antyradia.
0: 680 zarzutów dla 2 pracowników stacji kontroli pojazdów. Policjanci z Radomia zatrzymali 36 i 67-latka za poświadczanie nieprawdy. Wpisywali do systemu pozytywne wyniki badań technicznych bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury.
4: Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości odpowiednio 20 tysięcy i 35 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnostycznego oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd. Zabezpieczono także ich majątek na poczet przyszłych kar.
0: Mówił Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Prawda Antyradia.
0: Awans Huberta Hurkacza w rankingu najlepszych tenisistów świata. Polak jest na 41. pozycji, był na 46. Najlepszy niezmiennie jest Jannik Sinner. Jeśli chodzi o kobiety, na czele jest Jelena Rybakina, Iga Świątek 9. Maja Chwalińska wróciła na najlepsze miejsce w karierze, czyli na 21. lokatę.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza rajd Maroka, dziś prolog w Agadirze, potem kolejne etapy codziennie do soboty. Uczestnicy pokonają w sumie ponad 2,5 tysiąca kilometrów, a z dystansem i otoczeniem mierzyć się będzie też silna polska ekipa. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11, czas na pełną kulturę, zaraz potem wracam z prognozą pogody.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Dziki Koń 9 ma nowy zwiastun. Film napisał i wyreżyserował Martin McDonagh, twórca m.in. duchów Inisherin. John Malkovich i Sam Rockwell grają agentów CIA wysłanych na Wyspę Wielkanocną tuż przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku. Tam doganiają ich stare tajemnice, a spotkania ze zbuntowanymi studentkami mogą popsuć plany służb. Malkovich dostał za tę rolę nagrodę w Wenecji. Premiera w Polsce 13 listopada. Jensen Ackles zmienia polowanie na demony na polowanie na mordercę. Gwiazdor nie z tego świata zagra w serialu Rules of Prey. Wcieli się w Lucasa Davenporta, który odszedł z policji w Minneapolis, ale wraca, gdy seryjny zabójca zaczyna traktować zbrodnie jak wiadomości skierowane właśnie do niego. To ekranizacja kryminału Johna Sandforda. W pierwszym sezonie będzie 8 odcinków. Daty premiery nie ma.
0: Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Szczecinie i w Zielonej Górze. Wszędzie będzie słonecznie. Jutro trochę więcej chmur, zwłaszcza na północy i na zachodzie, ale nadal będzie sporo słońca i będzie ciepło. I znów spodziewamy się jutro od 19 do 24 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, miało być o miejscu, które, nowym miejscu, które doszło w kwestii takiej, że należy tam chodzić w hełmie, kasku albo czymkolwiek na głowie, a najlepiej w jakimś piernaciku odpornym, bo wiadomo, na przykład miejsca, gdzie koła łowieckie w chaszczach działają, wiadomo, strzelnice sportowe też lepiej uważać. Miejsce żerowania dzików w mieście. Jeden radny z Mazowsza zaproponował, żeby do dzików strzelać z łuku, żeby nie było hałasu. Zresztą do dzików można obecnie na Mazowszu walić bez limitów. No i doszło jeszcze jedno miejsce. Okazuje się, że okolice pola golfowego mogą być zdecydowanie niebezpieczne. Jedna z piłek wybiła szybę w samochodzie, inna prawie uderzyła w głowę niemowlaka. To tak w okolicach Józefowa. Tam jest pole golfowe i nie wszystkie piłki lądują w dołkach, a niektóre wylatują poza obręb. Zatem w okolicach pól golfowych też lepiej chodzić w czymś na łepetynie, żeby nie narobić sobie krzywdy. Dokładnie tak, rodaczki, rodacy. A piłka golfowa jak V2 bezgłośnie nadlatuje i bum!

0: Z informacji podnoszących ciśnienie bądź prędkość bicia serca przypominam, że będę miał dwuosobowe zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź. Żeby zdobyć takie zaproszenie, oczywiście po godzinie 12 trzeba będzie się niebywale natężyć. No może niebywale to zbyt mocno powiedziane, ale troszkę natężyć.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Anti-Radiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Anti-Radiu. Dla wszystkich radiofilii.
6: Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13. Przestaw się na rokowe tory.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł.

0: dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

kreatywność młodych ludzi czasem jest przerażająca, albowiem policjanci z Otwocka natrafili na ukrytą w lesie plantację konopi. Zabezpieczyli 35 krzewów, łącznie ponad 3,5 kg towaru. Według ustaleń policji narkotyki miały ostatecznie trafić do uczniów lokalnych szkół podstawowych. Według nieoficjalnych ustaleń to właśnie uczeń podstawówki miał posadzić rośliny i planować później sprzedaż marihuany między swoimi w szkole. Proszę Państwa, no cóż, rynek ma pewne wymagania.

0: Państwa do rozdawnictwa zaproszeń na koncert Deep Purple w Łodzi.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasz, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: W Media Expert. Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Podejrzane pojemniki przy instalacji gazowej w Elblągu. Na miejsce jadą saperzy. Lotnicy będą mogli strzelać. Resort obrony zapowiada zmiany. Okazja na rewanż przed polskimi piłkarzami. Wieczorem mecz ze Szwecją.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwa pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym. To znalezisko pracownika jednej z firm z Elbląga, który zadzwonił od razu po policję. Dokładniej to są dwa baniaki na wodę z czymś żółtym w środku, a wystają z nich kabelki. Z budynku, do którego prowadzi to przyłącze, ewakuowano ludzi i została wydzielona strefa bezpieczeństwa. Na miejsce jadą policyjni saperzy z Olsztyna.
0: Prawda Antyradia.
1: Polscy lotnicy będą mogli strzelać. Takie zmiany w procedurach dotyczących wojskowych myśliwców i śmigłowców zapowiada wiceminister obrony. Jak przekazał Cezary Tomczyk, mają być wprowadzone w ciągu kilku dni. Dzięki nim pilot albo dowódca operacyjny będzie mógł podjąć decyzję o zestrzeleniu obcego statku powietrznego. Wcześniej takie możliwości były zarezerwowane zazwyczaj dla stanu wojny albo stanu wojennego.
0: Prawda Antyradia.
1: Szkoły będą gotowe na atak z powietrza. Strażacy opracowali specjalną instrukcję, jak i gdzie ewakuować ludzi z placówki. Teraz nauczyciele i uczniowie przejdą szkolenia i dostaną bazę wiedzy,
2: która wesprze ten proces przygotowywania już tych instrukcji wewnątrz poszczególnych jednostek oświatowych i będziemy również wspierać jako Państwowa Straż Pożarna, jako funkcjonariusze, dyrektorów w tym procesie.
1: Mówił komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Podczas próbnych ewakuacji strażacy będą szkolić uczniów i nauczycieli z nowych procedur.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 nie ma problemu z łączeniem tej opieki z pracą. Ci, którzy problemy mają, wskazują kilka przyczyn. Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę, czy nieprzewidywalny albo niedogodny jej harmonogram. W ostatnim przypadku może chodzić na przykład o pracę w nocy, czy też w weekendy.
1: 20% pracujących opiekunów, którzy mieli problemy z połączeniem obu rzeczy, zmieniło pracę.
0: Prawda Antyradia.
1: Piłkarska reprezentacja przygotowuje się do wieczornego meczu w Szwecji. To może być okazja na rewanż. W marcu z tym samym rywalem, w tym samym miejscu przegraliśmy walkę o mundial. Nasi piłkarze są gotowi na krok w przód, mówi trener Jan Urban.
4: Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć.
1: Mecz Szwecja-Polska o 20:45. Już prawie 3 minuty po 12. Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju. Na termometrach w granicach 20 stopni, najcieplej w Jeleniej Górze. Dziś na zachodzie nawet 24 na termometrach. W pozostałej części kraju raczej do 22. Jutro podobna aura i temperatura do dzisiejszej. I tak najpewniej będzie do końca tygodnia.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradiu.
1: Proszę Państwa, słuchacie Antyradia, to już 11 minut po godzinie 12. Doda stwierdziła, no przed koncertem, który ma być na Narodowym, weźcie ze sobą nocnik. Ciekawe z jakiego powodu, ale na Atlas Arenę nie trzeba będzie brać chyba nocnika. Przypominam, że mam dwuosobowe zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października, Atlas Arena Łódź. Kiedyś, jeszcze parę dni temu, ten termin wydawał się być odległym, ale teraz to już nic. Proszę Państwa, przygotujcie mail pod adres ostry@antyradio.pl. Rozdawnictwo zastosuje na zasadzie wykańczalni. Otóż, w temacie maila należy wpisać dokończenie tej historyjki. Atlas, który za karę dźwigał sklepienie niebieskie, nagle stwierdził. Cóż takiego mógł stwierdzić Atlas, który dźwigał sklepienie niebieskie? Wpiszcie to Państwo w temacie maila.

0: proszę Państwa, jak zwykle dają Państwu szansę na to, żeby jeszcze dołączyć do osób, a dużo osób atakuje dwuosobowe zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź, ale jeszcze dam Państwu szansę, bo być może ktoś przebije tę wersję zakończenia, którą sobie zaznaczyłem chorągiewką. Proszę Państwa, przypominam, że należy wymalować mail pod adres ostrymałpantyradio.pl, a w temacie maila zakończyć dykteryjkę, która zaczyna się tak. Atlas, który za karę dźwigał sklepienie niebieskie, nagle stwierdził. Cóż takiego stwierdził nagle Atlas? Proszę to wymalować w temacie maila.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Widać kobiecą rękę.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
16: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Maciek Ewa swoją drogą, czy Purple zagrają ten numer na koncercie w Atlas Arena w Łodzi 8 października. No właśnie, zobaczymy, a właściwie usłyszymy. Proszę Państwa, przypominam, że podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź przekażą dosłownie za chwilę. Zaintonowałem taki dowcip. Atlas, który za karę dźwigał sklepienie niebieskie, nagle stwierdził. Powiem Państwu, że bardzo często w Państwa wypowiedziach pojawiały się Bieszczady. Były też odniesienia do samego koncertu i niejednokrotnie zresztą. Natomiast postanowiłem wybrać takie zakończenie. Mogłem dostać grzywnę, mogłem dostać więzienie, ale nie. Dostałem kur na całe niebo. Przepraszam, nie było przekleństwa, żeby nie było niedomówień. Pan Artur otrzymuje dwuosobowe zaproszenie. Życzę dobrej zabawy, istnego szaleństwa na koncercie Purple.

0: udało mi się na jednym z koncertów oddziału zamkniętego wykonywać partie wokalne w chórkach. Ale jak powiedział to komendant Pana Boga w ogródku, jak, bo to są chóry, żeby ludzie, którzy nie potrafią śpiewać, śpiewali. I tak to mniej więcej wyglądało, rodaczki i rodacy. Było gdzieś to na koncercie w Trójmieście. Proszę Państwa, za chwilę śpiewać pewnie nie będzie, ale będzie mówił Tomek Kasprzyk w swojej lokomotywie. Aleksander Ostrowski mówi Państwu do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Blik.
18: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Apache będą serwisowane w Polsce. Jest umowa z Amerykanami. Rusza proces białoruskiego dywersanta. Szykował się do podpalenia magazynu w Chełmie. Lubimy latać. Rośnie ruch lotniczy nad Wisłą.
0: Prawda Antyradia.
20: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Powstanie zaplecze techniczne dla amerykańskich śmigłowców Apache w Polsce. Wcześniej nasz kraj zamówił 96 sztuk tego sprzętu. Ich silniki będą serwisowane w Dębinie, w wojskowych zakładach lotniczych. Umowa została właśnie podpisana. Oprócz tego zakład będzie mógł naprawiać silniki do czołgów Abrams.
21: My dzisiaj zyskujemy dostęp do technologii, transfer technologii do Polski, pełen serwis, pełne uzbrojenie. Ten kontrakt jest w 100% taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
20: Mówił wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. dostawa pierwszych Apache ma być w 2028 roku. Cały kontrakt na zakup śmigłowców, ich uzbrojenie i szkolenie pilotów to 40 miliardów złotych.
0: Prawda antyradia.
20: Rusza proces białoruskiego dywersanta. Przed sądem stanie w Lublinie stanie 28-letni Witalij S., który miał filmować jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Na szczęście skończyło się na planowaniu. Za samo nagranie 28-latek dostał około 1500 złotych w kryptowalutach. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Prawda antyradia.
20: Polacy latają dużo. Z danych Eurostatu wynika, że w sierpniu odbyło się w Polsce ponad 50 tysięcy lotów komercyjnych. To o prawie 8% niż w sierpniu 2025 roku. Jesteśmy w europejskiej czołówce, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
1: Polska zajmuje w Unii Europejskiej czwarte miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
20: W całej Unii Europejskiej odbyło się w sierpniu ponad 700 tysięcy lotów.
0: Prawda antyradia.
20: Więcej miejsca na wieczny odpoczynek w Gliwicach. Miasto bezpłatnie pozyskało z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki, dzięki którym możliwe będzie powiększenie cmentarza centralnego.
19: Na nowym terenie powstanie kolumbarium, w którym będzie około 1000 miejsc na urny z prochami, wyjaśniał prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
22: Do roku 2035 powinniśmy mieć zapewnione pochówki. No muszę przyznać, że właśnie kolumbaria cieszą się teraz większym zainteresowaniem niż tradycyjne.
19: Taki pochówek zajmuje też mniej miejsca, którego brakuje, dostrzegają to mieszkańcy Gliwic.
23: Tam, gdzie pochowałam 4 lata męża temu na tych nowych terenach, to już bardzo dużo jest tych wykopanych, ale widzę, że urny są też pełne.
19: Brakuje tego miejsca?
23: Brakuje. Ja już się zaopatrzyłam.
19: Pani już ma zaklepane miejsce.
23: Ja już wiem, gdzie będę mieszkać.
19: Paulina Kozioł, Antyradio.
20: Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju. Na termometrach doszło od 16 stopni w lubelskim Terespolu do 22 w dolnośląskiej Legnicy. Na zachodzie dziś nawet 24 stopnie na termometrach. W pozostałej części kraju do 22. Jutro podobna aura i temperatura do dzisiejszej i tak najpewniej będzie do końca tygodnia.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: frajda ze słuchania tego utworu, ale muszę wam też w tajemnicy powiedzieć, że jest wielka frajda z grania tego numeru Queens of the Stone Age.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: 12 minut po 13, poniedziałek, 28 września. Tomasz Kac, przykłaniam się w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradiu. Jak zwykle zapraszam na muzyczną podróż, która potrwa do godziny 16. Dziś będę miał dla was zaproszenia na koncert zespołu SBB, który odbędzie się 3 października w krakowskim klubie Studio. Sporo oczywiście perełek muzycznych także się pojawi, tak więc nie oddalajcie się od swoich radioodbiorników, ale jeżeli mielibyście ochotę wybrać się na ten koncert w krakowskim studio, no to warto bardziej wytężyć słuch, bo jak zwykle u mnie pytanie będzie piekielnie trudne.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A tak w ogóle widzieliście już zapowiedź koncertu Rammstein z Mexico City? Krąży już w sieci, krąży w kinach, już niebawem.

0: minuty po godzinie 13. No państwo już mi piszą o muzycznej karcie kalendarza. Bardzo dziękuję. Za chwilę do niej zajrzymy. Graliście już w grę stylizowaną na Pacmana od Blink-182? Jeżeli nie, to dzisiaj trochę więcej wam o niej opowiem.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
24: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
23: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
25: Castorama! Teoria
26: i praktyka.
25: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
26: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
27: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hives.

samym stylu. Czy to 23:10, czy obecnie AC/DC w doskonałej formie cały czas. Niech ta chwila trwa. Aj, aj, aj. Shirley Dark.

Can Dance i Genesis w Rokomotywie Wam zrobił na 23 minuty przed godziną 14. Bo teraz hyc, zajrzyjmy do muzycznej karty kalendarza, bo to się wydarzyło 28 września 1961 roku. Przyszedł na świat w Warszawie niejaki Capiszon, basista w zespołach Oddział Zamknięty i Lady Punk. Grał na debiutanckich płytach obydwu zespołów. Na potrasie koncertowej Lady Punk w Stanach Zjednoczonych postanowił, że jednak zostanie na stałe w USA. Zerwał z przemysłem muzycznym i został kierowcą ciężarówki. Taki kaprys. Choć do końca nie wiadomo, czy to kaprys, bo być może ta przygoda za kierownicą trwa. Paweł Mścisławski dziś ma urodziny. Jeżeli macie z nim kontakt, jeżeli wiecie, co się u niego dzieje, no to powiedzcie, że Antyradio także o nim pamięta. Najlepszego.

0: Kids, Aren't Alright, Offspring na koniec tej części Rokomotywy w Antyradiu, tak? A propos, kolejny nastoletni niedoszły zamachowiec już jest w rękach policji. Więcej na ten temat oczywiście powiemy w prawdzie Antyradia za niespełna 6 minut, punktualnie o 14. A po 14 w dalszej części naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania będę miał dla Was nagrodę na koncert SBB zaproszenia.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Lastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
11: Lastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Lastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Po reklamie. Antyradio.

0: Kolejny nastoletni niedoszły zamachowiec w rękach policji. Rusza dyskusja nad unijnym mechanizmem reagowania na ataki hybrydowe i sabotaże. Obwodnica Gliwic zostanie dokończona. Jest wykonawca.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Atak bagnetem w szkole udaremniony. Policja z Kujaw zatrzymała 13-latka i znalazła w jego plecaku niebezpieczny przedmiot. Mundurowi z Wąbrzeźna dostali zawiadomienie w tej sprawie w nocy. Odwiedzili chłopaka w domu przed 6 rano. Wcześniej nastolatek miał zabić kilka kotów. Teraz jest przesłuchiwany w obecności rodzica.
1: Prawda Antyradia.
0: Mechanizm wspólnego reagowania na ataki hybrydowe w Unii Europejskiej w drodze. Nad propozycją Komisji Europejskiej mają się dziś pochylić politycy w Brukseli. Rozwiązanie jest wzorowane na artykule 4 NATO. On mówi o wspólnych konsultacjach w razie zagrożenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Obwodnica Gliwic zostanie dokończona. Drogowcy wybrali wykonawcę brakującego odcinka.
2: Chodzi o ponad 1,5-kilometrowy odcinek, który połączył ulicę Bojkowską i Rybnicką. Do przetargu wpłynęło 10 ofert. Miasto wybrało najtańszą za ponad 29 milionów złotych. Po podpisaniu umowy prace będą mogły ruszyć, a budowa potrwa 2 lata. Po zakończeniu inwestycji cała obwodnica Gliwic będzie miała ponad 10 kilometrów. Wzdłuż nowego odcinka powstanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz zatoki autobusowe. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Trasa tramwajowa z Wieczystej do Mistrzejowic w Krakowie otwarta. Po trwającej ponad 3 lata budowie i wielokrotnym przesuwaniu terminów można się już przejechać.
3: 4,5 kilometra nowej linii tramwajowej, 12 par przystanków, dojazd do centrum od Mistrzejowic, oczywiście 12 minut, w tym tunel 1200 metrów, 2 przystanki podziemne, w ramach ronda Polsadu oczywiście przejście na wszystkie strony skrzyżowania, to samo na rondzie Młyńskim, najgłębszy punkt tunelu minus 20 metrów od poziomu ziemi.
0: Mówi Bartek Sawicki z firmy Gulermak. Wraz z otwarciem trasy miasto zmieniło siatkę połączeń. Szczegóły na stronach Zarządu Transportu Publicznego.
1: Prawda Antyradia.
0: Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stał Arthur Pentland Dempster, wykładowca Harvardu, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do kraju, mówi Paulina Janiszewska z Desaunikum.
4: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
0: Wystawa do 30 września. Słonecznie w całej Polsce i dosyć ciepło. Na termometrach od 17 stopni w Zakopanem do 23 w Legnicy. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 24. W kolejnych dniach będzie podobnie. Taka słoneczna aura ma się utrzymać nawet do końca tygodnia. W międzyczasie może się co najwyżej nieco chmurzyć.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: potęga, potęga. Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness. Prosto z listy przebojów Turbo.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A u nas 12 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania i spieszę z informacją, że z okazji 25. rocznicy albumu Take Off Your Pants and Jackets Blink 182 udostępnili darmową grę inspirowaną kultowym Pac-Manem. Kto pamięta? Prawda? Robi wrażenie. Gra jest dostępna na takiej specjalnej stronie internetowej Blink 182. Znajdziecie ją bez problemu. Jest strona stylizowana na witrynę zespołu z 2001 roku. I co, o co chodzi w tej grze? Zadaniem gracza jest zdobycie jak największej liczby punktów oraz zebranie specjalnych ikon związanych oczywiście z albumem Take Off Your Pants and Jacket. Trzeba przy tym unikać duchów, podobnie zresztą jak w oryginalnym Pac-Manie, więc już wiem, co będę robił dziś po południu.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Grał.

0: krew Boga, kult w Rogomotywie w Antyradiu. Ślicznie i klasycznie. A za moment sprawdzimy, co w muzycznej karcie kalendarza.
1: This is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
13: W Media Expert.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Znów wkroczyliśmy do klasycznego ogródka Rainbow i I Surrender w Lokomotywie w Antyradio. No dobra, to skoro jesteśmy w klasyce, to jeszcze się rozepchnijmy trochę tutaj, bo to też był 28 września 1968 roku, kiedy grupa The Beatles rozpoczęła pierwszy z 9 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów pewną piosenką, kompozycją Paula McCartneya, napisaną dla syna Johna Lennona, Juliana. I ta piosenka dała grupie 16 hit numer 1 w Stanach Zjednoczonych. Trwała ponad 7 minut i została najdłuższą kompozycją zespołu, choć w Stanach Zjednoczonych niektóre radia przygotowały krótką wersję tego utworu. My jednak nic skracać nie będziemy. Hey!

0: Message in the Bottle na zamknięcie tej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio, The Police. A teraz przede mną bilety na koncert SBB do krakowskiego klubu Studio na 3 października. Czy ktoś chciałby tam się wybrać? Jeżeli są wśród Was tacy, to zapraszam. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać SBB, a ja się całą resztą zajmę. Czekam. kasprol@antyradio.pl.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Panie
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda. Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden.

0: Rosyjskie uderzenie w sąsiedztwie polskiej ambasady w Kijowie. Już wiadomo, co było w zbiornikach znalezionych przy instalacji gazowej w Elblągu. Jest wyrok dla białoruskiego dywersanta, który szykował podpalenie magazynu w Chełmie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Rosyjski dron uderzył w siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, tuż obok konsulatu RP i polskiej ambasady. Na miejscu trwa akcja ratunkowa i gaszenie pożaru. Na razie wiadomo o jednej zabitej osobie, trzy trafiły do szpitala. Pracownikom polskich obiektów nic się nie stało, budynki też są całe.
1: Prawda Antyradia.
0: Żółta ciecz w plastikowych baniakach na wodę to nie były żarty, a substancje łatwopalne. Chodzi o znalezisko w budynku przy jednej z firm w Elblągu. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, natknął się na to pracownik, który od razu powiadomił służby, bo ze zbiorników wystawały przewody, a stało to wszystko przy przyłączu gazowym. Ze wspomnianego obiektu trzeba było ewakuować ludzi. Pojemniki zostały już zabrane, zabezpieczono też próbki do dalszych badań. Służby szukają osoby, która to podrzuciła.
1: Prawda Antyradia.
0: 3,5 roku więzienia dla białoruskiego dywersanta. Chodzi o Witalia S., który filmował jeden z magazynów w Chełmie. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, obiekt miał być później podpalony. Jak ustaliło ABW, 28-latek kontaktował się przez komunikator Telegram ze swoimi pracodawcami ze wschodu. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Prawda Antyradia.
0: Potrzebny podpis prezydenta. Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o podatku od nadmiarowych zysków, dzięki czemu znalazłyby się pieniądze na wprowadzenie limitów cen na stacjach paliw, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to jest odpowiedzialność za dobro wspólne, za interes obywateli. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego. Bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne.
0: Sam Karol Nawrocki uważa, że ustawa jest niekonstytucyjna i że Sejm powinien przyjąć złożony przez niego projekt.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie wsparcie psychologiczne dla młodych. Startuje projekt Młode Głowy lokalnie w Łodzi. Fundacja Unaweza ogłosiła długofalową współpracę z Urzędem Miasta w obszarze zdrowia psychicznego młodzieży, mówi założycielka fundacji Martyna Wojciechowska.
3: Wierzymy, że trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie, działać oddolnie i angażować nas wszystkich w to, żeby zmieniać świat na lepsze. Często mówimy, że system nie działa, że potrzebuje zmian, a ja chciałabym dzisiaj nam wszystkim przypomnieć, że każdy z nas jest częścią systemu.
0: Dokładny plan działań projektu ma być pokazany w najbliższych tygodniach. Prawie 3 minuty po 15. Pełna kultura, zapraszam. Dziewczyna z tatuażem wraca jako serial. Sky ujawniło swoje plany co do nowej ekranizacji książki Stiga Larssona. W 8 odcinkach główni bohaterowie zbadają zaginięcie Harriet Wanger, sprawę sprzed ponad 30 lat. Akcja przeniesie się do współczesności. Zdjęcia ruszą w październiku na Litwie, daty premiery nie ma. Dla niecierpliwych w oczekiwaniu można obejrzeć aż 5 filmów o dziewczynie z tatuażem. Wiedźmin 3 wraca w odświeżonej wersji. CD Projekt podał już nie tylko dzień, ale i godzinę premiery. Remaster zadebiutuje jutro, w samo południe polskiego czasu. Poprawiona została oprawa graficzna, walka, jazda konna i zachowanie przeciwników. Posiadacze gry na komputerach, PlayStation i Xboxach dostaną aktualizację za darmo. Gra ukaże się też na Switchu 2. Geralt nie musi zaczynać od zera, stare zapisy będą działać. Słonecznie w całej Polsce i dosyć ciepło na termometrach od 17 w Zakopanem do 23 w Legnicy. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 24 stopni. W kolejnych dniach będzie podobnie. Taka słoneczna aura ma się utrzymać nawet do końca tygodnia. W międzyczasie może się co najwyżej nieco chmurzyć.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Nickelback, You'll Leave Me Behind. Prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. Kolejne nagranie, które pojawiło się dzisiaj w Lokomotywie w Antyradiu. W poniedziałek, 28 września. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Tamtą godzinę zakończyliśmy grupą The Police i przypomniało mi się to, co Sting ostatnio powiedział o AI. Bo Sting, być może nie wszyscy wiecie, nie uważa sztucznej inteligencji za zagrożenie dla muzyków. Niedawno powiedział o tym, co jego zdaniem odróżnia muzykę tworzoną przez człowieka od utworów generowanych przez AI. Zapytany o to Sting powiedział tak: myślę, że AI potrafi tworzyć całkiem przyzwoitą muzykę popową, którą można usłyszeć na przykład na dworcu kolejowym albo w hotelowym lobby. Ale da się jej posłuchać, oczywiście, ale czy naprawdę chcielibyście jej ciągle słuchać? AI nigdy nie miało złamanego serca, AI nie ma własnej historii, dlatego trudno mówić, że naprawdę słuchamy prawdziwej piosenki. Ludzie wciąż chcą przychodzić na koncerty, chcą zobaczyć tego bezbronnego człowieka, który może się pomylić i różne rzeczy na scenie mogą się wydarzyć, a nie chce słuchać idealnej maszyny. I w tym muszę powiedzieć, że przyklaskuję, bo Sting jak zwykle ma rację.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: numer sprzed lat, dziś w Lokomotywie w Antyradio, a tymczasem była pełnia, prawda? I co w związku z tym już pewnie fani Petera Gabriela wiedzą, a jeżeli nie wszyscy, to niech się dowiedzą, że z kolejną pełnią Księżyca pan Piotruś pokazuje światu kolejny utwór. No i zaprezentował nowy utwór Face the Wall, który znajdzie się na jego nadchodzącym krążku. Tematyka nowej piosenki jest znacznie mroczniejsza niż poprzedniego utworu. Pan Piotr mierzy się w niej ze starzeniem, chorobą i nieuchronnością śmierci. Sam muzyk zapowiedział ją naprawdę charakterystycznym dla siebie humorem. Powiedział tak: po tym, jak w zeszłym miesiącu szukaliśmy szczęścia, możemy pociągnąć tę myśl dalej i dojść do Face the Wall, czyli utworu, który patrzy śmierci prosto w twarz. To naprawdę pogodny temat. Zapowiada się naprawdę fenomenalna płyta Petera Gabriela. Album niebawem powinien się ukazać, a z kolejną fazą Księżyca, z kolejną pełnią na pewno pojawi się kolejny nowy singiel.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
7: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowy Nickelback już na was czeka. Zespół opublikował kawałek Make Me Love You, zresztą razem z teledyskiem. To jest zapowiedź całego nowego albumu. Everything Under the Sun ukaże się 30 października. Materiał będzie dostępny na płycie CD i na winylu. I dostępne będą różne wersje. Black Sabbath podliczone. Wiemy, ile będzie trwał koncertowy film pokazujący ostatnie występy Ozziego Osborna i Black Sabbath właśnie. Całe wydarzenie Back to the Beginning zostanie ściśnięte do 147 minut. W tym czasie zobaczymy nie tylko pożegnanie klasyków z Birmingham, ale też koncerty ich gości. W tej roli w zeszłym roku wystąpili m.in. Metallica, Young Blood czy Ghost. Kinowa premiera Back to the Beginning 28 października. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

Takie numery chyba nigdy się nie zestarzeją. The Boys Are Back in Town. Jedyni w swoim rodzaju Thin Lizzy sprzed lat w Rokomotywie Wanty Radio. Tymczasem, przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto jeszcze wspomnieć, że 28 września 2003 roku album Absolution grupy Muse zdobył pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Apokaliptyczna w swoim wydźwięku płyta zawierała m.in. takie kompozycje zespołu jak Time is Running Out oraz Hysteria. Na zachęceniem sukcesem płyty muzycy udali się później w trasę koncertową, w trakcie której odwiedzili Australię, Nową Zelandię, Stany Zjednoczone, Kanadę, Francję i tak dalej, i tak dalej. Hysteria, powiedziałem. No to idziemy za ciosem. Tak przy okazji, sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo niektórzy z was powinni dostać ode mnie już zaproszenia na SBB do Krakowa. Gratuluję!

0: niebawem w Polsce na koncercie Fontaine's DC. Wypadałoby się wybrać na nich, prawda? Z tym pytaniem zwracam się do Małgorzaty Wierzejewskiej i Tomasza Wertyna. Dzień dobry.
1: Ja z przyjemnością, dzień dobry, wybrałabym się na jakiś koncert.
2: Zawsze. W każdych okolicznościach przyrody, zawsze.
0: Okej. Okay. A co u was, dokąd się wybierzemy dzisiaj w parze głośników po godzinie 16 na przykład?
1: Na pewno wybierzemy się w muzyczne czeluści, gdyż iż Tomasz Uleputa zaraz jakiś piękny kalambur dźwiękowy.
2: Tak.
0: Kurde, oczywiście. Dobry jest w tych kalamburach, nie?
1: Jest genialny w tych kalamburach.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Kalambury powiedziałam w ogóle, bardzo przepraszam. Pogadamy też o tym, że wracają retro telefony na przykład. Będzie też o najlepszych książkach stulecia, bo mamy taki nowy ranking.
2: I będzie wolkański salut.
0: No to zostańcie z Antyradiem, a ja znikam. Bye, bye.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Wow! W Aldi

18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół. Po reklamie.

0: Coraz więcej ustaleń na temat niedoszłych zamachowców z Anglii. Substancja ropopochodna zanieczyściła plaże nad Bałtykiem. Polacy latają coraz więcej. Podliczył to Eurostat.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. To brytyjscy młodzieńcy porwali się na atak na bazę wojskową na południu Anglii. To mężczyźni w wieku 23-25 lat, mieszkańcy Londynu. Wpadli w nocy z soboty na niedzielę, zanim do czegokolwiek doszło. Sprawa wyglądała poważnie, bo żeby ich zatrzymać, policja stworzyła kordon bezpieczeństwa i ewakuowała ludność jednej z wiosek. Według brytyjskich mediów najbardziej prawdopodobna hipoteza jest taka, że w organizację ataku był zamieszany Iran. Baza, do której zmierzali młodzieńcy, jest wykorzystywana przez USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe. Substancja ropopochodna na plaży między Rowami a Rusinowem. Czarne, lepkie grudki zalegają na prawie 50-kilometrowym odcinku na styku Pomorza i Pomorza Zachodniego. Urząd Morski w Gdyni ma już podejrzenia, czyja to może być sprawka. Jeśli uda się udowodnić winę, to odpowiedzialną jednostkę będzie nałożona kara i dodatkowo będzie ona obciążona kosztami sprzątania plaż i utylizacji usuniętych nieczystości. Służby pobrały próbki zanieczyszczeń do badań.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy latają coraz więcej. Eurostat opublikował dane za sierpień tego roku i zaliczyliśmy jeden z większych wzrostów w Europie.
2: Polskie niebo jest coraz bardziej zatłoczone, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl. W sierpniu 2026 roku odbyło się ponad 50 tysięcy lotów komercyjnych. To jest wzrost o blisko 8% więcej niż rok temu. Gdzie tak chętnie latamy?
3: Chorwacja.
4: Morze, Grecja, Włochy.
5: Mam tendencję do wyjeżdżania do Azji.
2: Kierunki bardziej odległe to jednak mniejszość.
6: Obserwując, jak kalkulują ubezpieczenia turystyczne, ponad 70% użytkowników szukało ubezpieczeń na wyjazdy europejskie.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. Wydarzenie zaplanowano na 25 października, mówi Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem.
7: Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
8: Miejsce to poznańska Malta.
7: Tak jest. Poznań, Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel. Zbieramy na rodziny zastępcze. Także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
0: Więcej informacji na stronie Centrum Wspierania Rodziny Swoboda i na stronie poznań.pl. Słonecznie w całej Polsce i ciepło jak na koniec września, na termometrach w granicach 24 stopni. Temperatura raczej nie będzie już rosnąć, w kolejnych dniach podobnie. Taka słoneczna aura ma się utrzymać nawet do końca tygodnia. W międzyczasie może się co najwyżej lekko chmurzyć.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
9: Dzień dobry, cześć i czołem.
10: Dobry, cześć i czołem.
9: Ja dzisiaj coś mam z aparatem ortofacjalnym. Słuchaj, muszę się ciepłej kawy napić, to mi się od razu lepiej zrobi.
10: Ciepła kawa doskonała również na biomet, a biomet intelektualny, o to już zadbamy. My, para z głośników, Małgorzata Wierzejewska
9: i Tomasz Obertyn.
10: Kłaniamy się nisko, a teraz meta.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Że tak sobie pozwolę jeszcze nawiązać do Skandynawii i o skandynawskich oczach, prawda, tutaj przed chwilą nam śpiewano, to wiesz, co najbardziej lubię ze Skandynawii? Hygge, klopsiki i norweski metal.
2: Norweski metal wchodzi prawie tak dobrze jak klopsiki.
1: To co powiemy Państwu dzisiaj w programie?
2: Ale oczywiście para z głośników melduje się na posterunku jeszcze raz oficjalnie 13 minut po godzinie 16. Dzisiaj w programie będą między innymi najnowsze doniesienia z postmodernistego, preapokaliptycznego świata.
1: No łomatko, przeniesiemy się też na Alaskę, bo tam odbył się był konkurs na najgrubszego niedźwiadka.
2: Coś dla mnie. Będziemy również odwiedzać Muzeum Nauki w Londynie, bo tam prawie 1000 osób zgromadziło się, żeby wykonać salut, ale nie rzymski salut, tylko wulkański.
1: O, proszę, jak starczy czasu, to powiemy też o tym, że najprawdopodobniej marsz jest lepszy niż siłka, tak przynajmniej twierdzą naukowcy.
2: No i będzie o filmie, na który wszyscy czekali, czyli o kolejnej odsłonie dokumentu o Melanii Trump. To wszystko i o wiele więcej do godziny 20. Będzie również kalambur dźwiękowy już wkrótce, a teraz In Excess i New Sensation w Antyradiu.

0: Na tym dworcu, którym jest życie, czekając na pociąg, który jak zwykle uciekł, człowiek czasem wygląda i czuje się jak przez okno. I właśnie o tym jest ta piosenka, Through Glass, Stone Sour, w parze z głośników, bo potrafimy czasem być również nastrojowi i romantyczni.
1: Oczywiście, że tak, dlatego właśnie przeniesiemy się na Alaskę, bo tam, wyobraźcie sobie, trwa konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można przez internet zagłosować na tego niedźwiadka, który najładniej się utuczył.
0: Tak, to prawda. To coroczny Fat Bear Week w parku Katmai. Niedźwiedzie przez całe lato objadają się łososiami, żeby zgromadzić zapasy tłuszczu na zimową hibernację.
1: Z tytułu broni Chunk, którego wagę w zeszłym roku szacowano na ponad pół tony, mniej niż mój koń waży. A konkurencja jest tak duża, że po rozpoczęciu głosowania strona internetowa nie wytrzymała po prostu.
0: Mój też więcej waży. Zwycięzcę poznamy jutro. Co ciekawe, niedźwiedzi nikt nie stawia na wadze. Internauci po prostu oceniają na podstawie zdjęć.
1: Czyli wreszcie mamy taki konkurs, w którym zdjęcie przed i po robi się w odwrotnej kolejności.
0: Dokładnie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy Roka w Antiradio.

0: emocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
10: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Duże świętowanie za YouTube. Jak wiecie z Rock Newsów, zespół w piątek obchodził 50. rocznicę powstania. Z tej okazji panowie pojawili się w Mount Temple High School w Dublinie, dokładnie tam, gdzie zaczynali, i zagrali tam jeszcze raz. Publiką byli uczniowie i pracownicy szkoły, ale całość była nagrywana. W jakiejś formie ma trafić do streamingu. Potem YouTube zagrali jeszcze krótki, darmowy koncert na balkonie na dublińskiej Grafton Street. Budzi się Summer Punch Festival. Organizatorzy na jutro zapowiadają zamkniętą sprzedaż wejściówek dla osób, które były na imprezie w tym roku. Pozostali będą mieli dostęp do tych biletów od czwartku. Ogłoszenie pierwszego headlinera w przyszłym tygodniu, we wtorek. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
11: A już za minutkę, już za momencik będzie jak w Hollywood w parze z głośników, ponieważ pojawi się on, jedyny, niepowtarzalny, kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. W nim ukryty będzie tytuł piosenki, którą trzeba będzie odgadnąć. A teraz The Cranberries i Hollywood.

0: paciorek i spać, to jeszcze przyjdzie na to czas, a tymczasem para z głośników wciąż bucha, orły death metalu, Save a Prayer, 20 minut po, do godziny 17.
1: Modlić się niektórzy też będą się musieli, aby odgadnąć to, co żeś uleputał tutaj z różnych dźwięków, bo przed nami, proszę Państwa, ostatni będą pierwszymi, czyli nasz dźwiękowy kalambur.
0: W kalamburze zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Na waszym zadaniem jest odszyfrować, co tam jest dzisiaj uwikłane w ten kalambur, no i dzwonić. 321-321-600, tam jest oczywiście tytuł piosenki.
1: Tak, ja przyznam szczerze, że tutaj byłam świadkiem, kiedy Tomek układał i ja nie wiem.
0: No to sprawdźmy, czy wy wiecie. Do wygrania jest oczywiście satysfakcja na dzień cały oraz merch antyradia. Uwaga, oto kalambur.
2: Tylko racja. I to święta racja.
3: Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. Przewróć stronę.
0: No właśnie, i o co chodzi? 321-321-600?
1: Ja wiesz? Nie mam pojęcia. Ja naprawdę słuchaj, chyba trzeci raz to słyszę i nie wiem.
0: No to na wszelki wypadek jeszcze czwarty raz puszczamy kalambur.
2: Moja jest tylko racja. To święta racja.
3: Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las.
4: Przewróć stronę.
0: No, 321-321-600.
1: Ja mam dwa typy, ale no, nie powiem na głos.
0: No i bardzo dobrze, to ja czekam jeszcze na wasze propozycje. Cały czas dzwońcie, pamiętajcie, żeby zostawiać numer telefonu do siebie. No a my tymczasem gramy, co?
1: Jed, are you gonna be my girl?
0: Oczywiście, że tak.

0: za 8 minut będzie godzina 17. Słuchacie Antyradia, tu para z głośników, a teraz przeniesiemy się do Londynu.
1: Tak, a za chwilę przeniesiemy się również do Londynu, bo będziemy słuchać sobie Queenów. Także bądźcie z nami, prawda, Antyradia za moment również. No a my wybieramy się do Science Museum w Londynie.
0: 934 osoby, fani Star Treka, ustanowiły tam rekord, nowy rekord Guinnessa, wykonując jednocześnie słynny wulkański salut.
1: Ten taki z tymi palcami rozczapieżonymi. Tak, no wydarzenie było ściśle monitorowane przez brytyjskie służby, w tym MI6, ponieważ istniało ryzyko, iż na miejscu mogą zjawić się islamscy ekstremiści.
0: Dlaczego?
1: Myśląc, że to właśnie te obiecane 934 dziewice, o których czytali.
2: Zatwierdzam ten dowcip, Karol Strasburger.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
5: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
6: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój. Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele! Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Rafał Trzaskowski zostaje na stołku. Nie będzie referendum w Warszawie. Nawet dziś mają być rozmowy USA i Iranu z mediatorami. Powrót ludzi na Księżyc o krok bliżej. Udała się misja statku Starship.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Organizatorom referendum nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Mieli ich 111 tysięcy, o jakieś 20 tysięcy za mało. Rozczarował nas szczególnie PiS, mówi pomysłodawca stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
8: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów w ramach takiej akcji, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać naszą inicjatywę.
7: Aktywiści i wolontariusze, którzy brali udział w akcji, chcą teraz stworzyć organizację, która będzie patrzeć ratuszowi na ręce, a zebrane podpisy mają być zniszczone w ciągu kilku dni.
6: Prawda Antyradia.
7: Rozmowy USA i Iranu z mediatorami nawet dziś lub jutro. Te mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia pięciotygodniowej wojny, która trwa już jakieś pół roku. Jak pisze agencja Reutera, do USA wybrał się irański minister spraw zagranicznych i mediatorzy z Kataru.
6: Prawda Antyradia.
7: Starship poleciał w kosmos. Statek kosmiczny firmy SpaceX zaliczył pierwszy lot po orbicie w swoim 14. locie testowym. Misja zakończyła się sukcesem pomimo awarii jednego z silników. To właśnie ten sprzęt ma zabrać ludzi na Księżyc w ramach misji Artemis, którą organizuje NASA.
6: Prawda Antyradia.
7: Z prywatnego domu do domu aukcyjnego w Lesie Unikum w Warszawie można oglądać wystawę polskiej awangardy, która do tej pory była w prywatnych zbiorach w Stanach Zjednoczonych.
9: Wojciech Wangor, Teresa Pongowska, Magdalena Abakanowicz czy Stefan Gierowski. Prace tych artystów można znaleźć na wystawie. Kolekcja ma swoją historię, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unikum.
10: Za jej powstaniem stoi fascynująca historia amerykańskiego naukowca, profesora Harvardu Artura Dempstera, który wraz z żoną Elizabeth, dzięki przyjaźni z polskim małżeństwem, Hanką i Witoldem Sylwestrowiczami. Odkrył polską sztukę i przez lata budował własny zbiór.
9: Wystawę można oglądać do 30 września. Joanna Obuchowska, Antyradio.
7: 2,5 minuty po 17. To była Prawda Antyradia.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: 24 stopnie pokazują termometry w lubuskich Słubicach. Tam obecnie najcieplej, najzimniej na Helu. To 18 stopni i tak nieźle jak na koniec września. Dziś już cieplej nie będzie. W nocy około 7-10. W kolejnych dniach podobnie. Taka słoneczna aura ma się utrzymać nawet do końca tygodnia.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: restrained. Is Katie by the door?
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Niby to takie proste, niby to takie łatwe. Kilka dźwięków, kilka tekstów, wszystko ulepotane w jeden kalambur dźwiękowy.
3: Tymi palcyma,
2: które siedzą naprzeciwko mnie.
3: A jeszcze wciąż nie mamy poprawnej odpowiedzi i satysfakcja stygnie, bo to jest właśnie do wygrania w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
2: Tak jest, to może posłuchamy sobie kalamburu, zanim sprawdzimy, co macie na ten temat do powiedzenia.
3: Ale proszę bardzo, a w kalamburze zaklęty jest tytuł piosenki i trzeba go rozszyfrować. Szyfrować. Uwaga, ta piosenka zagra na koniec parę z głośników. Uwaga, oto kalambur.
4: Iść, ciągle iść, w stronę słońca.
5: Moja jest tylko racja. I to święta racja.
6: Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las.
7: Przewróć stronę.
3: No, i o co chodzi?
2: 321-321-600.
8: Cześć, Marta z tej strony.
3: Cześć.
8: Czy rozwiązaniem konkursu na piosenkę jest może Yellow Submarine? Tak, strzelam.
2: No. Nie, niecelnie tym razem.
3: Człowiek strzela, prawda, Pan Bóg kulę nosi. Halo, dzień dobry, cześć.
9: Halo, cześć, witajcie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalambur, mam nadzieję, że to jest Led Zeppelin z Schodzenia Nieba. Janusz z Bytomia, pozdrawiam serdecznie.
3: Janusz, pozdrawiamy serdecznie. Nadzieja umiera ostatnia. No ale już ta niestety to umarła, bo to nie jest poprawna odpowiedź, chociaż to świetna propozycja.
2: Ale macie jeszcze dużo czasu, więc możecie próbować. 321-321-600.
10: Cześć, z tej strony Kasia. Czy to Walk This Way zespołu Aerosmith?
3: Blisko poniekąd, ale nie. No dobrze, to kombinujcie, a my gramy Pink Floydów.

0: rock and roll.
1: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Fenomenalny Danko Jones, I'm in a Band, para zgłośników. No muszę ci powiedzieć, że dzisiaj kalambur jest sztos, klawy, jak
3: no
2: mawia młodzież.
3: Jest oczywiście, że jest. Słuchajcie, ja cały czas kminię, jednak moje dwie propozycje nie były dobrymi propozycjami. Tomasz nie chce mi pozwolić zjechać sobie tutaj myszką, tak musiałabym sobie zjechać i mogłabym zobaczyć, co to jest, ale twardo biorę udział w konkursie razem z wami.
2: Do 20 jeszcze powtórzymy kalambur na pewno.
3: A teraz chciałabym, żebyśmy sprawdzili pewną rzecz, bo ruszył plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Nasi słuchacze wiedzą oczywiście, cóż to jest za plebiscyt, on mnie zadziwia każdego roku. Można już zgłaszać wyrazy, których używają młodzi ludzie, czyli nie my, i których ich rodzice najczęściej nie rozumieją.
2: No i propozycje nie przyjmuje wydawnictwo PWN do 25 października. Jakbyście chcieli wziąć udział, trzeba podać słowo, wyjaśnić jego znaczenie i pokazać, jak się go używa.
3: No i później jury wybierze finalistów, a internauci zagłosują w listopadzie. W zeszłym roku wygrało, przypomnę, słowo szpącić, czyli między innymi kombinować albo robić coś szalonego.
2: Zwycięzcę tegorocznej edycji poznamy w grudniu. Organizatorzy liczą, że plebiscyt może starszym pokoleniom lepiej pomóc zrozumieć język młody.
3: Czyli w grudniu poznamy nowe słowo, a w styczniu młodzież przestanie go używać, bo powiedział je tata.
4: Synek, koniec imprezy.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
6: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
7: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
2: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
5: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: To jest Rock News w Antyradio.
10: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Tom Morello razem z Nick Up, gitarzysta Rage Against the Machine, nagrał z Irlandczykami utwór Unconquered. Połączenie rocka z elektroniką i hip-hopem. Ten kawałek jest częścią nowej płyty. Muzyka Everyone Gets Everything They Want. Materiał jest już dostępny. Budzi się Summer Punch Festival. Organizatorzy na jutro zapowiadają zamkniętą sprzedaż wejściówek dla osób, które były na imprezie w tym roku. Pozostali będą mieli dostęp do tych biletów od czwartku. Ogłoszenie pierwszego headlinera w przyszłym tygodniu, we wtorek. Sam Summer Punch Festival będzie w przyszłym roku grał od 17 do 19 czerwca. Pearl Jam z nowym bębniarzem. Zespół zagrał z Abe'em Laborielem juniorem, wieloletnim perkusistą Paula McCartneya. Kolejne Rock Newsy jutro.
9: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: 22 minuty zostały do godziny 18. Czy ty znasz taki dowcip o Melanie Trump?
1: Nie.
0: Że ona wygląda, jak już by cię gdzieś widziała?
1: Dobre, bardzo dobre. Zatwierdzam ten dowcip. Bardzo mi się podoba. Absolutnie, no właśnie, skoro już mowa o pierwszej damie, która nie przeszła, to ciekawostka, testu Turinga, no to taka polecajka kulturalna, pary z głośników, arebur można powiedzieć. W Hollywood trwają prace nad nowym dokumentem o Melanie Trump.
0: No serio? Dopiero co wyszedł ten pierwszy. Kiedy premiera będzie?
1: No wkrótce, chociaż nawet główna zainteresowana na razie nie zna dokładnej daty.
0: Setki godzin materiału, ja nie jednego zdania po angielsku,
1: no,
0: rozumiem.
1: Nie bądź złośliwa, naprawdę.
0: Sorry.
1: Ja na przykład odszczekuję to, co wcześniej mówiłem.
0: A co mówiłeś?
1: Że produkcja Amazona to jednorazowa łapówka.
0: I co, teraz zmieniłeś zdanie?
1: Nie doceniłem ich. Przeszli na abonament.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: O, coś w tym jest, ale wiesz, no, oni tutaj nie mogą być niemili, to dlatego.
1: No, tak to już jest. Nie, dobrze, Alter Bridge, teraz Open Your Eyes w parze z głośników, 20 minut do godziny 18. Wkrótce będziemy wracać do konkursu. Ostatni będą pierwszymi.
0: No, trudne.
1: Przypominać kalambur.

0: Może będzie mi dane kiedyś tego pana zobaczyć na żywo. Wiadomo, Anteradio wysyła nas i was na najlepsze koncerty na świecie, więc...
1: Trzymajcie oko i ucho na pulsie spraw, bo Anusz, nie będzie okazja, żeby spotkać Briana na żywo. Już za chwilę pojawi się u nas na antenie Agnieszka Chylińska z kawałkiem Winna. Będą również kwasożłopy z kawałkiem Hit the Road Jack, także pod żadnym pozorem nie regulujcie radioodbiorników. Słuchajcie Anteradia i bardzo dobrze znaczy, że w domu wszyscy zdrowi.
0: No, a jeżeli jutro chcielibyście się wybrać na koncert Wunderbar and Yacht Club w Hydrozagadce. Wróć! Też na H, w hybrydach. W Warszawie ten koncert się odbędzie, to mamy dla was bardzo proste zadanie konkursowe.
1: No, dzisiaj jest dzień międzynarodowy, zresztą dzień tajniaka, także piszcie, jaki mielibyście kryptonim jako tajna agentka, agent, no i co byście infiltrowali, jakie środowisko chcielibyście przenikać.
0: para@anteradio.pl.
1: Do wygrania 3 podwójne kody na koncert Wunderbar w hybrydach w Warszawie. No, a wkrótce również wrócimy ponownie do naszego kalamburu dźwiękowego.
0: Ale wiesz co, bo to naprawdę to takie strasznie trudne ułożyłeś dzisiaj.
1: To jest mnóstwo strzałów i niestety bardzo dużo złych odpowiedzi, aczkolwiek wszystkie propozycje oczywiście są pyszne, jak mawiał jeden klient sklepu nocnego, także wszystkie przyjmiemy z przyjemnością i czekamy na kolejne. Dzwońcie, jeśli macie jakieś propozycje, 321-321-600. Za chwilę, prawda, Anteradia, Mieszko Drescher, zobaczymy, co też ciekawego wydarzyło się w kraju i na świecie.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anteradio.
6: Gwiazdy rocka w Anteradio. Anteradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
0: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: chwilę grozy przy granicy z Ukrainą. Miejscami zawyły syreny. Specjalny zespół prokuratorów zajmie się aferą zonda krypto. Po 3 latach prac już jest nowa trasa tramwajowa w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Tak przed atakiem z powietrza RCB ostrzegało mieszkańców województwa lubelskiego. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy w Lublinie zawyły syreny. Alarm został już odwołany. Z kolei dowództwo operacyjne poinformowało o poderwaniu myśliwców. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały chwilowo operacje lotnicze.
1: Prawda Antyradia.
0: Powstał specjalny zespół prokuratorów do wyjaśnienia sprawy zonda krypto. W jego skład wchodzi 7 osób powołanych przez prokuraturę krajową. W sprawie są tysiące poszkodowanych, potężne pieniądze i tajemnicze zaginięcie Sylwestra Suszka. Zespołem pokieruje prokurator Marek Wełna.
1: Prawda Antyradia.
0: Podejrzani o przygotowanie aktu terroru zostaną wypuszczeni za kaucją. Chodzi o 5 młodzieńców, którzy zostali zatrzymani w weekend, kiedy byli w drodze do bazy wojskowej RAF-u na południu Anglii. Według nieoficjalnych informacji mieli ją zaatakować na zlecenie Iranu. Potencjalna policja antyterrorystyczna poinformowała, że podejrzani zostali objęci nadzorem.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 7 milionów Polaków jednocześnie pracuje i opiekuje się dziećmi lub dorosłymi, ale niesamodzielnymi krewnymi. Główny Urząd Statystyczny przyjrzał się temu, jakim idzie godzenie jednego z drugim.
2: Większość sprawujących opiekę zajmuje się dziećmi do 15 roku życia. Ponad 6,5 miliona osób. Dorosłymi krewnymi koło miliona. Niewielka grupa ma pod opieką i dzieci, i dorosłych. Łączenie tego z pracą idzie im nie najgorzej, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Prawie 2/3 wszystkich pracujących i sprawujących też opiekę nie widzą większych problemów z łączeniem tych aktywności. Część zresztą podejmuje różne działania i decyzje, nawet dotyczące zmiany pracy, by móc się wszystkim zajmować w odpowiedni sposób.
2: 1/3 napotyka problemy. To zbyt długie godziny pracy, praca w weekendy czy w nocy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 4,5 kilometra długości, prawie 1,5 kilometra tuneli i 2 podziemne przystanki. Tak prezentuje się nowa trasa tramwajowa z Wieczystej do Mistrzejowic w Krakowie. Wraz z jej uruchomieniem miasto zmienia siatkę połączeń, mówi dyrektorka Zarządu Transportu Publicznego Magdalena Musiał.
4: Mamy linię 12, która częściowo nam zastąpi linię numer 52 i pojedzie z Czerwonych Maków na osiedle Piastów, jak również linia 16, która zostaje przekierowana z dworca towarowego do Pleszowa.
0: Pełna kultura, zapraszam. Twórca Czarnego Lustra robi komedię o seryjnym mordercy. Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z serialu Charlie'ego Brookera, Blackmare. Opisuje go jako absurdalną komedię przebraną za bardzo poważny kryminał. Detektyw jedzie do Londynu pomścić partnera i złapać zabójcę. W obsadzie Paddy Considine z Rodu Smoka czy Lena Headey z Gry o Tron. Premiera na początku przyszłego roku. Johnny Depp znowu na morzu. Jest pierwszy zwiastun filmu Daydrinker. Polski tytuł to Nienasycony, choć bardziej dosłowne tłumaczenie brzmiałoby Pijak. Fabuła zaczyna się, kiedy barmanka z prywatnego jachtu spotyka tajemniczego gościa granego przez Deppa. Oboje wpadają w kłopoty z postacią graną przez Penelope Cruz. To ich 4. wspólny film. Grali już razem w Piratach z Karaibów. Reżyseruje Mark Webb, twórca niesamowitego Spidermana. Premiera w USA 26 marca przyszłego roku. 23 stopnie pokazują termometry w lubuskich Słubicach. Tam teraz najcieplej, najzimniej w Zakopanem, 17. Jak na prawie październik, to prawie upał. Dziś już cieplej nie będzie, w nocy około 7-10 stopni. W kolejnych dniach, podobnie jak dziś, taka słoneczna aura ma się utrzymać nawet do końca tygodnia.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Kawałek o wiele mówiącym tytule God Damn Beautiful w parze z głośników. Jeśli słuchacie antyradia, to świat wygląda pięknie i potwierdza to 9 na 10. Nie wiem właściwie. Psychoterapeutów chyba.
1: Trochę tak. A propos piękne, czy ty pamiętasz, jakie piękne były te telefony takie z klapką albo takie z guziczkami?
0: Pamiętam.
1: No to słuchajcie, klasyczne telefony komórkowe znów są modne. Te z przyciskami właśnie, na których trzeba było 3 razy nacisnąć 7, żeby napisać literę R na przykład. O powrocie takich urządzeń pisze Antyweb.
0: No i coraz więcej osób chce odpocząć po prostu od smartfonów, powiadomień i niekończącego się przewijania mediów społecznościowych. Dlatego wybierają telefony, które służą głównie do dzwonienia i wysyłania SMS-ów.
1: One też mają prostsze menu i baterie, której nie trzeba ładować co wieczór, za to nie sprawdzimy na nich co 5 minut, czy ktoś polubił nasze zdjęcia.
0: No, czyli zobacz, technologia znowu zatoczyła koło. Znowu chcemy telefonu, który po prostu jest telefonem.
1: No i jeszcze chwila, jak ktoś wynajdzie takie urządzenie, które dzwoni tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę ma coś do powiedzenia.
0: Nie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No, a teraz
1: ale by było.
0: Poinstalujcie sobie aplikację Antyradia w swoich smartfonach, a my gramy wam AC Drinkers. Hit the road, Jack.

0: Zegara z głośników w Antyradiu.
1: 21 minut po godzinie 18 na zegarach. Słuchacie pary z głośników.
2: To wszystko się zgadza, Måneskin i Gossip. Kawałek, w którym przepięknie przegląda się nasza postmodernistyczno-preapokaliptyczna rzeczywistość. No a skoro już przy niej jesteśmy, to teraz doniesienia z tejże. W Stanach Zjednoczonych, posłuchaj, bezdzietni dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Znowu kryzys demograficzny.
2: No, patrzę na to i po raz pierwszy w życiu dziękuję losowi za to, że urodziłem się jednak w realiach totalitarnego reżimu.
1: Ej, no co ty, czemu?
2: No, gdyby nie fakt, że w czasach mojego ojca i dziadka posiadanie kolejki na baterie było nielegalne po 12 roku życia, w ogóle nie byłoby mnie na świecie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy na Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm.

0: Wiszineo Wadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
3: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
2: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
3: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
2: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
3: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
11: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Biffy Clyro, Hunting Season, numer, który podnosi ciśnienie prawie tak dobrze, jak ogólnonarodowa debata na temat tego, czy serial Lalka jest dobry, czy jest zły. Jest dobry,
2: jest,
1: prawda?
2: Jest dobry, jest naprawdę dobry. Ja podchodziłam do tego z taką dozą niepewności, bo książka bardzo mi się podobała i też jestem fanką starego, nazwę to starego filmu i starego serialu, czyli Małgorzata Braunek i Beata Tyszkiewicz, prawda, w roli Izabeli Łęckiej, fantastyczne, ale Sandra Drzymalska, 12 na 10,
1: absolutnie.
2: Naprawdę.
1: Tak, bardzo mnie śmieszą też te wszystkie te artykuły, które mówią o tym, że ten serial nie spełnił oczekiwań, nie stał się hitem na świecie. Dwa artykuły dalej. Serial Lalka jest wielkim hitem. To jest w ogóle jakby...
2: Wiesz, że Polakowi nie dogodzisz, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Dobrze, a my spróbujemy wam jednak dogodzić, oprócz tego, że robimy wam dobrze przez uszy, co zawsze pobudza wyobraźnię Małgo, to robimy wam dobrze, rozdając wam bilety. Mamy 3 podwójne kody na koncert Wunderbar w Hybrydach w Warszawie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka.
2: I pytamy was, jaki mielibyście kryptonim jako tajna agentka albo tajny agent i co byście infiltrowali. Piszcie do nas na paramaupantyradio.pl.
1: A my z przyjemnością rozdamy zaproszenia. A teraz przenosimy się w czasy, w których tajniaków nie brakowało, czyli do lat 80. Lady Punk.
2: Mniej niż zero.

0: Widzisz, gdybym ja miała ułożyć kalambur dźwiękowy, który miałby zobrazować Guns of a Sweet Child of Mine, to ja nie wiem, jakbym to miała zrobić.
1: No, coś tam można wykombinować,
0: no,
1: prawda?
0: No właśnie nic mi nie przychodzi na myśl.
1: Gansi to jest swoją drogą moja młodzieńcza fascynacja i młodość. Zaczęło się od Elvisa Presleya, potem byli Beatlesi, potem długo, długo nic, potem właśnie Gansi, Dorsi, no a potem to już żona, dzieci, praca, wiadomo. Nie
0: I
1: było czasu słuchać. Dokładnie. No i co zrobić? Grunt, że można sobie powspominać potem na starość.
0: Dokładnie.
1: Dobrze,
0: tak.
1: Ale z Bowidowi na razie powiemy dziękujemy. Za chwilę będziemy grać Eagle Eye Cherry. Będzie również Evanescence z kawałkiem Going Under. No a teraz czas
0: na kalambur dźwiękowy. Przypomnimy wam, co tutaj uleputał Tomasz z różnych dźwięków i z różnych słów. I waszym zadaniem jest odgadnąć, cóż takiego zagramy na koniec pary z głośników.
1: Na tytuł tej piosenki ukryty jest właśnie w kalamburze. Oto on.
2: Moja jest tylko racja i to święta racja.
3: Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las.
4: Przewróć stronę.
0: Mhm. I cóż tutaj państwo wymyślają?
1: 321-321-600.
5: Chodzi o Lou Reed's Walk on a Wild Side?
6: Otóż nie.
1: No niestety, ale fajna propozycja. Może jeszcze jakaś?
7: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Czy tym utworem będzie może Soundgarden Black Hole Sound?
1: Ajajaj.
8: Mamma mia! Mamma mia!
1: No nie, blisko było. Znaczy właściwie to nie było nawet blisko.
0: Próbujcie dalej.
1: Tak, 321-321-600, bo satysfakcja czeka do wygrania. Halo!
9: Cześć, tu Kasia. Czy chodzi o piosenkę Love in the Elevator zespołu Aerosmith? Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Miłość we windzie, no?
0: No, zawsze.
1: Fajne skojarzenie, ale nie.
10: Hi, I'm Roger Glover.
11: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
12: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
13: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie

0: Numer, który sprawia, że ja czuję dosłownie, jak gęstnieją mi kości, twardnieją, no a masa automatycznie zamienia się w rzeźbę. The Howlers i Drive w parze z głośników.
1: To teraz będzie informacja dla ciebie
0: No. I
1: dla wszystkich, którzy kupili karnet na siłkę i od stycznia szukają motywacji. Bo naukowcy sprawdzili, jakie ćwiczenia najlepiej wzmacniają kości. Pisze o tym Focus.
0: Tak, no, przeanalizowali wyniki ponad 18 tysięcy osób. Bardzo dobrze wypadł szybki marsz i trucht. Korzystne efekty daje też łączenie ćwiczeń wytrzymałościowych z siłowymi.
1: Według badaczy już 2-3 godzin takiego energicznego marszu tygodniowo mogą pomóc zadbać o gęstość kości bez hantli, bez maszyn i bez specjalnych ciuchów na siłkę.
0: No, czyli nie trzeba od razu zapisywać się na siłownię, wystarczy regularnie ruszać się po prostu troszkę szybciej.
1: Szybki marsz, mówisz. Nareszcie nauka doceniła Polaka, który idzie do sklepu 5 minut przed zamknięciem.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: za górami, za lasami była para z głośników.
1: Jakie ładne.
0: Prawda? Slade Far Far Away to już za nami, przed nami między innymi Faith No More, a teraz wracamy do konkursu.
1: Naszego fantastycznego konkursu, ponieważ dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka i tak sobie z Tomaszem pomyśleliśmy, znaczy bardziej Tomasz pomyślał, ale ja też się pod tym podpiszę, że zapytamy was dzisiaj, jaki mielibyście kryptonim jako tajna agentka albo tajny agent i co byście infiltrowali, a do zgarnięcia koncert Wunderbar i Yacht Club 29 września, czyli jutro w Hybrydach w Warszawie.
0: No i bilety wędrują do Oli, między innymi Ola napisała: odnośnie pseudonimu, z racji tego, że jestem największą fanką kiełbas, moim kryptonimem mogłaby być Ola Toruńska. Byłabym niczym Magda Gessler, tylko wśród sklepów mięsnych. Wyobraźcie sobie te nagłówki w socjalach.
1: Toruńska znowu w akcji, rzuca mięsem u rzeźnika. Ech, marzenia. Pozdrawiam, Ola Weltoruńska.
0: Brawo, pozdrawiamy Olu. No naprawdę, mail i sam pomysł przepyszny.
1: A prawda? Nawet fel.
0: Prawda, pani
1: Magdo? Tak się poprawię.
2: To jest wątróbka w szynce dojrzewającej na...
3: Co dojrzewa? Jak to wygląda? Wygląda to jak fiut.
0: No nie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
6: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
7: Hi, Bruce Dickinson here.

autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: W 29. urodziny Karoki.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy.

0: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: 19 minut zostało do godziny 19. Zobacz, jak ładnie, to tak na szczęście, można powiedzieć.
1: No, tak, to prawda.
0: Wierzysz w takie rzeczy?
1: Godziny, czy coś takiego?
0: Nie, właśnie nie wierzę. Ja nie wierzę.
1: Po 40.
0: Co ty mówisz? Ty, ale ja też jestem po 40, ja wierzę, zobacz. A wierzysz na ten... O, dzięki.
1: Niemożliwe.
0: Dobra, słuchajcie, to ja cofam to, co powiedziałam i wymyślcie tak jak Tomasz, że nie mam jeszcze 40.
1: No i bo to taka prawda. Kochani, po 20 Jurek Owsiak pojawi się, audycja zaraz będzie ciemno, także koniecznie słuchajcie Antyradia. No, a od jutra startuje kolejne notowanie Turbotopu.
0: I pojawi się Piotr Frank Marciniak, na którego wszyscy, myślę, w Turbotopie czekają.
1: Biedny, niewyspany, tak, ale w pełni sił jak zwykle. Zobaczymy, co też będzie tym razem na topie. A teraz Skorpiąsi.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Iść, ciągle iść w stronę słońca.
3: Moja jest tylko racja.
4: Brawo!
3: I to święta racja.
5: Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las.
6: Przewróć stronę.
1: A oto rozwiązanie.

0: jednej strony się cieszę, a z drugiej jest mi bardzo smutno, że przyszedł ten czas, kiedy musimy sobie stąd odtuptać i iść pomalutku w stronę domu.
1: A dokąd tupta para z głośników po 20? Nie wiadomo, to już nasza prywatna sprawa. To było rozwiązanie dzisiejszego kalamburu.
0: Trudnego bardzo.
1: Are you gonna go my way, Lenny Kravitz? Każdy, kto tak odpowiedział, może teraz przygarnąć satysfakcję na cały wieczór, nawet jeśli nie zadzwonił. My dziękujemy bardzo. Małgorzata Małgowierzejewska
0: i Tomasz Ambroże-Obertyn. I słyszymy się z wami jutro punktualnie o godzinie 16.
1: A wy nie wyłączajcie radia, ponieważ po nas zaraz będzie ciemno i Jurek Owsiak. Buźka!
0: Pa!
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy.
4: Hey, we're Kings of Leon, you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek

tu. Jeszcze się uczę, ale zrozumiecie. Poland Rock, wszystkie ręki do góry. Nie połówka i tam wzadu, wszyscy ręki.

I witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Tak sobie myślę, czy gdzieś w Polsce dzisiaj jakiekolwiek radio rockowe puszcza muzykę słowacką. My to robimy. Bardzo was serdecznie witamy. 547 wydanie. Zaraz będzie ciemno. Oczywiście zespół słowacki, czyli Helenie Otci, i tak zaczęli naszą audycję. I prawdę mówiąc, tak rozpoczęli swój koncert na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Przypominam, w zeszłym roku na małej scenie zrobili zadymę, i to jeszcze jaką. Wszyscy pamiętają ich numer z drabiną. Ten numer już wielokrotnie puszczaliśmy w naszej audycji, ale dzisiaj Helenie Otci jakby powiedzieli wam wszystkim dzień dobry. I to warto powiedzieć bardzo głośno dzień dobry, bo pogoda do nas wróciła, słońce i bardzo, bardzo piękny dzień, który, no trudno powiedzieć, czy to dzień letni, czy to jeszcze dzień pięknej jesieni, ale przede wszystkim z uśmiechem na ustach dzisiaj mogliśmy ten poniedziałek przejść. Zaczynamy naszą zagadką, kto i kiedy zagrał ten numer na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. Myślę, że nie będzie kłopotu, bo ostatnio nie było pań, które dawały dobrą odpowiedź, więc myślę, że troszeczkę poluzowałem jakby skomplikowaność naszych zagadek, i słuchajcie się w ten przepiękny utwór, który także był wielokrotnie prezentowany na antenie. Zaraz będzie ciemno. No to więc zagadka, a później porozmawiałbym sobie o, i na to poczekajcie chwileczkę. Kto i kiedy zagrał tak pięknie na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. Witam was ja i Hodor za gałkami. Lecimy.

0: Pozdrowienia z Brzuzek RZ ukreskowaneka na końcu w niezwykłej miejscowości Cud Polski z konkursu National Geographic. Jola z miejscowości Występiolu. Przepiękna kartka, bo to jest kartka, gdzie na frontonach domów jest Van Gogh, obecny w bardzo różnym miejscu, i te przepiękne jego malarskie z Prowansji ujęcia nocne i dzienne, i jego chatka z łóżkiem, to jest jego, jego pokój, który namalował, i kawiarnie, i uliczki, i to wszystko twórcze Brzuski, tu gdzie sztuka dotyka natury. Bardzo dziękuję za tą kartkę, ona także dużo nam dała tutaj słońca i takich pięknych myśli na rozpoczęcie audycji. Rozpoczynamy wyliczanką do finału 125 dni, a do Poland Rock Festival, 33. Poland Rock Festival, 304 dni każdego dnia, o te 7 dni mniej, 31 stycznia 35. finał, a 29-31 lipca 33. Poland Rock Festival. I uwaga, za tydzień poznamy, dobrze mówię, za tydzień poznamy kolejną kapelę, która zagra na najpiękniejszym festiwalu świata, i to będzie drugie nasze ogłoszenie. A dzisiaj, moi drodzy, pomyśleliśmy sobie, zaglądając do kalendarzy, na ten tydzień, kalendarz mówi o tym, że we wtorek, popraw mnie, Chodor,
1: We wtorek.
0: Jest tradycja w Polsce bardzo piękna, głośnego czytania. Głośne czytanie wtorkowe, głośne czytanie. Bardzo wiele osób tam o tym słyszało, wybiera, właśnie nawet nie wiem, czy organizatorzy, czy gospodarz tego dnia, bo to są różni gospodarze, nawet często ważne osoby, wybierają, co będzie czytane. I ta treść jest na kolanach chyba różnych ludzi, w różnych miejscach, i odbywa się narodowe czytanie. I tak sobie pomyślałem, wtorek, tak, bo sprawdziłem, 29 września, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. A co wy byście głośno przeczytali, gdyby słuchała was cała Polska? Fragment, kilka zdań, wiersz, a może kawałek jakiegoś rozporządzenia, regulaminu czy modlitwy? zbc@radio.pl, co wy byście przeczytali na głos? I to jest ten jeden moment, w którym zagłębiamy się nie tylko w takie znane nam wszystkim ze szkół lektury, bo do tej pory to często tak właśnie to się odbywało, a to też ma sens, no to właśnie jest to narodowe czytanie. To, co ja bym przeczytał, mam przed sobą i powiem wam na samym końcu, co ja bym przeczytał na cały głos, gdyby mnie cała Polska słyszała, bo to mogłoby być bardzo, bardzo także interesujące. To, co bym przeczytał, ma swoją puentę bardzo ważną, ma swoją myśl, która jest aktualna i podejrzewam, że będzie aktualna przez następne 100, 200, 300, 400 lat. Agnostic Front, moi drodzy, 2025 rok, zbc@antyradio.pl. Co wy byście przeczytali, gdyby was cała Polska mogła posłuchać?

krótko, moi drodzy, numer bardzo krótki, dwuminutowy, ale cały koncert był takich krótkich, zadziornych i bardzo mocnych numerów. Jeżeli dorwałbym się do radia i słuchałbym mnie cała Polska, a te święto wypadałoby w poniedziałek, jak dziś, to przeczytałbym jedno z opowiadań Andrzeja Pilipiuka o przygodach Jakuba Wędrowicza, aby poprawić humor, bo do weekendu daleko. Natomiast jeśli owe święto wypadałoby w inny dzień, to coś bardziej refleksyjnego, jak cytaty Józefa Piłsudskiego, czy wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pozdrawiam Ciebie, wszystkich słuchaczy audycji Zaraz Będzie Świętą, napisał Grzegorz. Mario ze wsi Bogusław to by przeczytał. Witaj Jurku, witaj Chodorze. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, z racji jutrzejszego święta, to bym przeczytał Konstytucję. A dla kogo? Trzeba się domyśleć, komu ten człowiek jest winien podziału naszego kraju, a druga osoba to rezydent, który mieszka w Pałacu Belwederskim. Dziękuję za życzenia, które na pewno słyną podczas audycji. I jeszcze pięknie napisał Irek. Odpowiedź jest jedna. Pieśń 14 Jana Kochanowskiego z Odprawy Posłów Greckich. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Bardzo mocny, króciutki tekst, który już w dwóch pierwszych zwrotkach potrafi sprowadzić łasych na kasę polityków do szeregu, jednocześnie nie wskazując konkretnej partii. Oprócz tego calutki tekst piosenki Dziwny jest ten świat i wydaje mi się, że w przypadku tego kawałka powinno się obyć bez jakichkolwiek komentarzy, bo mimo 6 dekad na karku jest nadal aktualny, przez co mam ciary za każdym razem, gdy słyszę ten utwór. Peace, Love and Music, kochani. Irek spod Wadowic, który jeszcze dodał przepiękne hasło sprzed lat. Uwolnij słonia, Selkit, moi drodzy. Kapela, która rozpoczynała 3 lata temu najpiękniejszy festiwal świata, czyli Poland Rock Festival 2024, Every Days Patrick Days. No, to też podnosi tak na duchu i każe ruszać trochę nóżkami. No to lecimy, zbcmałpantradio.pl. Selkit.

A Jakub Skakowa napisał: właśnie dzisiaj poszła do wydawnictwa moja długo oczekiwana przez niektórych książka pod tytułem Kompendium Wiedzy o Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Myślę, że jakbym miał możliwość, to właśnie to przeczytałbym na głos. A tak ogólnie to wolnej chwili czytam bardzo dużo, ponieważ czasami czasu brak. Ale to jedna z tych rzeczy, które mnie odstresowują. Pozdrawiam, Jakub Kosmala. Dobry wieczór, Julko. Dobry wieczór, Bartku. Kiedy kreujecie audycję, zaraz będzie ciemno, jest zawsze ciepło, a nawet gorąco, jednocześnie kojąco. Tak trzyma piękne łopaki. Jurku Bartku napisał Robert. No pięknie to tak można przeczytać na cały głos. Kiedy kreujecie audycję, zaraz będzie ciemno, jest zawsze ciepło, a nawet gorąco, jednocześnie kojąco. Dziękuję bardzo. Jurek, ode mnie ogromna prośba. Czy mogę liczyć na relację meczu Polska-Szwecja? Peace, Love and Music. Irek napisał. Irek, jesteśmy, Irek, w nowym studiu, bardzo pięknym. Już o tym mówimy i powtarzamy, ale cieszymy się, że jesteśmy w tym nowym, pięknym miejscu. Tamto mieliśmy opanowane i wszystkie kanały. Teraz musimy szybko poszukać kanału Sport. Myślę, że to będzie na którymś z tych kanałów i będziemy także podnosili głowę, kiedy coś się działo, i przekazywali aktualizację meczu Polska-Szwecja. A ja tylko jeszcze przypomnę, że od 6 października, czyli to już niedługo, wracamy z programem na żywo. W każdy wtorek i czwartek na kanale YouTube Domowa Orkiestra, youtube.com/domowaorkiestra. Będziemy razem z wami, to już będzie sezon, już nawet nie pamiętam który, ale chyba nasty jakiś z kolei, i będziemy wam także z przyjemnością przekazywali to wszystko, co zarejestrowały nasze kamery na najpiękniejszym festiwalu świata, bo tych materiałów mamy mnóstwo i będziemy się już teraz chcieli tym wszystkim dzielić, abyście także mogli docenić, jak to zabrzmiało, jak to wyglądało, a ci, którzy byli na najpiękniejszym festiwalu świata, po prostu przypomnieć sobie, jak to było. Malevolence, moi drodzy, z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. Everybody move up, bring it in, let's get this fucking party started.

0: Z telefonów, które są wykonywane do nas, czyli do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wiemy także, że w niektórych zakładach penitencjarnych jest słuchana nasza audycja, więc jeżeli ktoś nas teraz tam słyszy, to pozdrawiamy gorąco. Mało tego, nawet pytacie się, czy wasz radiowęzeł mógłby dzielić się tą muzą. Może. Jeżeli złapiecie z nami kontakt, to dzielimy się tą muzą, możecie sobie puszczać. Wiemy, że macie swoje rozgłośnie tam, gdzie one mogą funkcjonować, gdzie macie swój radiowęzeł i dostęp do tej muzyki jest absolutnie otwarty, więc możecie wtedy pohasać sobie po dźwiękach najróżniejszych, bo te dźwięki są, można powiedzieć, od sasa do lasa, ale na tym polega także urok naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Ciągle szukamy tej stacji, w których moglibyśmy podać wam wynik. Może nam się uda. Ciągle
1: nie znalazłem. Jurek.
0: Już jest, tak?
1: Znalazłem, tak, ale jeszcze mecz się nie zaczął.
0: Aha, no to w takim razie wszystko już wiemy. Dobrze. Cześć, chłopaki. Przeczytałbym najkrócej mądrą myśl, która mi towarzyszy od jakiegoś czasu. Bądź dobrej myśli, bo po co być złej? No bardzo pięknie. I dalej, nie mogę myśleć o zlocie, przestać myśleć o zlocie. Ten wspólny czas zapalił we mnie ogień, dał mi światło i ciepło. Mądrzejsza jestem, szczęśliwsza jestem i gotowa na wyzwania kolejnego finału. Dziękuję za poczucie celu, sensu i wspólnoty. Jurku, dobrze ci w moich okularach, wysłałam zdjęcie. Nie publikowałam ich nigdzie według wskazówek Hodora, ale z wami się podzielę. Ineska Pobiedziska, i tak, mam na oczach twoje okulary, ty masz moje. To z naszego spotkania, moi drodzy, które miało miejsce sobotę, niedzielę, czyli spotkały się sztaby krajowe. Po raz kolejny zlot sztabów, tym razem w Gryficach. Organizatorzy zrobili to przepięknie, jak to myśmy powiedzieli, takie urocza Akademia Kuczci, samo otwarcie, ale później bardzo poważne dyskusje na temat pewnych usprawnień, pewnego myślenia o zbliżającym się 35. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już wtedy było słońce, już wtedy było pogodnie, a myśmy taką jedną myśl przekazali wszystkim, którzy słuchali nas, kiedy jakby otwieraliśmy

0: ten zlot. Słuchajcie, dojechaliśmy do was autostradą i to jest to, o czym mówimy od lat. Nie straćmy tego. Ktoś przez wiele lat próbował nam mówić: Polska w ruinie. Nie, Polska nie jest w ruinie. Polska wygląda pięknie i nie zgubmy tego. Po prostu między innymi finał jest po to, aby się tym chwalić, aby mówić, jak wy to robicie, za co wam bardzo dziękujemy. 16 października podczas bicia europejskiego mistrzostwa, nie europejskiego.
1: Przywracania akcji serca.
0: O właśnie. Będziemy już o tym dzisiaj mówili. Ogłosimy, że już w tym momencie zaczynamy przyjmowanie waszych zgłoszeń, aby organizować sztaby. A za, moi drodzy, dwa tygodnie, czyli 8-11 dzień października, będziemy spotkali się z szefami zagranicznych sztabów. Tym razem to już po raz drugi. Do Shadowamy przyjeżdżają ludzie z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Niemiec, Frankfurtu, Holandii, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Chorwacji, Francji, Szwajcarii i Szwecji. To także jest taki moment, kiedy praktycznie rozmawiamy o różnych problemach, które są związane z tym, że są daleko od nas, są według innych przepisów, są w innej rzeczywistości, ale to styka. Jest nawet co roku lepiej i wygląda to w sposób bardzo, bardzo przepiękny, czym się chwalimy, o czym opowiadamy i mówimy o tym, że to jest ten sens budowania społeczności takiej obywatelskiej, która robi to sama. Nikt za nich tego nie zrobi. POD to także kapela, która była w tym roku. To jest takie ciężkie słowo headliner, bo tam wszyscy po prostu byli tymi, dla których wy przyjechaliście na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Przed wami POD, ZBC Małopanty, radio.pl.

0: POD, ale w przepięknym klasyku, czyli Beatlesach, ale to zagrane z powerem. Zgłaszacie się na rekord Ruru już w tym momencie, ale też na pewno nie jest aktualne, bo to było za dnia. 132 594 osoby zgłoszone, 1009 instytucji. W zeszłym roku było podczas już bicia tego rekordu 170 470 osób i 1448 instytucji. Mamy czas, jeszcze ponad dwa tygodnie, aby się zgłaszać. rekord.wosp.rg.pl rekord.wosp.rg.pl. Wystarczy mieć jednego fantoma, aby godzinie 12 do 12.30 uciskać go. 30 ucisk i ucisnięć, 2 wdechy, a więc lansujemy, mówimy, w jaki sposób prowadzi się RKO, resuscytację krążeniowo-oddechową. No taki pierwszy przyczynek, aby w ogóle myśleć o tym, że komuś pomagamy, kogoś ratujemy jego zdrowie i życie. To jest po prostu niezwykle ważne. W temacie dzisiejszej audycji ja najchętniej przeczytałbym kazania księdza zranionego w zeszłotygodniowym zamachu w opactwie w Jarosławiu. Jakież te słowa są ważne. Doba z Pruszkowa. Ja bym przeczytał, jakby mnie cała Polska słuchała, bajki baśnie polskie. Bronisław Mróz-Długoszewski o mądrym kmieciu, jego zbyt gadatliwej żonie. Oczywiście każdy może być zbyt gadatliwy, ale chodzi mi o to, że mamy piękne baśnie, coś takiego, co zachęci do czytania. Napisał Piotrek Piętosa. Kojarzę tak fajną akcję społeczną pod nazwą Cała Polska czyta dzieciom sprzed padru dobrych lat. I tutaj Logan mnie tak bierze na takie pytanie. A przeczytałbyś to? Spróbuję. Oto wąż była, gdzie bądź ta chatynka, a w niej szczęśliła miłość narodzinka. I była dzień po dziennie pora, gdy tatko czytywał swoim słuchowi wadkom. Przeczytałem. Czytajmy sami, czytajmy dzieciom, napisał Logan. Dobra odpowiedź na zagadkę, a pode mną już słyszę kolejnego wykonawcę, czyli Bernik Spear, moi drodzy, 2025. Przepiękna pieśń. Prosto z Jamajki, ale z jakim klimatem, z jakim powietrzem i z jaką pędzącą, istotnie płonącą gidą przez cały, ale taką pokojową, najpiękniejszy festiwal świata. zbc@antyradio.pl. Co wy byście przeczytali, gdybyście mieli możliwość czytania na głos i cała Polska was słucha?
1: I'll give it all,

Jeszcze tylko nie powiedzieliśmy, że dzisiaj to będzie w drugiej godzinie rozwiązanie naszego konkursu Wednesday 13, płyta Wednesday 13 z 31 Poland Rock Festiwalu i prosiliśmy o najlepszy komentarz do tej płyty, która została wydana. Koncert odbył się w zeszłego roku, mam to napisane, że premiera wydawnictwa 25 września i wybraliśmy 5 najlepszych komentarzy i drugiej części naszej audycji powiemy, kto i do kogo poleci przepięknie wydana płyta, którą zespół wydał, otrzymał od nas wszystkie taśmy, każdy dźwięk zarejestrowany, samemu sobie to wszystko pozgrywał i jest płyta CD i płyta normalna, winylowa. Przepięknie, jeszcze raz powiem, wydana i cieszymy się bardzo, bo ma numer kolejny naszych wydawnictw, moi drodzy. A ja chciałem tylko jeszcze przy okazji powiedzieć, maraton warszawski, który się odbył w niedzielę. Bardzo dziękujemy pokojowemu patrolowi, który jak zwykle 150 osób już tradycyjnie obstawia ten maraton, pilnuje, pomaga organizatorom, którzy to wspaniale zorganizowali. Transmisja poszła na cały świat. Też oglądałem kawałki, jak tylko mogłem, bo i trwał zlot w Gryficach, w związku z tym gdzieś tam oczkiem na to spojrzałem, także piękna pogoda, no i nasz pokojowy patrol. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali i którzy pomagali przy organizacji maratonu warszawskiego i uwaga, przy okazji trwają zapisy na drugie szkolenie, bo to szkolenie 16-18 dzień października już jest całe zajęte, ale 13-15 dzień listopada czekamy na was, jeżeli możecie i chcecie z nami wziąć udział później na najpiękniejszym festiwalu świata jako grupa, która także pomaga w organizacji. Zapraszam na szkolenie pokojowego patrolu, pokojowy patrol WOSP.org.pl, pokojowy patrol WOSP.org.pl. Przeczytałbym, napisał Servus Jurek i Hodor, a ja bym przeczytał listy do Owsiaka, napisał Jan, bardzo dobra odpowiedź na naszą zagadkę. Tak, tam jest masa bardzo mądrych listów, mega mądrych listów i mega aktualnych, świetnie się to czyta. Też bym to chętnie chyba wybrał. Wargas, moi drodzy, tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata 2026.

down. Get down.

Poland! Do any of you motherfuckers

0: Hey guys, remember when I said I love Poland?
1: Będziemy o tym pamiętali. A przed nami już widzimy żółte dresy. W tym momencie zespół Szwecji śpiewa na głos hymn. Przed chwilą zespół Polski śpiewał także na głos hymn. Przed zespołami piłkarzy także dzieci. Myślę, że nikt tam nikogo nie pozamieniał. I stadion pełen kibiców. A więc za moment zaczyna się mecz Polska-Szwecja. Trafiliśmy na kanał i będziemy się dzielili wynikami. Będziemy wam mówili, jeżeli ktoś nie ma okazji albo po prostu słucha naszej audycji i gdzieś jednym oczkiem albo tylko słucha naszej audycji. Będziemy aktualizowali. Paulina i chłopcy z Łobza, i to jest niesamowicie, Paulina, bo wysłałaś do nas maila i w tym samym czasie przed mail także zupełnie innego miejsca, czyli gorąco ściskana Sania z rodzinką, modelarze wszystkich krajów, łączy się. I oba te maile mówią o tej samej treści. To jest niesamowite. Najpierw mail od Ani. Przeczytałabym fragment Małego Księcia. Wybrałabym taki, który przypomina, że warto być uważnym na innych ludzi, dostrzegać to, co naprawdę ważne. Myślę, że w czasach, gdy wszyscy żyjemy szybko, taka chwila zatrzymania refleksji byłaby potrzebna. Bo jeśli mamy czytać głośno dla całej Polski, to może właśnie coś, co na chwilę zatrzyma, da do myślenia i zostanie z nami trochę dłużej niż do końca audycji. I tutaj Paulina i chłopcy z Łobza. Ja chciałabym na głos odczytać fragment Małego Księcia. Oto moja tajemnica. Jest bardzo prosta. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Powtórzył mały książę, aby zapamiętać. To czas, który straciłeś dla swojej róży, sprawił, że twoja róża jest tak ważna. To czas, który straciłem dla mojej róży, powtórzył mały książę, żeby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, powiedział lis. Lecz ty nie powinieneś zapomnieć. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, żeby zapamiętać. Pozdrawiam. No to są właśnie te teksty, które na głos byście przeczytali, gdyby was cała Polska słuchała. Na przykład Robert napisał, zwykle czytam sobie po cichu, ale gdybym miał tak na głos i donośnie, to chętnie zaprezentowałbym cykl trenów mistrza Jana Kochanowskiego. Myslowic, u nas jest to zapisane elektryczny? Nie? Fiszemadę, później będziemy słowić. Fiszemadę, tworzywo z naszego najpiękniejszego festiwalu, kiedy byli na dużej scenie naszego festiwalu w 2025 roku. ZBC Małopan Trek Ara.

A co do tematu, to aktualnie przeczytałbym lalkiem. Temat na czasie i uważam za duży plus w całej sytuacji to, że wiele osób, wliczając to również mnie, sięgnęło znowu po tą książkę. To była moja ulubiona lektura w liceum, jako jedna z niewielu przeczytana w całości. Pisałam maturę na temat nieodwzajemnionej miłości, więc było duże pole do popisu na tym przykładzie. Pozdrawiam serdecznie Basia. I Basia dobrze odpowiedziała na pytanie, czyli zagadka ma także damskie piękne odpowiedzi prawidłowe. Dobry wieczór, Jurku Chodorze i wszyscy słuchacze audycji. Witam was, kochani, bardzo gorąco z nocnego dyżuru. Basia z Krosna Odrzańskiego z Kasiunią. Co do zagadki, bardzo dobra odpowiedź. Cześć wam w ten poniedziałkowy wieczór. Gdyby słuchała mnie cała Polska, przeczytałabym wszystkie informacje, które są zgodne z najnowszą wiedzą odnośnie psychologii, pedagogiki, socjologii i pokrewnych, żeby nigdy już nie cierpiał żaden człowiek, a szczególnie żadne dziecko. A co do kartki z obrzuskach, dwukrotnie wysłałam wam mail w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu, ponieważ kartka nie oddaje nawet promila. Masz rację. Czy dotarliście do tego maila? Jeśli potrzeba, byśmy go po raz trzeci dziś, tylko dajcie znać. Naprawdę warto. Jola z miejscowości Występ, bo to właśnie tą kartką zaczęliśmy naszą audycję, dzieląc się przepiękną kartką z Brzuski, czyli Van Gogh, który tam zawitał na stałe, no bo przecież ani deszcz, ani śnieg, ani słońce nie zniosą tych pięknych dzieł Van Gogha, które są po prostu na domach, brzuskach i to ma swój rok. Dobra, Jola, jeżeli możesz nam przysłać, bo być może w tej treści jeszcze jest coś, to bardzo, bardzo proszę. Mysłowic, koncert, który wielu z was zapamięta. Ła, co tam się działo, jaka tam była atmosfera, co tam się wydarzyło. Ten numer ma dwie opowieści, czyli mówimy elektryczne czy unplug. Dzisiaj gramy elektryczny, mam plak innym razem. Przed wami Mysłowic. Chłopcy, chłopcy, chłopcy, ale to brzmi.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Lastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
10: Lastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Lastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.lastcast.pl.
0: W Media Expert.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
6: Hello, Poland Rock! We're Dirty Sharks!

0: 1940 audycją Słowakami, a teraz Rumunii, czyli Dirty Shirt, zespół, który zdobył Złotego Mączka, ale odbierze go za rok, tak się umówiliśmy. Miał go odebrać w tym roku, a w przyszłym roku odbierze uroczyście i myślę, że będzie to, no, do nóżki bardzo mocny koncert. Dirty Shirt jakby zdobyli najpiękniejszy festiwal świata szturmem i widać, że idą tak do przodu bardzo mocno. Zdobyli Złotego Mączka, grając na małej scenie.
1: Do przodu idą też Szwedzi.
0: 1-0 i już nie byliśmy w stanie wam tego powiedzieć i w ogóle jakby Szwedzi bardziej tutaj pod naszą bramką składnie prowadzą te akcje. Mecz w sumie ciekawy, no bo na samym końcu chodzi, aby dwie drużyny dały z siebie wszystko. Jeżeli nie jest nudno, no to jest ciekawie i to jest najważniejsze. A my rozmawiamy dzisiaj o tym, że 29 września, we wtorek, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Co wy byście głośno przeczytali, gdyby słuchała was cała Polska? Fragment, kilka zdań, wiesz, jak może kawałek jakiegoś rozporządzenia, regulaminu czy modlitwy. I pięknie piszecie. Ja bym przeczytała rozdział książki Pustyni i Puszczy. Tak jak kiedyś moja mama czytała mi i mojemu bratu na dobranoc. Książka ta była tak piękna, że pobudzała moją wyobraźnię i dzięki temu właśnie tak bardzo pokochałam czytać książki. No już za 3 dni widzimy się na domówce. Czujecie tą energię? Wioletta z Bormow. I Wioletta, powiem ci, że także i ja miałem czytane w Pustyni Puszy, to takie wydawnictwo z okładką, która była taka z materiału lnianego, z pięknym słonie chyba wytłaczanym, no robiła wyobraźnię i w środku przepiękne rysunki. U nas w domu się czytało bardzo dużo. My także czytaliśmy naszym dzieciom, naszym wnuczkom. No czyta się, bo to jest po prostu niezwykle ważne i Pustyni Puszczy bardzo to fajnie brzmi. A ja to bym z pamięci wypaliła, że moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo żeby niedobrze, bo gdybym miała powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałabym, że ludzi. Koniec cytatu. Ukochane dzieło od tłumaczy filmowych, które udało mi się powiedzieć na głos nawet na środku najbardziej reprezentacyjnej sali UAMU. Pozdrowienia od Mileny ze sztabu 6-8 czy 7 z Pobiedzisk. Tak samo Milena, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Naprawdę to spotkanie było gorące, miłe, serdecznie i wspominamy je z taką przyjemnością, bo jest duch. Myśleliśmy, że być może trudno będzie jakoś tak złapać tą szybko dobrą energię, a złapaliśmy ją dosłownie natychmiast. Zastanawiam się długo, co mogłabym przeczytać całej Polsce, gdyby mnie słuchała. Jeden cytat. Głupiec czeka na przypadek, mądry go tworzy. A czemu tak? Uważam, że obecny przypadek w moim życiu pokazuje dosadnie, że należy zrobić tak zwany podkład pod daną sytuację, a ona wcześniej czy później się zdarzy. I tylko od nas zależy, jak to się rozwinie, ile z tego uda nam się wyciągnąć. Dobrego. Pozdrawiam Sandra z Będkowa. Można było powiedzieć, że utwór, który teraz puszczamy, jest tak, że głupie czeka na przypadek, mądry go tworzy. Kto stworzył ZUS i kto go obali? Moi drodzy, Łydka Grubasa z przepięknym listem, który do nas przyszedł pięknym mailem. Kłania się Łydka Grubasa w osobie hipisa wokalowego. Siedzę, słucham sobie audycji i tknęło solidnie, a u nas dużo impulsów działalności, zatem siadam i piszę w imieniu całej bandy. Piękny, długi mail i na końcu właśnie czytam Wędrowicza, Wojsławicką masakrę. Ojej, oby do zobaczenia. Łydka Grubasa, moi drodzy, 2019, ZUS.

0: na zestawie korespondencji mojej w skrzynce pocztowej. I tylko do mnie przychodzą prawie służbowe listy albo wyzwania sądowe, czyli wyzwania na pocztę, a tam wyzwania albo jakieś informacje z sądów. I między innymi ZUS regularny. Uwaga, moi drodzy, 5 października podamy pierwsze notowanie Złotego Bączka, tegorocznej edycji Złotego Bączka. Uruchomiliśmy ją dosłownie następnego dnia po zakończeniu najpiękniejszego Festiwalu Świata i powiem wam, że dzieje się niesamowicie ciekawie. 12192 głosy do tej pory, czyli no naprawdę jest duże bardzo napięcie, ale będziemy się dzielili tym wszystkim, co ma miejsce w tym głosowaniu, czyli zespoły polskie 5557 głosów, zespoły zagraniczne 6372 głosów. Frekwencja bardzo, bardzo, bardzo duża. No i notowanie, będzie to pierwsze. Trzymamy was trochę w napięciu. Trzymam jeszcze trochę chwilę was w napięciu, zanim rozwiążemy konkurs z Godsmakiem. Jeszcze chwilę i poznacie laureatów. A my także przypominamy, że ten pierwszy etap od 2 sierpnia do 30 listopada, drugi etap Złotego Bączka 1 grudnia, 28 dzień lutego i trzeci ostateczny 1 marca do 1 czerwca i wtedy wyłonimy naszych zwycięzców, ale także eliminacje ruszyły zaraz po zakończeniu festiwalu i między innymi otrzymaliśmy zgłoszenia z Polski, ale oprócz tego Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia, Bułgaria, Czechy, Wielka Brytania. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca, a sami widzicie, że mała scena rządzi i to bardzo, bardzo mocno rządzi, więc warto się z takim zgłoszeniem u nas zjawić. Czytanie na głos. Mam tylko jeden utwór w głowie. Lokomotywa, Tuwina. Tuwima, cudo, dźwiękowy, majsterszy dla mnie, nigdy dość. Ściskam wszystkich przy odbiornikach, nieustannie tęsknię. Marta z Francji stoi na stacji lokomotywa. Nie mówię z pamięci, tylko czytam z kartki. Ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Także czytaliśmy tą bajkę. Hodor, czytałeś u was takie bajki? Właśnie Tuwim także rządzi u ciebie na dobranoc?
1: Nie, ostatnio na dobranoc to u mnie rządzi opowieść o hemoglobinie.
0: Jest.
1: Naprawdę, no nie wiem, wybrałem sobie jakąś książkę o narządach ludzi i tak je zafascynowała hemoglobina, że odpływa po prostu.
0: Ojej, ja ci powiem, że...
1: Zaskoczyłem cię.
0: Zaskoczyłeś mnie bardzo, bo ja ostatnio Tuwima wziąłem z naszego osiedlowego śmietnika, no w miejscu, gdzie ktoś go ładnie położył, nie wyrzucił.
1: Pamiętam.
0: Bajkę i zlicytowaliśmy to. Pamiętam. Pięknie to jeszcze wyczyściłem, oprawiłem. Myślę, że ktoś nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. Na szczęście nie wrzucił do kosza z papierem, tylko ten Tuwim natychmiast na niego zwróciłem uwagę, bo z ilustracjami Jana Szancera w związku z tym natychmiast to wziąłem i to jest, myślę, tak jak Marta z Francji pisze, absolutnie do końca świata jeden dzień dłużej miałem tą lokomotywę.
1: Ale Wiola też napisała, że miała właśnie tę książkę chyba, tę ze słoniem. To właśnie ta.
0: Książka przepiękna, czyli czytaliśmy tę samą książkę, a to, co napisała Wiola, że Wioletta z Bormow, że czytanie pozostaje, bo później ta tajemnica, którą sobie budowałem w głowie i mama czytała to i myśmy patrzyli tylko na ilustrację, nie mieliśmy nic więcej. To budowało. Tak jak ten przepiękny numer Babylon Circus, The Partisan, utwór, który także śpiewał Cohen. I to także buduje w głowie najróżniejsze piękne opowieści. Babylon Circus 2025. I have changed my name so often. I have a lot

0: 8 029 295 euro dzieci przebadanych od początku programu stan na 17 września 2026 roku. To jest nasz program przesiewowych badań słuchu, a mówię o tym dlatego, że codziennie od jakiegoś czasu nagrywam swoje Facebooki. W ogóle nie czytam komentarzy, bo się od tego zupełnie odciąłem, żeby sobie spokojnie przekazywać wam codziennie, dzień w dzień, to co się dzieje w fundacji, to co się dzieje na moim biurku. I Hodor świadkiem, za każdym razem kontrakt, który podpisuję i to uruchamia wynegocjowane wcześniej warunki na zakup sprzętu medycznego i dostarczenie go na własność szpitalowi. No robi to niesamowitą robotę. Dzisiaj sobie obejrzyjcie i takie aktualności, że właśnie zapraszam na audycję albo co się dzieje i między innymi czytamy o takich aktualnościach jak badania słuchu. I to robi 70 osób w fundacji od wielu lat i taki jest sens działania fundacji, kiedy raz w ciągu jednego dnia z takimi ludźmi, którzy się zebrali z nami, aby być na zlocie w Gryficach, organizują sztaby, a później po tym jednym dniu zbiórki pieniędzy przez cały rok dbamy, bardzo, bardzo dbamy o to, aby te pieniądze jak najlepiej wydać, aby one trafiły w postaci sprzętu medycznego, naszych programów medycznych, tam, gdzie to wcześniej ustalamy, a także działać także w momencie, kiedy jest alarm, kiedy trzeba po prostu pomagać i trzeba działać. I to robi ta 70-osobowa ekipa. Dlaczego o tym mówię? Bo też była taka próba dyskredytowania, mówienia o tym, o, 70 osób, to co oni tam robią? No właśnie to robimy, żeby codziennie podawać ważne wiadomości. Pamiętam, że zawsze lubiłam słuchać czytania w radiu wybranych fragmentów książek. Tak właśnie wiele lat temu, będąc jeszcze nastolatką, poznałam kultową wówczas powieść Joanny Fabickiej Szalone życie Rudolfa, która wiele razy poprawiała mi nastrój, doprowadzając do trudnych do opanowania wybuchów śmiechu. Nie wiem tylko, czy dzisiejsi nastolatkowie zrozumieliby ją, ale mogłabym spróbować i im ją poczytać. A dorosłym chętnie poczytałabym Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema, zwłaszcza opowiadanie z pętlą czasu. Dobra odpowiedź na zagadkę, napisała Kasia z Bełchatowa. To jest to, o czym mówimy. Przed chwilą mnie zadziwił Hodor, mówiąc, co dzieci jego chcą, żeby im przydać. Powtórz to jeszcze raz, jak to się nazywa?
1: Hemoglobina. Książka taka o środku człowieka. I, no takie to interesuje.
0: Ale bardzo dobrze.
1: Trochę dziwnie mam.
0: Ale być może dobrze, że nie musimy. Lat. Właśnie, być może nie musimy od razu wiedzieć, co na pewno będą czytały. Moje wnuczki kiedyś mnie bardzo.

zaraz być, no, polandrockfestival.pl i wymieniamy to, co tydzień wrzucamy nowe dźwięki, moi drodzy. Przed wami Dikanda, 2025 rok. Mała scena, tylko z nazwy. Po eliminacjach. Piękna muzyka. A później będziemy rozdzielali płyty Godsmacku w związku z tym. Nie, co ja mówię Godsmacku? Wednesday, 13. A może kiedyś będzie też i płyta Godsmacku. Konkursów nigdy za dużo. Lecimy przed wami, moi drodzy. Dikanda, Ushtibaba.

Pytam, Wednesday 13, z 31 Poland Rock Festival. Moi drodzy, 25 września premiera wydawnictwa, można powiedzieć z dumą, na całym świecie, czyli światowa premiera tej płyty. I uwaga, nasza ekipa muzyczna, i to było, brało w tym udział chyba ze 168 osób związanych z muzyką. Nie, prawda jest taka, że nasz po prostu dział muzyczny sobie usiadł i wybrał, uwaga, pięciu laureatów tekstów, które przypadły do gustu i są powodem, aby się tą płytą CD i płytą winylową podzielić. I czytam. Sploty cynamonowe. Najbardziej kojarzy mi się dźwięk ludzkiego gwaru, masa rozmów, śmiechu, przypadkowych spotkań i głosów mieszających się ze sobą. Taki nieokreślony szum, w którym słychać przede wszystkim radość, wolność i poczucie, że przez chwilę wszyscy jesteśmy dokładnie tam, gdzie chcemy być. RH0N1N napisał: zdecydowanie jest to dźwięk zdartego gardła Jurka w trzeci dzień festiwalu. Virales napisała: z Poland Rock kojarzy mi się najbardziej gitarowe dżingle w przerwach i ogłoszenia. Dźwięk, który towarzyszy ci przez cały pobyt na polu, a siedzi w głowie jeszcze długo po powrocie do domu. Koncert Wednesday 13 uważam za jeden z ulubionych. Paweł, jeden niepowtarzalny dźwięk, który najbardziej kojarzy mi się z Poland Rock Festival, to motyw z Titanica jako sygnał alarmowy na kładzie. To jest też dźwięk, który ja także czuję. I Przemysław Chojnowski napisał: dźwięków Poland Rock mam tysiące, ale dla mnie osobiście to pierwsze dźwięki dżemu na tegorocznym festiwalu. Czemu właśnie to? Bo jest to pewnego rodzaju klamra spinająca moje wspomnienia. Jarocin 93, koncert dżemu, który występował jako ostatnio, a po zadymach wystartował już właściwie razem ze wschodem słońca. Rysiek na scenie, jeden z jego ostatnich koncertów, a ja młody ciałem i duchem. I nagle 33 lata później, pierwsze dźwięki dżemu na Poland Rock 2026 i głos Sebastiana, syna Ryśka. To był właśnie ten dźwięk. Dźwięk spinający mnie, młodego ciałem i duchem, z tym dzisiejszym, po 33 latach, może już nie tak młodym ciałem, ale nadal młodym duchem. Moi drodzy, płyta, której teraz dźwięki usłyszycie, trafi do tych pięciu wybrańców ocenionych w swoich opowieściach o najbardziej kojarzonym z Poland Rock dźwiękiem. Już jutro będzie spakowana i wysłana. Wednesday 13, którzy tę płytę wydali z ubiegłorocznego i jeszcze ubiegłorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, Poland Rock.

Jutro 5 wydawnictw Wednesday 13 popłyną, polecą, poszybują do laureatów naszego konkursu, czyli z jakimi dźwiękami wam się kojarzy Poland Rock Festival. A ja przypomnę, moi drodzy, że jeszcze trwa drugi konkurs i będzie trwał do końca października z niesamowitą nagrodą. Hashtag Oscarowa Rolka i hashtag Poland Rock 2026, czyli czekamy na wasze filmiki, na wasze rolki. Już ich szło bardzo, bardzo dużo, ale macie czas aż do końca października. Możecie jeszcze je podmontować, jeszcze z tego, co już zrobiliście, możecie coś nam wysłać, a my wybierzemy tę rolkę, która jest najsmaczniejsza, najlepsza, najbardziej nas tutaj pobudziła, i nagrodą będzie wejście na dużą scenę podczas otwarcia kolejnego najpiękniejszego festiwalu świata. I uwaga, uwaga, uwaga, w październiku także poznamy miejsce, na którym będziemy spotykali się na 33. najpiękniejszym festiwalu świata. My już mamy projekty na 33. najpiękniejszy festiwal świata, a więc już wiemy, jak wpisać miejsce, w którym będziemy się spodziewali. Mecz się rozgrzał, Polacy przy bramce Szwedów, ale Szwed na bramce złapał piłkę. Tak to się zdarza. Moi drodzy, a ja od razu przypomnę, bo przed chwilą, jak powiedziałem, Makak robił sobie fotę z naszymi, z jego gośćmi, a więc od razu zapowiem, żeby mnie to nie uciekło. W Makakofonii Baby Have Fun odwiedzą nas Magda Kramer, wokale klawisze, Tomek Szkiela, wokale gitary. Porozmawiamy z nimi o zespole Fertile Hump, czyli i albumie Jazz Punk Super Heroes. Zapraszamy bardzo serdecznie. Byli tutaj przed chwilą postacie, które grają, śpiewają i są u Makaka na żywo. Na żywo będą tutaj w tym studio, moi drodzy. Wchodzimy w muzyczne muzyczne przyspieszenie, czyli teraz przed wami Nocy Kochanek, oczywiście, tegoroczny Zdrajca Metalu. Tegoroczny przyjemnością zapowiadam, ponieważ to są inne utwory laureat Złotego Bączka i wydawałoby się, no, co tu się może wydarzyć. A jednak Nocny Kochanek powołał ogromny chór, no jak akademicki, wielki, który na wysokim takim podwyższeniu obok stał i razem z nimi śpiewał. I zobaczcie, co się wydarzyło, bo się w dźwiękach wydarzyło dużo nowego.

Radia Metalu, czyli brak wierności. A Kasia napisała: ja zawsze i wszędzie czytałbym Nad Jenem i Trylogiem. No i to jest właśnie ta wierność, której nie miał zdrajca Metalik. Ale także jeszcze dwa słowa od Renaty, która napisała: była w pokojowym patrolu w momencie, kiedy pomagaliśmy przy organizacji maratonu warszawskiego. Przecież była super pogoda, mnóstwo szczęśliwych ludzi, tych co biegali, kibiców, super atmosfera. Ktoś mi ukradł lokomotywę, dalej pisze Renata. Uwielbiam tu Wima i Brzechwę. Od 20 lat czytam dzieciom w przedszkolu. Dzisiaj są inne bajki, również mądre i z pięknym morałem. Czytam dzieciom codziennie, zmieniam głos, wcielam się w różne postacie. One to uwielbiają i czasami kończą za mnie wers. To najbardziej, co kocham w mojej przedszkolnej pracy. No i to właśnie jest czytanie na głos, które po prostu ma sens i tak właśnie powinno to po prostu trwać. Kiedy prezentowałeś temat audycji, w głowie zakwitło mi jedno słowo: dezyderata. Chodzę więc myślami wokół tego tekstu, czytam go i co? Wyczytałam, że odwoływali się do niego również hipisi. Trafiony, zatopiony. Jakże świat byłby piękniejszy, gdyby tych kilka prostych praw każdy człowiek nosił w swoim sercu. Bądźcie pogodni, dążcie do szczęścia, ściskam nad ogniska, gdzie pieką się pyszne ziemniaczki. I to ognisko, Asia Strzebiszowa, tak, jest piękne ognisko, to zdjęcie jest, a dezydereta, tak, Asia, była za moich czasów, była w różnych miejscach, jako taki drzeworyt i spotkałem się z nią w różnych miejscach, gdzie właśnie w dawno, dawno, 50 lat temu, a nawet więcej, w środowisku takim hipisowskim, było to wręcz pięknym, żeby zdobyć taki plakat, na którym ta treść była wypisana. No nie ma piękniejszego momentu, żeby także wam powiedzieć, że na naszym festiwalu dzieją się różne dźwięki, jakże inne po Nocnym Kochanku. Michał Bajor, Tango Ogrzej Mnie, 2025 ma sena tylko z nazwy.

tak porównując o ten Michał teraz powinien nastąpić, ale nastąpi, więc idealnie jest przeczytać od Pawła z Krakowa. Siema Jurek, z chęcią przeczytałbym jeden z wierszy mojej żony Ani. Niestety na razie są niedostępne, a wracając do rzeczywistości, bardzo chętnie przeczytałbym moją ulubioną fantastykę, najlepiej w całości 4 tomy Jarosława Grzędowicza, zatytułowaną Pan Lodowego Ogrodu. I wiesz, że Paweł, to się wydrukowało na ognisku od Asi Strzebiszewa. No to w ogóle wygląda ten mail, jakby to była, no proszę bardzo, widzisz, Kodor, jakby to już była poezja, czyli pięknie na tym płomieniu wielkim, wystrzeliwującym do góry, bałem się, że to się drzewo pali, a to jest na tle drzewa, nagle słowa, o których ty napisałeś. Co bym przeczytał, jakby mnie cała Polska słuchała, co by tu wybrać, po prostu pustka w głowie, druga myśl. Co by tu wybrać? Bo setki albo i tysiące tekstów wołających w głowie, wybierz mnie. I wtedy usłyszałem na antenie to, co bym sam chyba ostatecznie wybrał. Dokładnie ten fragment Małego Księcia. Pięknie tu napisał Piotrek, wariat z Opola, i odniósł się do The Partizan, Babylon Circus i do Bella Ciao, także piosenki, która mówi o tym, co Partizan, o ludziach, którzy gdzieś tam wpadali w swoje niesamowite pułapki. Meluzynę, już słyszę meluzynę. Jej, ja to bym śpiewał nawet także i na głos, moi drodzy. Koma, przepiękna wersja meluzyny 2024.

Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdzikszy wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju, to pies, to zając, między stały stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może, schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waczman, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkiem nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto, spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ mospanie mnie kapie na głowę. A Paweł na to, wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiaski morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. A ja jeszcze zawsze dodaję na swoich wykładach, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I ta opowiastka, ten wiersz Aleksandra Fredry, bym czytał na głos, a i nawet bym kazał wydrukować małym druczkiem w naszych dokumentach ważnych, jak chociażby paszport, jak metryka urodzenia, jak dowód osobisty, no cokolwiek, co mamy przy sobie, żebyśmy cokolwiek często zaglądali i czytali, że to jest niezwykle ważne, to jest coś, co... jest taką podstawą, żeby nie wchodzić z butami w drugie życie, żeby nikomu nie robić, co tobie nie miło. To jest w ogóle podstawa tego, że się tak bardzo bierzemy za bary i tak bardzo siebie nie lubimy i tak bardzo cały czas startujemy do siebie z różnymi sytuacjami, które są po prostu niesympatyczne. Ja tak myślę, że to właśnie na tym to wszystko polega i... to bym czytał na głos bardzo mocno. Zagadka, oczywiście Gutek, oczywiście 2022 i Michał z Gdańska, leci do ciebie nagroda i damska zagadka, mam ją gdzieś zapisaną, Kasia. Kasia Rękiel. No już wiem, jak zwykle mi to odbyły karteczki zginęły. Niech mottem będzie także ten właśnie utwór, którym zakończyliśmy. Strach na lachy żyje w kraju 2022. I pamiętacie, że 6 wracamy października do Domowej Orkiestry, a także zgłaszajcie się do nas rekord.wosworg.pl, czyli rekord w prowadzeniu RKO. Ściskam was bardzo mocno, ja i Chodor, za moment goście i Makak. Kochamy was bardzo mocno. Trzymajcie się pięknie, pięknie dzisiaj byliście razem z nami. Kończę 1-1. I mecz się chyba podoba.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: This is Marilyn Manson, you're listening to Makakophonia. Baby, have fun.

0: Fashion evolves.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć. Teraz dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Magda, powiedz, czy cię słychać.
3: Dobry wieczór, czy mnie słychać?
2: Świetnie cię słychać, dobrze, mnie też świetnie słychać. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie, to jest Makakofonia Baby Have Fun, jestem Piotr Majak-Szarłacki, Magda Kramer jest z nami, stąd ten Grzesiuk na początek w utworze Czabak, tym razem nie przez przypadek, komputer tego nie wybierał za mnie, sam to zrobiłem.
3: Tak. Ja bardzo dziękuję.
2: Bardzo proszę, to jest naprawdę. Tomasz Szkiela jest z Magdą już, który to już?
4: Leci nam z 13 rok pewnie.
2: Cudownie. O, to ukłony dla największego pozera wśród paciorków. On też ostatnio obchodził 13 ze swoją konkubiną. Pamiętamy o tym. Chyba, że kompletnie o czymś zapomnieliśmy. Na przykład pamiętamy o tym, że mamy... Telefon mamy. Dobry wieczór, Makakofonia, Baby Have Fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
5: Renia z tej strony, Makakuś.
2: Podejrzewałem to. Dobry wieczór. Ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
5: Dobry, ciebie też pozdrawiam. Twojego gościa, twoich gości pozdrawiam. Mojego kolegę Karola, jego siostrę, Sonię, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko rożańcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
2: A poczekaj sekundę, bo ja, czy ja państwu życzyłem stosunkowo udanego poniedziałku oraz stosunkowo udanego tygodnia, w sensie całemu kółku antyróżańcowemu i peletonowi skryto słuchaczy, burakuty? Mówiłem coś takiego, Renia?
4: Nie mówiłeś, ja słyszę.
2: Nie mówiłem?
4: Znaczy nie słyszałem, że...
2: Żebym mówił, to teraz tak. Mówię. Dobrze, Renia, to jesteśmy gotowi na wierszyk. Ja jestem gotów, przynajmniej mam nadzieję, że nasi ukochani słuchacze też. Jak tam piłeczka? I będzie dwa? Nie będzie. Dobrze, proszę.
5: Zespół Fertile Hump. Jest jak rok garażowy, ma makakuś, ma rower od swego synusia nowy. Wyjeździć do pracy, bo makakusia w makakofonii słuchają Polki i Polacy, aby muzyki rockowej słuchali i się
2: ramy trzymali roweru, tak, może
5: zapisali.
2: Być.
4: Brawo!
2: Cudownie. Tomek, wytłumacz, bardzo cię proszę, Reni, tak jak to czyniłeś Jurkowi przed naszym pojawieniem się tutaj. Jak wymawia się zespół, który reprezentujesz dzisiaj? W sensie jego nazwę.
4: Wymawia się Fertile Hump, a kluczem do tego jest, żeby pamiętać o Taju, że to jest Taj. Jak z Tajlandii mieszkaniec. Fertile Hump. Tłumacz, Renia, to jest bardzo proste.
2: Dobrze, ja serdecznie dziękuję. Stosunkowo udanej nocy ci życzę, moja droga.
5: Wszystkiego dobrego, to pa!
4: Pa, dziadki!
2: No dobrze. Słuchajcie, wy ruszacie w jakąś trasę koncertową wkrótce jakoś?
4: Ja...
2: Proszę, pan jedzie.
4: Tak, ruszamy. Ja mam... wysłał nam nasz wydawca, który ma nas za skończonych debili, pozdrawiamy Patryka, wysłał nam od razu, równo o 22 listę koncertów, które sam organizuje i ja je teraz odczytam.
2: Proszę, pan jedzie. A kiedy one ruszają?
4: Ruszają 5 listopada. 5-11
3: Gdańsk.
4: 6-11
3: Olsztyn.
4: 7-11
3: Łódź.
4: 8-11
3: Lublin.
4: 13-11
3: Warszawa.
4: 20-11
3: Kraków.
4: 21-11
3: Wrocław.
4: 22-11
3: Katowice.
4: 27-11
3: Szczecin.
4: 28-11
3: Poznań.
4: I 29-11
3: Toruń.
2: A cofnijcie się na moment, bardzo proszę, do
4: Którego miasta?
2: Do Katowic. Czy to będzie w Piątym Domu?
4: Tak.
2: Cudownie. Właśnie myślałem, jak dostałem tę informację, pomyślałem o jednym z naszych słuchaczy. On uwielbia ten klub. Nie wiem dlaczego, bo tam nigdy nie było.
4: Ten klub jest świetny, ja się nie dziwię, że on go uwielbia.
2: O, Szwecja prowadzi z Polakami 2-1 i nikt mi nie powiedział wcześniej, że przegrywamy. To jest tam się rozgrywa to wszystko.
3: Bo to jest tymczasowe, to się teraz zmieni.
2: Że ten? Myślisz, że oni będą wyrównają, a potem będą prowadzili nasze orły?
3: Nie może być inaczej.
4: Kaka!
2: Aha, no, dobrze, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Nie mówiłem państwu, że mamy specjalnego gościa w naszym studiu. Przyjechał tutaj, żeby się ze mną zobaczyć, chociaż widzieliśmy się ostatnio w sobotę, jak była impreza tutaj. Zrobiłem bardzo fajne zdjęcie, ale państwu nie wrzuciłem.
3: I na chyba tego. Świetne wrażenie.
2: Wrażenie były, potem porozmawiamy poza anteną na temat wrażeń z imprezy. Najpierw pochylimy się nad Kennethem Robertem Wilsonem. Nie jest jubilatem, ale grał na perce u Marilyna Mansona. I co? I miał ksywkę Ginger Fish. That's especially for you. Happy birthday.

0: 1987 roku, drogie dzieci, 28 września objawił się czwarty album zespołu The Smith. Ach, ty w życiu.
1: Czy ja mogę powiedzieć jedną rzecz?
0: Strange Ways Here We Come. Że co, że 22 minuty temu mina 22? I zdobyłem pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie.
1: Czy ja mogę powiedzieć dwie rzeczy?
0: Że byłeś... Ja chciałbym, żebyś powiedział państwu o tym, że tak. Po pierwsze, Magda, gratulacje. Pani mówiła czas jakiś temu, że wynik się zmieni. On się faktycznie zmienił. Jest 3-1.
2: Nie pytajcie, jak to robię. To samo się tak...
0: Dla Szwecji. 78 minuta. I przy okazji wyszło na to, że... Tomek jest miłośnikiem piłki nożnej.

0: niż na 100%.
1: Ja ich znam, ja pozdrawiam ich serdecznie.
2: I tak. To w ogóle, żeby nie było, to my jedziemy z nimi, nie?
0: Tak. My jesteśmy tam takimi popierdółkami do wycierania im, do ustawiania im pokręteł we wzmacniaczach. I...
1: Ale oni to... może grają na waszej perce.
2: I... Będzie raczej odwrotnie.
0: Będzie odwrotnie. Michał...
2: Ale my możemy ją nosić.
0: Tak, my będziemy kręcić pokrętłami. Dobra, nie, przestań mnie zagadywać, Maka.
1: Dobra, jest na Powiślu.
0: Co?
1: Bo to jest 0,7 na 2 z Agrychą plus Blunt. Co wolisz?
0: Strasznie dużo mówisz słów, ja nie przyjmuję tak
2: wszystko,
0: szybko,
2: żeby nie rozmawiać o piłce
0: nożnej. Rzeczywistości. Tak.
1: Ale słuchasz mnie czasem, czy nigdy nie?
0: Słucham, ale moja percepcja bardzo wolno przyswaja dane, a ty wręcz przeciwnie, mówisz bardzo dużo słów. Ja części tych słów nie znam. Kurde!
2: Czy teraz te 13 lat brzmi lepiej?
0: Nie wiem nawet, bo nie wszystkie usłyszałem, nie... Nie zapamiętałem wszystkich słów, które mówiłeś. Dobra, wróćmy do piłki nożnej. Ja jestem strasznie zdenerwowany. Oglądanie polskiej reprezentacji w piłkę nożną przyswaja mnie zawsze atak paniki. Podobnie jak... Nieważne. Jak trawa od dresiarza. Powiedzmy to głośno.
1: Tak, opowiadaj państwu dalej. To znaczy, to powinieneś opowiedzieć przed wyjściem na balkon z lat 90., żeby ich uprzedzić, co właśnie może, że u nich też może spowodować, wiesz.
0: Co ma wspólnego
1: dresiarza?
0: Co ma wspólnego dresiarza z polską reprezentacją?
1: Lęk.
0: W piłkę nożną. Lęk, tak.
2: Trawa, murawa.
0: O Boże.
1: Widzisz, to się wszystko łączy.
0: Tak.
1: Kochani, zapraszam bardzo serdecznie na makakofonie łamaną na makakart. Tam informacja na temat naszych jutrzejszych gości. Wpadnie ich trzech. Ale w ogóle to jest sepset. Ja pierdzielę. 7 aż ich jest? Wy z nimi...
0: Criminal Tango, tak, ja już wiem.
1: Wy z nimi gracie też, czy nie?
0: Nie, ale my się z nimi bardzo dobrze znamy, oczywiście.
1: Od kiedy?
0: Dawna.
1: I co? A graliście z nimi kiedyś na scenie gdzieś?
0: W Pogłosie.
1: I co?
0: No w porządku są.
1: No ale...
2: Musimy to powtórzyć.
0: Ale czy co, czy dobrze grają, czy dobrze piją?
1: Bo to czy jest ich 7 faktycznie tam, czy więcej,
0: jest
1: czy mniej?
0: Jest ich dużo, na tyle, że nie wiem, czy 7, bo ciężko policzyć.
1: Aha, dobrze. Ale polecasz ten kontakt z zespołem?
0: Jasne.
1: Dobrze. Jutro będą u nas w takim razie, moi drodzy, też polecamy ten kontakt. Będziemy mówili o albumie nowym. O! Tutaj, naczelny Maruda, pozdrawiam serdecznie. Specjalnie dla ciebie. Patrz, nie musisz, teraz by ci się przydała ta kabina dźwiękochłonna, ponieważ oni, wyobraź sobie, żeby nagrać ten numer 2 lata temu. On wtedy już promował ten album, o którym będziemy jutro rozmawiali. To zaprosili twojego faworyta Hioba, Dylana. Tak, i to z nim wykonają utwór pod tytułem Caruso. Mhm.

0: Sharon for Wood Entertainment.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Anti Radio. Czyli rokową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rokowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
6: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Tak właśnie obstawiałem, jak obejrzałem ten pierwszy z Bośnią i Hercegowiną, że tam będzie remis, potem przegrana. Przepiękna synchronizacja, moi drodzy. Oni kończą, u nas się kończy. Coś pięknego. Ty Seagal, proszę bardzo, Tomaszek o tym opowie. Czy nie?
1: Chętnie. Ja kocham Ty Seagala. Za każdym razem, jak u ciebie jesteśmy,
0: właśnie,
1: ja
0: nie,
1: to opuszczamy
0: nie,
1: coś.
0: Nie, napisałeś mnie tam, kto wybierał co. Ja teraz jestem rozdarty, nieprzytomny, nie wiem.
1: Razem wybieraliśmy piosenki. Część.
0: Czyli Magda też Ty Seagala.
2: Tak, biorę go.
0: Okej. Okay.
1: I Michałek, nieobecny z nami dzisiaj, trzeci człon zespołu, też Ty Seagala, tak.
0: Okej, okay. A dlaczego Michałka dzisiaj nie ma, bo co?
1: Bo jest w Olsztynie.
0: W Olsztynie?
1: Tak, ze swoimi olsztyńskimi rodzicami teraz
2: i
1: jest.
2: I praca na dziewiątą.
0: Super, ja pozdrawiam Olsztyn, tam mój kumpel mieszka w okolicach i byliśmy u niego ostatnio na rybach. Nie brały, co prawda, to jest już zupełnie inna. Dobrze, chciałeś jakoś skomentować tutaj ten, a ty wiesz, z kim oni grają kolejne spotkanie?
1: Nie mam żadnego pojęcia.
0: W grupie? Gdyby ktoś z państwa był tak miły i napisał, albo nas za sprawą 321-321-666 poinformował, to ja bardzo proszę, bo to miała być nasza odpowiedź na porażkę przed mistrzostwami. Tak, kiedy nas nie dopuścili. Mieliśmy się zemścić dzisiaj. No, żeśmy się kuźwa zemścili.
1: Odwrotna zemsta.
0: 3-1, coś pięknego.
2: Remis w rogach.
0: Dobrze, słuchajcie, bo tam antyfan jazzu wpadł w panikę, jak usłyszał tylko nazwę najnowszego albumu Jazz Punk Superheroes. To powiedzcie mu, że
1: warto
0: to...
1: Warto dodać, że przezabawny antyfan jazzu.
0: Prawda?
1: Przezabawna to jest postać, osobowość.
0: Ja uwielbiam nadżycie, cudownie i skrycie ten, pozdrawiam, polecam państwu zajrzenie na antyradiowego Facebooka, jak zwykle dobrał gifa.
1: Ach, pyszny człowiek.
0: Coś pięknego. Dobrze.
1: A jeszcze ty miałaś się przywitać, bo jakaś pani cię zjechała, żeśmy się nie przywitali, a zjechała tylko ciebie, nie wiem dlaczego.
0: Pani zjechała cię?
1: To była pani?
2: To był pan, to pan. I zjechał nas, a ja się przywitałam. Trzy poprawki.
1: Dobry wieczór. A wiesz, że Magda jest teraz panią dyrektor?
0: Nie.
1: No i ale zachowujesz się jak pani dyrektor?
0: Ale od czego?
1: Postawiła mnie do pionu.
0: Ale od czego jesteś panią dyrektor? Czekaj.
2: Od czego nie jestem, słuchaj. Ja zarządzam generalnie.
1: Mną, na pewno.
2: Tak.
0: Znaczy to, że wzięła cię pod but, to wiemy już o tym od dawna. Nieważne. Proszę państwa, myślałem o tym, że zagram taki, który grałem jakiś czas temu, nie pamiętam. Nieważne, ale potem zmieniłem zdanie, że porwiemy was w te otwarte odmęty.
1: Odpowiadamy temu bo ja mam odpowiedź.
2: Ja myślę, że ta piosenka dobrze odpowie na to, na ile jazzowo-punkowa
1: temu
2: jest ta
1: antyfanu?
2: Płyta.
0: Tak, antyfan, ale antyfan jazzu nic do was nie miał, oprócz tego, że się bał, że będzie jazzowo, a tu
1: nie ma
0: takiej możliwości.
1: Tak.
0: To jest taka zmyłka, rozumiesz? Żeby takie bój dupy się bały właśnie, o. Mam nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii mi wybaczy.
1: Co też zabawne.
0: To na D.
1: A mogę wrócić na chwilę do VIA, bo my byliśmy w zeszłym. Bo my chodzimy też do innych rady. Mam nadzieję, że nie jesteś zazdrosny. I byliśmy. Tydzień temu byliśmy w Radio
0: Campus. Wyjdź natychmiast. Natychmiast wyjdź. Zabierz Magdę. Nie grajcie nic na żywo.
1: Mi, żeby to powiedzieć.
0: Poszedł.
1: Bo.
0: No,
1: słuchaj.
0: Dobrze. Bo.
1: Byliśmy w tym radio i wujek z Radia Campus, u którego byliśmy, powiedział nam, że nie wie, czy będą mogli puścić moją wypowiedź na YouTubie, bo coś tam powiedziałem. I teraz mnie strasznie ciekawi, czy mogę to powiedzieć na antenie Antyradio. Ryzykuj.
0: Ale na żywo.
1: Ryzykuj.
0: W sensie?
1: Tak.
0: A on chciał, poczekaj, wyciąć, żeby nie poszło tam?
1: Rozrysować ci?
0: Prawda czasu, prawda ekranu. Jeżeli chcesz, proszę, mów. Jestem ciekaw.
1: Chodzi o, jest zespół V.
0: Jest.
1: Cofnę się, chodzi o to, że my...
0: Proszę, opowiedz państwu, kto tam śpiewa. Kto tam śpiewa, powiedz.
1: No. Mnie bardziej interesuje, kto tam gra na gitarze.
0: Powiedz im, kto tam śpiewa.
1: Pani Rentgen.
0: To teraz
1: ale to nie jest istotne.
0: Powiedz im teraz, kto tam gra na gitarze.
1: Na gitarze chodzi o to, że tam w zespole V, z którym my jedziemy na koncerty, gra koleś, który ma ksywę Palec. I tak. Ja powiedziałem...
0: Pozdrawiam cię, Paleć, jesteś zajebistym gitarzystą.
1: I ja powiedziałem, że marzę o tym, żeby założyć z nim zespół i mieć krzywę w dupie.
0: Znaczy taką nazwę, wiedziałem, czy nie?
1: Wiedziałem, że cię to rozbawi w prymitywie.
0: Bo ja jestem wychami prostak i idiota do tego wszystkiego jeszcze. Coś strasznego. Dobrze, niemniej zapraszam państwa bardzo serdecznie na otwarte przestrzenie. Poczujmy się, jakbyśmy nie byli tam. Znaczy, kto nie jest, to ma...
2: Czyli byli zamknięci.
0: Tak, żebyśmy mogli spojrzeć ponad to wszystko.

0: teraz, moi drodzy, podczas gdy kończył się ten Frank Zappa z 74, to też obydwoje żeście go ten wyciągnęli do nas za włosy?
1: To jest ulubiony kawałek ZZ Top Magdy.
0: Okej. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Sprawdzaliśmy, który tutaj mu bardziej będzie pasował
2: mikrofon
0: do gitary i do wokalu. Dobrze, jak długo wyście ten Jazz Punk Superheroes pisali, tworzyli? I czy we trójkę, czy tylko we dwójkę?
2: Nie, jak to wygląda? To już we trójkę z Michałem. Ile nam się zeszło?
1: Od zeszłej płyty zeszło się 5 lat, bo jesteśmy niesamowicie niepłodnymi artystami, a poza tym jesteśmy też parą i się kłócimy ze sobą, w związku z tym jesteśmy też dysfunkcyjnymi artystami.
2: Ale jak już się zabraliśmy za robotę, to zrobiliśmy to w miesiąc.
1: To prawda, bo Patryk, którego nie mogłem w ogóle wspominać, dysfunkcyjny.
0: To już powiedziałem państwu.
1: Wspominał go cały czas. Patryk z Pirania Music zaproponował nam tę trasę z tym wijem, gdzie gra ta pani Rentgen i ten palec w dupie. Mhm. I powiedział, że czy my coś wydamy do tego czasu. I my, że nie, bo nie mamy czasu się tym zająć. To on powiedział, że on się tym zajmie. I dzięki temu w ogóle wydaliśmy płytę. Dzięki Patryk.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Znaczy on was zmobilizował do tego.
1: Tak.
0: To dobrze, proszę państwa.
1: Zrobiliśmy to w miesiąc wtedy.
0: To teraz oldies, żebyście tak pomyśleli sobie przez moment, czy im to dobrze poszło, czy nie. Piszcie, dzwońcie, jakby coś. Wiecie, dawajcie znaki. Czy w ogóle jest sens zapraszać taki tutaj tandem do naszego programu? Dobra, zostaw to. Chciałem, a wy na rowerach przejechaliście do mnie, czy nie?
1: Nie, samochodem, Dacią.
0: Shit.
1: A co?
0: Nie, moje rowery, wiesz. Znaczy nie kradzieże, tylko jazdy.

0: kotek w pewnym momencie to będzie taki ten przyczynek do tego, żeby pojawiły się kotki również w przestrzeni facebookowej. Moi drodzy, Perry and Kingsley, 1966 rok. Drogie dzieci.
1: Wybitne dzieło sztuki. Pokazał nam to Michał. Będę mu dozgodnie za to wdzięczny. Nawet mógłby mnie teraz do końca życia tak. Michał to jest nasz perkusista. Gra w zespole Fertile Hump, który jedzie z zespołem V na koncerty w kolejnych miastach.
0: A u nich kto gra na perce?
1: Nie wiem. Nie znamy tego człowieka jeszcze. My znamy tylko panią Rentgen i Palca.
0: Dlaczego nie znacie tego człowieka od perki?
1: No jest, bo on się jest zmienił.
0: Nowy? My znaliśmy
1: takiego kiedyś Mikołaja.
0: Ja
1: on
0: też,
1: tam już nie gra.
0: Nie gra już Mikołaj z nim?
1: Nie gra. I teraz gra inny.
0: Mikołaj, pozdrawiam cię.
1: Tak.
0: Tego nowego też pozdrawiam, bo jeżeli go wzięli, to znaczy, że jest dobry. Przynajmniej.
1: Pewnie
0: dobry.
1: Tak. I jeszcze mają basistę teraz, oni teraz grają w czwórkę.
0: Naprawdę? Co się pozmieniało w Celinę, Halinę, Ursulę i Jadwinie. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na balkon z lat 90.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Okay, hi, this is Robbie Rob. When I was at school, the monkeys used to steal my lunch. And I'm coming here today, Macacophonia, baby, revenge.

0: dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Makakofonii Baby Have Fun, w sensie w drugiej godzinie tegoż programu. Utuliliśmy Państwa z tej okazji, dość nietypowo. Kolega to Państwu wyjaśni. Naprawdę, żeś wpisywał do tej internetu, dlaczego wybrać hasz z Opiate z 1992?
1: Ja uważam, że radiosłuchacze powinni się dowiedzieć, do czego zmuszasz swoich gości. Piotrek zmusza wszystkich, którzy tu przychodzą, żeby wybierali swoje ulubione piosenki Tool. I my jesteśmy takim bytem, dla których nie istnieje ulubiona piosenka Tool. Więc co zrobiliśmy, Magda?
2: Ja założyłam słuchawki, jak przesłuchiwałeś.
1: No dobrze, więc co ja zrobiłem? Otóż ja zrobiłem następującą rzecz, że zapytałem najpierw czata GPT, czyli sztucznej inteligencji, który utwór Tool brzmi najmniej jak Tool, bo może wtedy on mi się spodoba. On podpowiedział ten, on brzmi równie źle co wszystkie inne utwory Tool, więc ale uznałem, że
2: trzeba było zapytać,
1: to zamyka temat, więc już niech będzie ten, bo ten musiałem i tak usłyszeć. Więc przynajmniej go będę znał, jak tu przyjdę. I Magda też. Nie, Magda nie, bo
2: ja
1: miała
2: słuchawki. Jestem bardzo zadowolona z twojego wyboru.
0: Pomimo tego, że wtedy jak on wybierał, miałeś słuchawki wygłuszające, tak?
2: Jego... Tak.
1: Nie no, ale z logiki działania może jest
2: zadowolona. Teraz wyszłam do łazienki.
0: Ale dobrze, tak właśnie, by wyszła do łazienki.
1: Przecież na jedynkę, czy na... A dobra.
0: Przecież nie było jej tu, raptem ile on trwał ten Tool? 2,45.
1: Ale czy w sensie to odpowiada na te odpowiedzi
0: na
1: pytanie?
0: Oba twoje pytania? Może to być konkurs? Przecież możecie, mamy dla państwa płyty zespołu Fairytale Hump. Czy Magda była na jedynce, czy na dwójce?
1: Fairytale Hump, czyli po angielsku jedynka, czy dwójka?
0: To jest pytanie konkursowe. Nie.
2: 2:45 i toaleta jest 100 metrów od studia.
1: To przecież można się zwalić w gacie po środku, stara, come on. To nic nie mówi, kurde. To wręcz brzmi jak wyzwanie dla osoby tak dalece dyrektorskiej jak ty.
2: Nie będę nikomu ułatwiać.
0: Nie będę, nie mogę w to uwierzyć.
2: Ta płyta jest tego warta.
0: Dobrze.
1: Ale odpowiedzi.
0: Ale co? Ale co, wchodzimy w to, tak? Czy była na jedynce, czy dwójce? Ale to jest pytanie konkursowe.
2: Jedyne pytanie już
1: jest takie, czy tobie chce się wysyłać płyty, bo jeżeli tak, to proszę bardzo.
0: Kochani, w takim razie w temacie maila wysyłanego na makakmałpa.antyradio.pl proszę wpisać
2: jeden lub dwa.
0: Uwielbiam jedynkę lub dwójkę z Superheroes. Proszę odpowiedzieć na pytanie właśnie, na czym Magda była, po czym proszę się podpisywać imieniem, nazwiskiem. Bardzo uprzejmie proszę o dołączenie dokładnego adresu pocztowego wraz z kodem, żeby ten listonosz wiedział, gdzie tam ma przed jedynką lub dwójką.
1: Przeskoczyłeś piosenkę o jedną?
0: Przeskoczyłem piosenkę, nie.
1: Bo teraz to była bardzo ważna piosenka, ja muszę ją, mogę się zabić w każdym momencie, ale chcę ją zapowiedzieć.
0: Przecież jest cały czas, mówisz o zespole Transit?
1: Tak.
0: Transit! Wam przepraszam, nie mógł. Zwariował ten. Dobrze, opowiadaj w takim razie. Znaczy nie, poczekaj. Tak, imię, nazwisko, dobrze, nie, wszystko już powiedziałem. W porządku.
1: Imię, nazwisko czyje?
0: Tego, kto odpowiada, znaczy jak oni obstawiają, tak? Czy obstawiasz jedynkę, czy obstawiasz dwójkę?
1: Tak.
0: Możesz to obstawić jedynkę i dwójkę przecież, prawda?
1: Powinno być też tak, bo w ogóle poniekąd nie da się zrobić kupy, jak się nie robi siku, więc może...
0: Jak to nie? Można. Mnie się parę razy udało. Chociaż ja jestem dziadersem.
2: To się
0: wiesz.
2: Nazywa trójka.
1: Zdjęcia albo się nie udało. Ale w radio zdjęcia. Dobra.
0: Tak, i co? Gdzie my byliśmy? A, w gaciach byliśmy. Dobrze, i co?
1: Transit.
0: Transit.
1: Tak. Kiski, Jezus Maria, przestań już.
0: Transit.
1: Transit to jest zespół Matka Michała, który grał u nas na perkusji. I jest to ciekawe o tyle.
0: A on będzie z wami grał i z Wijem też?
1: No tak, na perkusji będzie grał.
0: Ale Transit.
1: Nie jako Transit. Nie. Transit wtedy nie gra, to już by było za dużo. Wtedy on by nie wiedział, w której drużynie gra.
0: No ale tylko gra w jednej u was, prawda?
1: No nie, jeszcze gra w zespole Tranzyt.
0: Znaczy
1: no
0: jak nagrywa z niej płyty. Znaczy dobra, tam głównie gra w zespole, a wy mieliście, nie mieliście poprzednio, czy mi, słuchajcie, bo wyście się jakoś...
2: Nie, my mieliśmy, a potem nie mieliśmy, a potem mieliśmy.
0: Bo wy byliście jako mój ukochany tandem przez pewien moment. Tak. Tylko, tak, dwójeczka i nic poza tym.
1: Ale nie podawaj odpowiedzi.
2: Nie odpowiadaj.
0: Kuźwa.
1: A teraz trójeczka, wiesz co to znaczy?
0: Nie mogę w to uwierzyć. Kogo ja zaprosiłem? Moi Boże. Dobra,
1: to kolejny raz, nie? Nie uczysz się na błędach.
0: W ogóle, nie, absolutnie się nie...
1: Ale do 23 było normalnie.
0: Tak, to widzisz?
1: No.
0: To ten Hiob Dylan wszystko.
1: No.
0: To przez ten jego balkon z lat 90. Dobrze, wróćmy do Tranzytu. Skąd to oni z Warszawy są?
1: Nie, z Olsztyna. Są z Olsztyna i to jest tam, zespół, który udowadnia...
0: Ale poczekaj, a Michał jest właśnie z Olsztyna.
1: Ale jest 7 sekund, mam mówić 7 sekund?
0: Uspokój się, przecież nie widzisz, pod spodem masz jeszcze jedno Mac Incubu.
1: Dobrze, to już? Ja już jestem spokojny.
0: Już?
1: To teraz powoli.
0: Ja nie wiem, ma to wszystko przed oczami, a nie...
1: Ty, nie, ale...
0: Czy ty potrafisz czytać ze zrozumieniem?
1: Nie, jak ktoś umie, jak ktoś umie coś takiego przeczytać, jak ja tutaj widzę, to jest akantem w agencji reklamowej, stary, albo czymś równie czytającym tabelki.
0: No dobrze, i co? Do brzegu w takim razie. Co z tym Tranzytem?
1: Chodzi o to, ja...
0: Tranzyt jest z Olsztyna, tak? Ja,
1: ten zespół jest nieznany, ale ja bardzo długo gram w zespołach rock'n'rollowych i zawsze powtarzam, że robienie rock'n'rolla z tekstami po polsku graniczy z cudem, jest niemożliwością. Że to jest cringe i to się ze sobą nie klei i Michał w zespole Tranzyt udowadnia mój błąd. Jest to po polsku i jest to tak leciutkie i fantastyczne, że ja cofam, mam 3 biegi do tyłu, wycofuję się ze wszystkich swoich wypowiedzi z ostatnich 15 lat.
0: Ale poczekaj, to oznacza, że kolejna płyta być może będzie po polsku, przynajmniej nie. Jeden utwór?
1: Nie, ani jeden.
0: A, czyli pozostaniesz uparciuszkiem, no, który
1: chyba,
0: mi pisze...
1: Nie. Po... nie. Ja niezmiennie od wielu lat się bardzo staram pisać po polsku, tylko że
0: nie udaje mi się.
1: I do tej pory myślałem, że to się ze sobą nie zgadza i okazuje, że ja po prostu nie mam talentu.
0: A, no nie, no tak, w zasadzie.
1: Ale może Michał napisze, ale jak napisze po polsku, to weźmie to Tranzytu, bez sensu. No to ty, Magda.
0: Musicie z nim porozmawiać.
1: Magda, gdyby nie była dyrektorem...
0: Przepraszam, wróć. Musicie, to jest znienawidzone przeze mnie słowo.
1: Tak.
0: Moglibyście...
1: Byłoby wskazane.
0: Spróbować zapytać go uprzejmie, proszę.
1: A możemy teraz?
0: Czy mógłby... A jak nas nie słucha, to co?
1: No to wtedy mu powtórzymy.
0: No. Wytnę mu ze szpiega. Michał, czy mógłbyś napisać utwór nie dla Tranzytu, a dla swoich, tutaj dla tandemu, który jest u mnie, w którym grasz na perce, po polsku, proszę, uprzejmie,
2: ja najszybciej? Ja się tylko zastanawiam, po co?
0: No, żeby się znalazł na następnej płycie, jak to po co?
1: Ja raz napisałem po co to się i nogi to wyszło na płycie i potem byłem strasznie niezadowolony.
2: Potem trzeba to śpiewać.
1: No właśnie nie trzeba, nie śpiewamy. Mimo tego, że to jest najlepiej odtwarzana piosenka ever, zespołu. Tak?
0: A no. Macie też tam cyfry i jednak tabelka wjechała z liczbami, tak?
1: Radek mi powiedział. Ja nie umiał przeczytać.
0: Dobrze. Kiedy jesteś sam? To dla was, drodzy słuchacze.
1: Z Olsztyna do
2: Kiedy
1: Polski.
2: Jesteś sam i śpiewasz po polsku.
0: Tak. Spróbujcie to zrobić z zespołem Tranzyt.

To, drogie dzieci, ja powiem tylko, że 1970 album nosi tytuł First Step, a utwór, który przed chwilą poleciał w wykonaniu zespołu Faces, to Flying, i żeśmy przefrunęli na 23:23 i zdobyli drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Tak, jesteśmy zuchy generalnie. Tak, a państwo opowiedzą teraz właśnie o

0: Flying tak wzrusza, że łzy się cisną i teraz jak się popłacze, to będzie, że ze wzruszenia.
1: Ja mogę was po pentagramie wrzucić na przykład.
2: Nie, to jest
0: po tym Tulu może, ale... Nie,
1: Tul już...
2: Tulaj, o Jezu.
1: Tul, już żeśmy się tulili dawno temu.
2: Tak. A to jest żart, który funkcjonuje...
1: Cały czas,
2: tula,
1: tak.
2: Że
1: tak,
2: przytulasz się, tak, o, ty Stepanie.
1: Tak, taki dziader właśnie za mnie jest, tak. Dobrze, to ja teraz zrobię coś takiego, że na przykład... O, wyłączę podkład.
2: Tak, jeszcze warto dodać, że ze wszystkich piosenek z nowej płyty Makak wybrał te, której po pierwsze na tej płycie nie ma, a po drugie, nawet jakby była, to nie byłaby nasza.
1: No, no już tak, straszne, straszne. Mnie się bardzo spodobał... tekst oraz właśnie wykonanie ich i uznałem, że to będzie najprostsze do wykonania tutaj, bo tam jest gitara i wokale tylko.
2: No tak.
1: Ale przyłożyli się, wykonawcy mają teksty zapisane na karteczkach. Ty grasz do piątki, tutaj. A śpiewasz do trójki, dobrze.
2: A śpiewam tutaj.
1: A Magda, ty śpiewasz do dwójki, tak?
0: A ja tutaj
1: tak?
0: sobie zaśpiewam do dobrze, dwójki, ale dobrze. To nie jest żadna podpowiedź.
1: Tak. Dobrze, a ja będę uciekał, to proszę bardzo.
2: A skoro byłoby ciekawie.
1: Proszę państwa, jadą.

Czy to leci? Jestem... Kim jestem? Jestem w szoku. Pokazał mi cycek. Stoi cycek. Ktoś go gilał. Napisane jest nad górą cycka makakofonia. Dalej stoi. Pod spodem baby have fun. Makakofonia, baby have fun. I cycek stojący w środku. Kurwa, koniec świata. To mówiłem ja, wasz jarząbek. Dziękuję bardzo. Jakubik Arkadiusz.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Boli mnie to jednak jak jasna cholera. Kurza melodia, że nawet za granicą, jak jest płyta na przykład z 1994, wydana w kwietniu, to nie wiadomo dokładnie, którego kwietnia została wydana. To jest ten ból mój. Nie można im zrobić urodzin potem w kwietniu. Żadnych, nie wiadomo. Chyba, że wiecie coś na temat.
1: Albo można przez cały kwiecień.
0: Przez cały kwiecień grać po jednym utworze. Jest to jakiś patent. Dobrze, przemyślę to. Okej, dobrze. Proszę Państwa opowiedzieć o Pentagramie.
2: Magda jest największą fanką zespołu Pentagram. Po prostu zasłuchuje się szczególnie w tych demówkach, które zostały potem wydane jako First Days Here. Uwielbia to po prostu.
1: Ej, to ja miałam powiedzieć, a teraz to... już nie mam nic do dodania.
0: Opowiedz Państwu, jak kochasz kółko antyróżańcowe właśnie z tego powodu, że lubisz Pentagram też od czasu do czasu.
1: Bardzo, ze wszystkich tych powodów właśnie kocham je.
0: Dobrze, czy wy byście chcieli coś zagrać jeszcze na żywo, czy już macie dosyć i nie? Nie chce wam się, absolutnie. Nie chce wam się. Co za beznadzieję, zaprosić po prostu nic.
2: Przecież od dawna wiadomo, że zespoły muzyczne są o produkcji koszulek, come on.
1: I śmiesznym kontencie.
0: Tak? A i właśnie, jak wygląda wasza najnowsza koszulka?
2: Ma takie serduszko, które jest w środku jak oko i w rezultacie wygląda to jak taki znak, taki pan Bóg, ale to jest serduszko odwrócone do góry nogami.
0: Czyli to trzecie oko patrzące, tak? Okej. Okay. No, rozumiem. Dobrze. Emily Sweet, proszę mi opowiedzieć o tym utworze. On mnie jakoś tak za serce, za pierwszym razem mnie tak chwycił całkowicie i za gardło. To mnie powiedzcie, czemu mi tak zrobiliście?
1: Tak zrobiliśmy ci, gdyż jest to chyba rzeczywiście pierwszy utwór, który zaczął się od gry na pianinie, a nie na gitarze, nie od tekstu.
0: I ty myślisz, że to ten klawisz spowodował, że
1: myślę,
0: ten...
1: Myślę, że to ten klawisz, że to ta melodia, że to te... Nawet nie pamiętam, jak to idzie.
0: A wy będziecie grali na koncertach, przepraszam, najnowszą płytę, czy nie?
1: Słuchaj, dokonamy wszelkich starań, żeby to się wydarzyło.
2: Ale wygląda na to, że będziemy grali dużo z tej najnowszej płyty, tak.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Pomimo tego, że nie wiecie, jak się ją gra?
2: No ale
0: nie,
2: to się nie, jeszcze nie, mamy to jest 5 tygodni, żeby się nauczyć.
0: A nie, no faktycznie Ischa B. Ferguson. Faktycznie, tak.
1: Jesteśmy świetni.
0: Dobrze, nie, to...
2: Jesteśmy średni, ale za to na maksa.
1: I mamy miesiąc.
0: Nie mogę w to uwierzyć. Dobrze, proszę Państwa, For Little Hump przed Państwem, Jazz, Punk, Superheroes i Emily Street. A co
2: Emily Have Fun.
0: Dobrze, Emily Have Fun, ale o czym jest ten utwór? No opowiedz.
2: O miłości, ale przede wszystkim o pogodzeniu. I pogodzeniu.
0: To czy to jest o was? Że się kłócili i potem pogodzili, czy nie?
1: Uniwersalny utwór o tym, że można źle skończyć.
2: Mamy taką... tak. Bo widzisz, my mieszkamy na Emily Plater. I
0: naprawdę?
2: Co wiesz o Emily Plater i Poznańskiej?
1: Tam, gdzie był klub Akwarium. A
0: naprawdę?
1: Teraz jest hotel.
2: Co wiesz o tych ulicach? Powiedz.
0: No wiem wszystko o tych
1: właśnie.
0: Ulicach.
2: My znamy tamtejszą kadrę. Ta kadra często miewa rozmaite problemy ze sobą. I my musimy znosić te problemy, starając się żyć z nimi w...
0: zgodzie.
2: Tak. Oczywiście mowa o sex workerkach jest.
0: Tak, tak, tak.
2: No.
1: Stoją
2: no
1: na rozdrożu tam i Emily Plater i
2: one
1: chorej.
2: Stoją, ich klienci, apsztyfikanci i cały to jest takie uniwersum.
0: To jest Warsaw by Night właśnie taka...
2: Tak. No i to jest trochę, w sumie trochę o tym.
1: Więc to życie napisało ten utwór.
0: A wyście tylko podsłuchiwali po chamsku.
2: I pisywali, tłumaczyli te na angielski.
1: Tłumaczyliśmy to na klawisze.
2: Dobierz do tego akordy.
0: Dobrze, proszę bardzo. Zupełnie, absolutnie niedopuszczalne do tej pory nowe spojrzenie na Emily Street. Proszę.

0: Mój prywatny ochroniarz zapytał, czy będziemy o Wii U tylko rozmawiali, czy również go puścili. To, żeby mieć go z bani, puściłem mu na szybko z 22 roku z epki Wii, z którym nasi goście będą grali 13 listopada, będą grali w Warsaw by Night, moi drodzy. A wiemy, w jakim klubie wy będziecie grali z Wiem 13 listopada w Warsaw by Night.
1: Obawiam się, to jest piątek.
2: W Hydrozagadce, ale co do dnia, to ja się... Wiem, że w Hydrozagadce. Tego jestem
0: pewien. Ale że nie ten?
1: Boże, 13.
0: No, przecież mówię.
2: Zagrasz w Hydrozagadce. 13.
1: 13, jak 13 lat, które spędziłam u twojego boku, Tomasz.
2: Jak 13 rok, który lecił twojego boku, Magdalena.
0: Na wspomnienia niż... Ale jakąś ten teraz ma wjechać tutaj tandem w strojach ludowych z kwiatami i jakąś flaszką? Nie, no do was teraz, że 13 lat razem...
1: To dopiero w listopadzie.
0: Tak? W listopadzie dopiero. Ale co, dokładnie 13?
1: Nie, bliżej 14.
0: Jednak?
1: Tak.
0: Czyli jak skończycie występ w Warsaw by Night, to wtedy będziecie świętować swoje 13-lecie.
2: Tak.
0: Dobrze, że to wszystko wykombinowałem.
2: Z naszymi znajomymi z Pragi, z 11 listopada.
0: Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Ale i co?
1: I dziękuję, że mi o tym przypomniałeś, bo w ogóle bym tego nie skleiła.
0: Możesz wprowadzić notatki do buraka zwanego telefonem komórkowym, to ci pomoże w przyszłości.
1: Alarm 14, uciekaj.
2: No? Jak się uśmiała z tego.
0: Prawda?
2: Bardzo to musiało być zabawne.
0: To jest normalne. Sam powie, sam się ten, obśmieje. Dobrze.
1: Na wszelki wypadek.
0: Moi drodzy, jako takie znaczące wykonanie zespołu Fertile Hump, właśnie zostawiłem jako przedostatnie. Opowiedzcie coś o tym. Goodbye, goodbye.
2: Ale to z innej płyty jest, to nie jest nowe.
0: No i co z tego?
2: No dobrze, ale to dobrze, bo
1: jeszcze dobrze się starzeje, czy źle się starzeje, Tomasz?
2: Nie, no ty się starzejesz świetnie, Magda, wyglądasz lepiej niż jak cię brałem.
1: Bardzo dobrze, ten numer... bo inaczej byłoby goodnight, goodbye.
0: No, goodbye, no co, no odpowiadaj.
2: To jest piosenka o zakopywaniu mnie w tych takich muldach w łebie. Nie, muldach, co ja gadam?
1: Wydmach.
2: Wydmach.
0: No, wydmach, tak? W łebie.
2: Tak.
1: Do piachu.
0: Ja łebie, też byłem w łebie. Co bardzo
2: tak?
0: Fajne.
2: Łebiesz na moją dziewczynę?
0: Król łeby.
2: To jest porządna piosenka. No ja, wiesz, nie wiem, co mam mówić.
0: Ale gracie ją na żywca jeszcze teraz, czy nie?
2: Nie, no co ty, na żywca?
0: Do czego? goodbye, nie?
2: Nie gramy, bo wyparły ją piosenki z tej nowej płyty, cośmy ją nagrali.
0: Ale jeszcze nie wiadomo, czy umiecie na pewno je zagrać.
2: Nie, prawda nie. Jest taka, że wiemy,
0: na pewno Dumar Kopernik. Kopernik była kobietą. A, i już wiecie.
1: Tak. Przechodzimy do kolejnego etapu.
0: Ile macie kartek przygotowanych na koncert?
1: Takich z tekstami, akordami i tak
0: dalej? Tak, tak.
1: Ja na razie mam... Ile mamy piosenek w secie? 10? 10.
0: A nie łatwiej by to było właśnie przerzucić do buraka i czytać z takiej mniejszej karteczki?
2: Nie, no co, jesteśmy analogowi, mamy wzmacniacze lampowe i Magda ma teksty.
0: A nie, to sorry,
1: ja marzyłam
0: tak.
1: O tym, żeby mieć karteczki, żeby mieć nuty. Jak gram na gitarze, to było bardzo trudne. Teraz gram na keyboardzie, na pianinie i
0: jest
1: mogę. I wygląda, jakbym była...
2: I dlatego mówimy na Magdę Nutria.
0: To jest... No dobrze, goodbye przed państwem.
2: A z którego, ja się tak wcale nie nazywa.
0: Z którego to jest roku? Z którego to jest roku?
2: Nie wiem.
0: Jak to nie wiesz?
2: No nie wiem.
0: Ty to nagrałeś.
2: Czas szybko leci, jak się dobrze bawisz, ale ona się przede wszystkim nie nazywa tak. Ona się nazywa goodbye, good night.
1: 2017.
0: A, goodbye, good night.
2: No albo good night, goodbye.
0: No to sprawdzisz to i napiszesz, to ja potem poprawię.
2: No ale tutaj, a dobrze.
0: Potem poprawię, na razie poleci z błędem, no coś, co.
2: A jak jest napisane, że and, to znaczy, że wersja zagrana przez mrówkę?
0: Tak, tak, specjalna wersja, pozdrawiam
2: mrówka
0: przy okazji.
2: Mrówka taka wypiszczana.
0: Mrówka wypiszczana na perce też gra.
1: Może być tak, że ona ma z 10 lat.
0: Ta mrówka.

0: 1961 rok, drogie dzieci, taki wymyśliłem, że ten, weźmiemy utwór na zakończenie od naszych gości. Opowiedzcie o tej miłości do klasyki w waszym wykonaniu.
1: To jest klasyka, to jest bardzo stara piosenka, ale dla nas jest stosunkowo nowa, bo my tę piosenkę znamy od roku, przysięgam na Najjaśniejszą Maryję Zawsze Dziewicę, bo pokazał nam znowu Michał, perkusista, ten co gra też w zespole Tranzyt.
0: Ten numer.
1: W ogóle tę artystkę, Wandę.
0: Okej.
1: I żeśmy się zakochali, aczkolwiek trzeba przyznać, że to jest jej najlepsza piosenka i żadna inna piosenka z jej repertuaru nie dorasta do pięt tej piosence wybitnej.
0: Czemu ktoś dzwonił do mnie i mnie się... No, o, teraz na przykład. Makakofania, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: A dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Ach, cudownie. Ucałuj i utul Charlie'ego ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Kurka, wzruszyłeś mnie, że pamiętasz imię mojego pieska.
0: A nie widziałem go nigdy w życiu, prawda?
2: Byś ja widziałeś, pokazywałem ci.
0: No i tam ze zdjęcia to wiesz. To nie to samo. Dobrze, pan ma pytania, my mamy mało czasu, bo teraz pod górkę, wiesz.
2: No teraz wiem, jak jest, no to jest stary czas. No a czy ja też się dyndam na tym telefonie, już nie miałem nadziei na to, że połączymy, ale mam, rzeczywiście mam takie pytanie do szanownych gościów.
0: Dajesz.
2: Dajesz, aha. No bo tak, jak słucham, jak wy się wypowiadacie w studio i to, co proponujecie z innych wykonawców, w sensie jak piosoneczka przed chwilą i to, co wy nagrywacie jako band, jako zespół, jako, nie wiem, trio, tak, czy tam...
0: Kwartet.
2: Kwartet, tak, to miałem to powiedzieć.
0: Smyczkowy nawet.
2: Smyczkowy.
0: Czasem,
2: nawet.
0: Tak.
2: No, ale chodzi o to, że jakby to są takie, nie powiem, że trzy, ale przynajmniej dwa odmienne światy. Ja z wami tu na antenie się tak łączę normalnie w bólu, bo mam bardzo podobne podejście do życia. Znaczy, w sensie waszych wypowiedzi nie znam was zupełnie, więc nie mogę powiedzieć, że to jest na 100%, ale tak jakoś mi się to klei wszystko. A jeżeli chodzi o piosenki, to są takie bardziej... Nie chcę powiedzieć porterowskie, ale takie bardziej zadumane, bym powiedział. Nie wiem, może źle to określam.
1: Piosenki tak to nasze, odbieram. Czy piosenki...
2: Wasze.
1: Wiesz co, my, odpowiadając na twoje pytanie, zawsze będziemy sumą jakichś bardzo rozmaitych muzycznych naszych odkryć oraz tego, co przeżywamy w życiu. No i nam tak wychodzi. My też po prostu się nad tym nie za dużo zastanawiamy, co robimy, bo ani nie jesteśmy...
2: To akurat zauważyłem, bo ja też się nie zastanawiam specjalnie nad tym, co robię w życiu. Tak po prostu żyję sobie i dlatego czuję tą taką łączność, nie? W sensie, no to trochę głupio brzmi, ale sam bym się zdziwił, jakby mi ktoś tak powiedział, że łączność. Ale no te bardzo podobne takie wajby, nie? Po prostu taki, nie wiem, nie powiem wywal na życie, nie? Ale taki luz, nie? Takie swoje życie, no. Tak, robię sobie, co sobie chcę, tak mi fajnie wychodzi, mam jakieś, tak jak mówisz, wpływy z muzyki, z życia, a co z tego wyjdzie, to wyjdzie, no. Komuś się podoba, komu nie. I to dokładnie mam to samo. To, nie wiem, bardzo mi się to podoba, no, w każdym razie.
1: Wielkie dzięki. My też po prostu, wydaje mi się, że też uczciwym jest powiedzieć, że nawet gdybyśmy mieli jakiś koncept na to, co chcielibyśmy konkretnie grać, to prawdopodobnie nie umielibyśmy przełożyć go, ponieważ nie mamy poza jakimś planem na życie także warsztatu muzycznego, więc też po prostu nie umielibyśmy tego zagrać.
3: Tak, ja chyba bym powiedziała nawet uczciwie, że jest tak, że żeśmy nigdy nie wymyślili piosenki, jedynie zagraliśmy.
1: Piosenka wymyśliła nas.
3: Zagraliśmy i spisaliśmy to, co z nas wypadło.
2: Nie, ale to was różni, tak naprawdę, bo ja nie dzwoniłem nie tylko dlatego, że miałem telefon pod psoty makaku, ale dlatego, że jakby, no, nie miałem takiego impulsu, żeby do gości się odezwać i no jakoś coś...
0: Charlie'ego nie szarpało w naszą stronę. Dobrze,
2: szarpało, nie,
0: w Poznaniu no, będą grali 28 listopada, gdyby cię...
2: No to jakiś jakoś... konkurs trzeba zrobić. 28 listopada bardzo ładnie brzmi, bardzo podobnie jak 21.37. minorowo bym powiedział. A gdzie będziecie grali?
0: W Poznaniu? Nie wiem.
1: Nie wiem.
2: Ale oni wiedzą.
0: Nie wiedzą.
2: Znaczy może pan nie wie, ale pani na pewno wie.
0: Na pewno to Marek Kopernik.
2: Kopernik była kobietą.
0: 28 listopada to jest sobota, mój drogi. Tyle ci powiem.
3: Nie chcę wprowadzać. Nie
2: zrobiście to. To będę miał wolne, bo zasadniczo ostatnie 3 tygodnie robię 7 dni w tygodniu po 14 godzin.
0: No już przestań narzekać, naprawdę.
2: Nie
0: już.
2: Narzekam, tylko pokazuję, że nie mam czasu na koncert.
1: Poznań Klub Szum, sprawdziłem.
0: Szum?
1: Szum.
2: Kurde, to nie byłem w Szumie.
1: Ja też nigdy nie byłem, też tak patrzę, bo mówię, kurde, pod Minogą może czy coś, ale nie, Szum.
2: Właśnie tak, pod Minogą albo ten drugi taki, ten, co ja tam 2 razy czy 3 razy już byłem, nie?
0: Albo nawet 4 razy i widzę 0-0-0-0, zdobyłem 3. koszulkę lidera. Jezu, witam Państwa bardzo serdecznie w Makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Dobrze, Gniezno, bardzo ci dziękujemy. Ucałuj Charlie'ego, jak mówiłem już, od nas, tak.
2: Bo już zrobił, co miał zrobić i idziemy.
0: Tylko żebyś tam właśnie się nie pobrudził przy okazji.
2: Nie, on ma takie, że jak jest ogolony, to nie
0: musi, nie brudzi, to cudownie.
2: Nie brudzi, cudownie. Gratuluję 3. koszulki, niemniej jednak bardzo ciężko mi, że tak powiem, było to uzyskać dzisiaj.
0: Wydaje ci się.
2: Nie, ale nie wydaje mi się. To goście mi bardzo dużo pomogli. Dziękuję Państwu bardzo. No,
0: polecamy się w takim razie.
1: To
0: Magdusia, to musi Piotruś byli z Państwem. Tak, stosunkowo udanej nocy. To była Makakofania Baby Have Fun. Zanim się rozstaniemy, do moich, naszych w sensie gości i do Państwa mam prośbę o wykonanie pieśni kończącej, tak?
1: Tak, nie wiem jeszcze co, ale ja się zgadzam, jestem z założenia na chętny.
0: Tekst jest bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Dobra,
0: wszystko jasne?
1: Tak?
0: Znamy to?
1: Ja prawda jest taka, że Maciek Maleńczuk nie jest moim idolem, to bym śpiewał, ale ja zaśpiewam.
0: Śpiewał, że nie jest w takim razie, ja zaśpiewam, że jest, bo moim jest. Akurat.
1: Dobra.
0: To ten stosunkowo udanej nocy. Raz, dwa i trzy.
4: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam na jutrzejszą Makako.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

będą stać podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.